0: felu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: SK2. Stalowa wola.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe. Już czas.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia to młoda, ale dynamicznie rozwijająca się inicjatywa, powstała w Brandwicy, niedaleko Stalowej Woli. Zrodziła się z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem o zdrowiu rozumianym holistycznie. Jego założycielki opowiadają, jak z osobistych historii i spotkań nieprzypadkowych ludzi powstała przestrzeń wsparcia i edukacji. W tej rozmowie usłyszycie, dlaczego ich zdaniem kluczem do zdrowia jest wzięcie odpowiedzialności za siebie i jak niewielkie zmiany mogą prowadzić do dużych przemian.
2: Ja jestem Izabela Drozd. Jesteśmy obie z koleżanką z ramienia Stowarzyszenia Razem dla Zdrowia. Jestem prezesem tego stowarzyszenia.
3: Teresa Sokołowska. No, marzyłam o takim stowarzyszeniu, które założyłyśmy w grudniu. Są to początki, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie się rozwija. Mamy fajnych członków, więc wszystko wskazuje, że nasze cele będą osiągnięte, czyli edukacja dla zdrowia będzie szła w dobrym kierunku.
1: I może na początek, kiedy, gdzie i dlaczego powstało Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia? Proszę nam właśnie opowiedzieć, jaka jest misja waszego stowarzyszenia.
2: Nasze stowarzyszenie powstało z decyzją założycieli, członków 24 listopada tamtego roku w niewielkiej miejscowości Brandwica, położonej nieopodal Stalowej Woli. Jest to gmina Pysznica przy starostwie stalowowolskim. Założyciele wystąpili o zarejestrowanie naszego stowarzyszenia w rejestrze KRS i dostaliśmy taką decyzję 15 stycznia 2026 roku, także jesteśmy bardzo, bardzo młodą organizacją pozarządową, która naprawdę prężnie działa. Nasza działalność rozłożyła się na trzy gminy, i Stalową Wolę, i gminę Nisko oraz gminę Pysznica i miejscowości dookoła nas. Naprawdę jest to dla nas ogromne zaskoczenie i w najśmielszych naszych planach nie planowałyśmy tego, że tak niesamowici ludzie dołączą do nas i będą zewsząd tak naprawdę, że działając, zrzeszając nas tylko lokalnie, podziałamy, mam nadzieję, globalnie. Taka jest nasza idea, ale misją naszą jest tak naprawdę przybliżanie świadomości, poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia, przede wszystkim zdrowia postrzeganego holistycznie, jako dar, który mamy za darmo dany.
1: A który nie jest nam dany na zawsze.
2: Ponieważ nie mamy takiej świadomości, nie uczy się nas tego. Głównym zadaniem i celem stowarzyszenia jest uświadamianie społeczeństwa, że jesteśmy istotami, które powinny dbać o to zdrowie i nie tylko z punktu widzenia fizycznego, naszej fizyczności, naszego ciała i medycyny, bo łatwo jest wziąć tabletkę i oddać odpowiedzialność lekarzom, szpitalom, placówkom. My uczymy brać odpowiedzialność za nasze zdrowie sami, oddolnie, że tak powiem, działając dla własnego dobra holistycznie, bo jesteśmy istotami emocjonalnymi, duchowymi i fizycznymi. I z tych trzech płaszczyzn działamy, tworząc

przede wszystkim zdrowe środowisko, zdrowe relacje, bezpieczne środowisko, przestrzeń wzajemnej akceptacji i poprzez nauczanie takie kulturowe bardzo idziemy w sferę poznawczo-kulturową i regionu, i naszego słowiańskiego stylu życia, bo nadal takie jest, tradycji idziemy.

0: Ilu w tej chwili członków należy do stowarzyszenia?
1: Oficjalnie mamy 23 członków, z tym, że drugie tyle jest osób, które nas wspierają, które przychodzą na warsztaty, wymieniają się. To są nasze tak naprawdę prawe i lewe ręce do roboty, które nie zdeklarowały się jeszcze, a naprawdę wspierają nas, sympatyzują z nami i są i fizycznie, i mentalnie pojawiają się. Także jak na nasze warunki i tą krótki czas działalności, jest to dla nas naprawdę bardzo duże osiągnięcie.
0: Jakie właśnie były wasze pierwsze kroki w działalności stowarzyszenia?
2: Pierwsze, dlaczego? Dlaczego powstało stowarzyszenie? Po prostu samo leczenie, jestem naturopatą i w kierunku leczenia naturalnego ludzi, organizmów, dzieci, czyli w to wchodzi.

0: coś naturalnego, żeby nie trzeba było tego wyczytywać tylko z książek, tylko naprawdę umieć to zastosować w życiu.
1: Czyli chodzi Pani o takie zdrowe nawyki?
0: O zdrowe nawyki, dokładnie. Ja zachorowałam sama kiedyś i szukałam, czyli rozpoznanie było dla mnie niekorzystne, no nie do wyleczenia, czyli usłyszałam od lekarza, że grozi mi wózek inwalidzki i wtedy, to było 40 lat temu, postanowiłam, że znajdę drogę dla siebie, a gdy ta droga i wiedza mi się ciągle rozszerzała, zrobiłam i kursy, i specjalizacje, i no, chciałam to wykorzystać też dla innych, bo gdy ta wiedza nas rozpiera wręcz, że jest potrzeba dzielenia się tym, że skoro to działa dla mnie, więc dlaczego ma nie podziałać dla innych? Czyli już widząc malutkie dzieci, które są no, mocno leczone antybiotykami, no, era antybiotyków w pewnym momencie minie i trzeba będzie zastosować coś innego. I chyba te nasze działania to idą w tym kierunku, żebyśmy właśnie swoje zdrowie wzięli w swoje ręce. Bo to jest łatwo zaufać komuś i niech się martwi o nas, ale tak naprawdę to my sami tylko możemy zaobserwować i wiedzieć, jak reagujemy na jedzenie, jak reagujemy na pobyt w lesie, na świeże powietrze, na...
1: Czyli obserwacja.
0: No, obserwacja siebie to jest podstawa wszystkiego, bo my praktycznie lekarzowi jesteśmy w stanie tylko przekazać to, co sami zaobserwujemy. A jeżeli dołączymy do tego jeszcze, do tych obserwacji działania, czyli ten zdrowy styl życia, na których się składa wiele rzeczy, więc naprawdę można osiągnąć dużo i no mówię, te 40 lat potwierdza, że wózka inwalidzkiego nie mam, więc pewnie by był na 100%, gdyby nie moje działania w tym kierunku do naturalnego leczenia, do ziół, do energii, do czerpania energii, nie tylko z pożywienia, ale i z słońca, z ziemi, więc wszystko, nasze otoczenie to jest nasze zdrowie, więc trzeba tylko umieć to zauważyć, jak na to reagujemy i co nam pomaga.
2: Nawiązując do tej energii, o której powiedziała Teresa, naprawdę samo powstanie naszego stowarzyszenia można by postrzegać naprawdę w taki sposób przyciągania się. To jest jakiś efekt domina niesamowitego, ale nie takiego rujnującego, tylko budującego, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, Teresa zamarzyła, żeby coś zrobić w naszym regionie. Jest taką naprawdę i buntowniczką, i dobrą energią, energetycznie trampoliną dla innych, tak naprawdę dla innych, bo zawsze w cieniu ona gdzieś tam działa, a daje przestrzeń dla osób energetycznych, żeby coś zrobiły, żeby odkryły w sobie siłę do zmiany świata, po prostu swojego otoczenia. I ja za to jestem bardzo wdzięczna, ale wracając do tej energii, jak nie miałam pojęcia dlaczego zostałam wciągnięta do stowarzyszenia, to było koło gospodyń wiejskich. Trochę mi było z tym nie po drodze, ale świetnie się tam czułam, fajnie było i się okazało bardzo szybko, że to jednak nie to, bo to nie ta energia właśnie. Z jednymi ludźmi jest nam po drodze, z innymi nie. Bardzo szybko się okazało, że tu chodziło właśnie o poznanie Teresy, której niedaleko mieszkałam, a jednak nie znałyśmy się w ogóle. Kiedy poczułyśmy między sobą ten przepływ informacji...
1: I też taką więź, myślę, nie?
2: Tak, to nastąpiło właściwie po pierwszym, nie wiem jak z jej strony, ale po pierwszym moim spotkaniu, gdzie jakiś event był tego koła gospodyń wiejskich, podeszłam do niej i mówię, ja już wiem, po co tu jestem. Ja już wszystko wiem, już mogę stąd iść. Serio, tak to było. No i po pół roku chyba takiej naszej znajomości i działania w tym kole gospodyń wiejskich zrozumiałyśmy, po co się spotkałyśmy, nie na darmo. Wymieniałyśmy doświadczenia.

0: doświadczenia wymieniałyśmy tak naprawdę swoją energię, bo ja jestem taka bardzo uduchowiona, energetyczna, a Teresa jest mocno świadoma ciała i jako naturopata po prostu, to jest taki lekarz, nie? Holistyczny, stojący twardo na nogach i naprawdę przekazała mi tą wiedzę swoją, w sensie zrozumiałam wiele i dała mi siłę, żeby z własnej nieprzymuszonej woli, absolutnie nie namawiała mnie do niczego i nawet nie mówiła o swoich jakichś tam planach, tylko samo mi zaistniało w głowie, skoro nie da się w tej organizacji, zróbmy to inaczej, po swojemu. No i stwierdziłam, Tereska, ja zakładam organizację. Co ty na to? A Teresa, ty mnie pytasz? Coś w tym stylu było. Ja zawsze na tak. I od nas dwóch się zaczęło i bardzo szybko okazało się, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą, którzy mają siłę, mają energię i niesamowite pomysły, żeby połączyć całkiem odrębne skille, umiejętności w jedno, dla zdrowia.
1: To jak właśnie wyglądał ten proces budowania takiego waszego zespołu?
0: No to niesamowite, bo właściwie statut to tak powstał moment ad hoc i wszyscy przytaknęli temu, nie biorąc udziału nawet w powstawaniu temu, tędy chcemy iść. I okazało się, że już na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu przyszły osoby, które były nam potrzebne. Pedagodzy, nauczyciele WF-u, naturopatkę mieliśmy.
2: Psycholog,
0: psychoterapeuta, socjolożki, fanatyczki, no, obojętne jak to brzmi, ale naprawdę osoby niesamowicie zaangażowane w kulturoznawstwo i szerzenie, krzewienie tego. Nawet wykładowczyni, nie wiem czy Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale wykładowczyni w Rzeszowie, pani Ania Paleń. To są takie osoby, które po prostu przyszły i z buta zaczęły działać. To było takie wow. Dobra, wiemy co robić, nie musicie nam nic mówić. To się samo zadziało.
1: Czyli było to takie dopasowanie energetyczne.
0: Tak. Dokładnie tak było. Do dzisiejszego dnia tak jest, kiedy brakuje jakiegoś ogniwa i sobie tak myślimy, dobra, nie szukamy. I samo przychodzi, to samo przychodzi. Łączą się całe organizacje. Teraz mamy propozycję budowania czegoś więcej i gastronomicznie, bo prowadzimy warsztaty kulinarne. I ja mam taką nadzieję, współpracując z Morsami, lodołamacze stalowo-wolskie, sami przyszli do nas, po prostu, bo wymyśliłam sobie, że ja bym chciała morsować i się stało. Stałam się morsem. No to są takie niesamowite zbiegi okoliczności, które wcale nimi nie są. Po prostu to jest energia między nami. W pole, w przestrzeń coś wysyłamy, jakąś, nie wiem, zamówienie, prośbę i

Ja bym chciała morsować i się stało. Stałam się morsem. No to są takie niesamowite zbiegi okoliczności, które wcale nimi nie są. Po prostu to jest energia między nami. W pole, w przestrzeń coś wysyłamy, jakąś, nie wiem, zamówienie, prośbę i

0: dziwnie, transcendentalnie brzmi, to naprawdę się realizuje w tak pięknym, tak pięknej przestrzeni, super relacjach, które są nie do podrobienia. To jest coś niesamowitego. Planujemy stworzyć coś więcej, taką współpracę różnych organizacji, które no, działają i nie działają dla zdrowia, a jednak się okazuje, że mamy wiele wspólnego, ponieważ i morsowanie, i gotowanie jest dla ciała i dla relacji. To jest coś ponad nasze nawet plany.
1: Zdrowie, a choroba, prawda? I się okazuje, że tymi naturalnymi metodami można pozbyć się, oczyszczając głównie organizm i stosując naturalne rzeczy, można pozbyć się naprawdę trudnych, nieuleczalnych chorób, łącznie z nowotworami, to na różnym etapie. Trzeba trochę chęci własnej dołożyć, nie tylko chcieć poddać się i wziąć gotowe tabletki czy chemię, tylko coś jeszcze zrobić dla siebie i naprawdę można osiągnąć dużo i no takie przykłady mamy.
0: Dokładnie tego uczymy. Na naszych warsztatach, na naszych prelekcjach, wykładach uczymy bardzo niekonwencjonalnych metod i oczyszczania organizmu, i świadomego odżywiania. To są nie tak oczywiste techniki i metody, których trzeba się nauczyć i niekoniecznie na co dzień mamy do czynienia z nimi.
2: Czy mogłaby Pani właśnie przytoczyć jakieś takie przykłady takich może niekonwencjonalnych sposobów na takie przywrócenie sobie zdrowia.
0: Przywrócenie zdrowia. Akurat Tereska jest naturopatą, który się posiłkuje kwantonem, tak?
1: Tak, ale nie tylko. To są wibracje, które wprowadzane są do organizmu, ale przede wszystkim to trzeba oczyścić organizm. To jest podstawa wszystkiego, czyli nie zaczynamy od leczenia objawów, tylko do czyszczenia, czyli mamy dbać nie tylko o zewnętrzne, czystą skórę, tylko nasze czyste wnętrze.
2: I w jaki sposób powinniśmy się tak oczyścić?
1: Czyli oczyszczamy jelita, oczyszczamy limfę, oczyszczamy wątrobę, oczyszczamy nerki. Wszystko idzie stopniowo kolejnie. Jeżeli cały organizm, wątroba, nerki, to są główne narządy oczyszczające w naszym organizmie.
2: Czyli od nich zaczynamy, tak?
1: Od nich zaczynamy. No właściwie wszystkie problemy zaczynają się od przewodu pokarmowego. Czyli przewód pokarmowy musi być pierwszy czysty, a potem idziemy dalej. I te kroki są niezbędne, czyli organizm, przywracamy mu równowagę. I jeżeli pH w organizmie jest właściwe, to organizm jakby zaczyna leczyć się sam.
2: Restartuje się, można powiedzieć.
1: Dokładnie. Naprawdę nasz organizm jest wspaniały, tylko trzeba mu na to pozwolić, bo jeżeli mamy zatoksyczynienie, no to powodują nie tylko złe odżywianie, ale i zanieczyszczone środowisko i też no, pasożyty, które też są jednak no, elementem takim często spotykanym. No nie jest to wyjątkowo pojedyncze przypadki, tylko tego jest więcej. One powodują właśnie też przede wszystkim zatoksyczynienie organizmu i nieoczyszczenie tego, no to nie da nam zdrowia. Czyli tak jak mamy czystą skórę, myjemy ręce, myjemy twarz, czyścimy buty, tak musimy czyścić nasz przewód pokarmowy. Przerwy w jedzeniu, czyli ja nie mówię tu też o głodówkach, ale przerwy takie, które też pozwalają na regenerację, czyli nawet te nocne przerwy 16-godzinne, o których się mówi teraz już dużo, więc też pozwalają regenerować śluzówkę w przewodzie pokarmowym. Ona się dość szybko regeneruje, ale no, trzeba temu pomóc. A tu praktycznie jest tak, że jak jemy dużo, to widać dokładnie w święta, jemy więcej, to się nam chce wcale nie mniej, tylko jeszcze więcej jeść. Czyli organizm jakby nie mówi, że już zjadł wystarczająco, tylko no może jeszcze coś.
2: Wierzę, co jest.

0: jest kwestia nagrody. W tej chwili odżywiamy się w nagrodę tak naprawdę.
1: To chyba też kwestia wychowania, nie? Że w dzieciństwie na przykład za, nie wiem, dobre stopnie,
0: tak,
1: albo czekolada.
0: Dokładnie. To, o czym mówi Teresa, jest bardzo ważne, bo my propagujemy odżywianie komórkowe, post przerywany. To są, jeśli chodzi o żywienie, to są podstawowe metody, które nas oczyszczają, regulują naszą homeostazę i naprawdę powodują odpalenie tego systemu autoimmunologicznego, że nie jesteśmy przeciążeni, tylko dajemy czas naszemu organizmowi na zastanowienie się, co jest i gdzie jest do naprawienia i możliwość naprawienia tego wewnątrzkomórkowego. Jesteśmy bardzo świeżo, bo zaczęliśmy cykl warsztatów oddechowych, gdzie ja jestem instruktorem, prowadzę takie warsztaty. Niesamowity jest oddźwięk. Trochę nam nasza sala potrzebuje gumowych ścian.
1: A no właśnie, gdzie prowadzicie takie właśnie swoje warsztaty, zajęcia?
0: W tej chwili jesteśmy uzależnieni od gminy Pysznica, ponieważ wójt, bardzo współpracując z nami, użycza nam świetlicy w gminie Pysznica w miejscowości Brandwica, w której jest zarejestrowane nasze stowarzyszenie. I rzeczywiście tam do tej pory było nam bardzo fajnie korzystać z niesamowitej tej życzliwości sołtysa tej miejscowości, pana Krzysztofa Farasia i wójta gminy Pysznica. Z tym, że no coraz nam jest ciaśniej. Na szczęście jesteśmy na etapie rozmów, co dalej. Mamy nadzieję na Dom Kultury w Jastkowicach. Zobaczymy, jak to będzie. Rozmowy zostały rozpoczęte. Zobaczymy, jaki będzie odzew gminy. Ale naprawdę jest duże zainteresowanie i co o dziwo, nie kończy się na nim. Ludzie zaczynają zdrowo odżywiać się, zdrowo oddychać, co jest fenomenem, bo co to za pierdoły do tej pory słyszałam?
1: Ale co to znaczy w ogóle zdrowo oddychać?
0: No? W jednym zdaniu przeponowo przez nos. No to tyle dla totalnego laika. Gdyby pani się zaczęła obserwować, po prostu obserwować siebie i innych. Okazałoby się, że ponad 80% czasu oddycha pani górną częścią płuc, dotleniając tylko 1/3, 1/4 swoich płuc, a organy obumierają powoli, 20, 30, 40 lat, dostając taką porcję powietrza, tlenu, jaka pozwala im przetrwać, przeżyć. Nie oddychamy, by być zdrowym.
1: A czy to można właśnie u drugiej osoby zaobserwować,
0: oczywiście,
1: że ona źle oddycha?
0: Oczywiście, że tak. Mówiąc, a mówimy bardzo dużo i bardzo szybko, unosimy bardzo często ramiona, coś takiego. I odbywa się to tu, na wysokości górnożebrowej naszej klatki piersiowej.
1: Czyli pani, obserwując teraz mnie, może stwierdzić, czy dobrze lub źle oddycham?
0: Dobrze, źle bym tutaj polemizowała. Zdrowo i niezdrowo.
1: Okej.
0: Okay. Bo może być wygodnie po prostu.
1: To tak jaka jest diagnoza w takim razie?
0: Nie bawimy się w to. Musiałaby pani przyjść do mnie na sesję terapeutyczną. Wtedy byśmy popatrzyli, pobadali. Naprawdę warto obserwować się, naprawdę warto uczyć się chociażby ułożenia języka, który nam umożliwia nieotwieranie tej buzi. Teraz bardzo modne są plasterki do spania, chrapacze czy osoby, które mają problem z bezdechem, korzystają z tego i to naprawdę w niesamowitej proporcji zmienia komfort życia. Naprawdę sama noc wystarczy, żeby nauczyć nasz organizm dotleniać organy w odpowiedni sposób.
1: Czyli prowadzicie takie warsztaty z takiego zdrowego oddychania, ze zdrowego odżywiania, a co z tą sferą psychiczną? Bo też jak tutaj pani Teresa wcześniej wspominała o tych toksynach, których musimy się pozbyć z organizmu, żeby nastąpił ten taki restart naszego organizmu, to też pomyślałam sobie o takich na przykład osobach, takich właśnie toksycznych, które czasem znajdują się właśnie w naszej okolicy, w naszym życiu i jak właśnie pozbywać się takich toksycznych może relacji.

0: relacji.
1: Nie pozbędziemy się toksycznych relacji. To jest po prostu nierealne, ponieważ w większości przypadków
0: albo ogranicza
1: to. Nie wyszliśmy z domu cało, że tak powiem. Nasi rodzice zrobili wszystko, żeby nas jakoś tam wychować, a rzadko kto po prostu nam towarzyszył w dobrym rozwoju, nie? W związku z tym mamy deficyty emocjonalne i różnego rodzaju zaburzenia, więc nie ma ludzi całkowicie zdrowych, którzy tworzą cudowne relacje. Nie unikniemy tego i nie uciekniemy od życia. Zachęcam do podejmowania wszelakich relacji, z tym, że warto nauczyć się żyć w tych relacjach. Jeśli mi ona nie służy, to potrafię mówić o tym, o swoich potrzebach, o swoich granicach, które zazwyczaj są przekraczane w takiej toksycznej relacji, o jakiej pani mówi. Ja w swojej pracy coachingowej, bo jestem też coachem holistycznym i takim motywacyjnym, spotykam się na co dzień z tym, że albo jest dobrze, albo uciekam. Nie o to chodzi. Naucz się funkcjonować tak, by ta toksyczna relacja nie miała albo miała jak najmniejszy wpływ na twoje zdrowie, psychicznie i fizycznie. To naprawdę jest do zrobienia. Szczerze powiem, że wyszłam z bardzo toksycznej, dysfunkcyjnej rodziny. Bogu dzięki, bo dzięki temu mogę teraz pomagać ludziom. Nauczyłam się, jak funkcjonować w tym przez lata, będąc ofiarą, tak? Kiedy zrozumiałam, że to, że jestem ofiarą, urzeczywistnia się w moim życiu jako choroby. To jest fenomen po prostu. Kiedy to sobie uświadomiłam, że każda emocjonalna, nieprzepracowana lekcja została w moim ciele i ja mam astmę, częstoskurcz serca, obturacyjną chorobę płuc, zwyrodnienia kończyn, kości i stawów, to zrozumiałam, chorobę nadciśnieniową, zrozumiałam, że w ciele jest moje życie. Wszystkie moje doświadczenia życiowe, te trudne, toksyczne relacje. Nie mogłam uciec od mojej mamy, chociaż to zrobiłam poniekąd, stawiając jej granice. Kiedy stawiam granice osobom, które ich nie szanują, moich granic, to się narażam na ich po prostu utratę. Nie ma tych osób w moim życiu, bo one nie chcą być i nie muszę uciekać. Ale nauczyłam się jednego w tym wszystkim, że ja mogę być sobą, być szczęśliwa. Tylko że Teresa pokazała mi między innymi, że mogę cofnąć rzeczywistość w swoim ciele, korzystając z autoregeneracji własnej. Ja cofnęłam czas. Mam 54 lata, a naprawdę czuję się, jakbym miała 25, 6, a jeszcze 10 lat temu byłam starą babcią, która czekała na śmierć. To jest cały fenomen powstania naszej organizacji, że myśmy doświadczyły wielu chorób, depresji nie wymieniłam jeszcze wśród nich, to depresja mnie tak naprawdę i myśli suicydalne popchnęły do uleczenia się, bo żadne leki mi tego nie gwarantowały. Astma do końca życia, serce, choroby serca do końca życia i depresja do końca życia. Nie mam tych chorób. Zaoszczędzam kilkaset złotych miesięcznie na lekach. To jest dla mnie wymierny argument, żeby robić to, co robię. Żeby zawodowo i z takiej pracy społecznej po prostu czerpali inni. To jest coś tak wymiernego. To jest wymierne. Kiedy słyszę od członkini naszego stowarzyszenia, która chorowała na raka i jest, powiedzmy, cały czas pod opieką lekarską, psychicznie różnie tam bywa. Przychodzi mimo wszystko na nasze warsztaty, na nasze spotkania, nawet integracyjne, i naprawdę wychodząc z tego eventu, ona powiedziała coś takiego: Boże, przyszłam tu z bólem głowy, a wychodzę pełna energii i woli życia. Ja chcę dalej żyć, walczyć z chorobą, która gdzieś z tyłu głowy jest, może wrócić, nie? To jest coś wymiernego.
2: Robiono badania, co wpływa na długość życia człowieka. I jednym z podstawowych rzeczy,

0: którzy stwierdzili, to nie jest tylko odżywianie, to nie tylko sport, czyli ruch, ale relacje międzyludzkie. Czyli my czerpiemy tą energię od drugich ludzi, pozytywne nastawienie, takie zadowolenie. To daje nam chęć do życia, wyjście z domu do ludzi. To jest przyszłość dla wszystkich, dla niezamykania się w domu, bo pandemia nam nie zrobiła, był przedsmakiem właśnie, że nie czujemy się wtedy dobrze. Potrzebujemy kontaktów z ludźmi i mimo, że jesteśmy narażeni też na te negatywne emocje i co ciekawe, te negatywne emocje potrafią się gromadzić w naszym organizmie i tworzyć blokady. I w zależności od tego, gdzie te blokady są, no to taki narząd nam choruje, ale potrafimy tych blokad się pozbyć i doprowadzić do równowagi w organizmie. To też jest jeden z elementów do zdrowia. Na zdrowie no to składa się wiele czynników, nie tylko jeden.
1: Tak, dlatego na wielu płaszczyznach działamy. To jest wielopłaszczyznowe działanie takiej nowoczesnego myślenia holistycznego na temat istoty ludzkiej i zdrowia. Nie tylko ciała, ale też i duszy, i relacji, i emocji. Jak Tereska mówi o tej samotności, to pomyślałam sobie o tym, jak wiele osób do mnie przychodzi zawodowo, które mają ogromną liczbę przyjaciół i na Facebooku, i w życiu.
2: A są samotne.
1: Są samotne. To ta samotność, o której mówimy, jestem sama w domu, czasem jest całkiem czym innym, bo mam chęć życia, działania, niż samotność wśród ludzi. Skąd ona się bierze? Z niepoznania samego siebie, swoich potrzeb, swoich pragnień, swoich granic.
2: I ze strachu, że może ktoś nas nie polubi,
1: tak,
2: jeśli będziemy
1: i odrzuci.
2: Sobą.
1: Dokładnie. Nie zaakceptuje nas i naszych potrzeb, naszych wartości, naszych granic. Wolimy nie być sobą i być wśród ludzi samotni, bo nie sobą. Dlatego jesteśmy samotni wśród ludzi. Kiedy jesteśmy samotni w domu, ale tacy, jacy chcemy być, to się całkowicie zmienia.
2: Kiedy jesteśmy takimi aktorami na scenie życia, nie?
1: Tak. Tak, dokładnie. Dlatego warto tą rolę, którą i tak mamy do odegrania w życiu, odgrywać według własnego scenariusza i tego, co nam tam w duszy gra. Kiedy to zrozumiałam, rzuciłam wszystko. Rzuciłam na szale 30 lat pracy zawodowej. Papierkach, z białym kołnierzykiem, wysztywniona, z miotłą w tyłku, za przeproszeniem, i z takim wybujałym ego, zerami na kontach, podróżami. Po prostu z dnia na dzień to rzuciłam. Nie mówię, że od razu odeszłam z pracy, ale tak poskładały mi się te wszystkie klocki w życiu, że po prostu zaczęłam pisać własny scenariusz. Chyba pisząc pierwszą książkę swoją, to tak było, że jakaś taka terapeutyczna to była rzecz. Wybaczyłam sobie i ludziom dookoła mnie pisanie scenariusza za mnie i odgrywanie go, dokładnie to, co pani mówi, według czyich zasad, żebym została zaakceptowana przez świat, przez innych. A teraz czuję tą akceptację wśród tak niewielkiej garstki ludzi, ale z takim powerem i z taką mocą, że ja wiem, gdzie jestem i po co jestem. To jest zmiana wartości wewnętrznej po prostu, wartości tych najwyższych we mnie.
2: Ja chciałabym jeszcze cofnąć się właśnie do warsztatów, które prowadzicie w ramach tutaj działalności stowarzyszenia. Tutaj wspominała pani, że były to zajęcia właśnie z prawidłowego oddychania, a czy były już też takie zajęcia właśnie z psychologiem, z pedagogiem, właśnie o tych takich relacjach międzyludzkich?
1: Nie, właśnie jesteśmy na etapie większego projektu, tam wchodzi w grę cykl wykładów i warsztatów. Jesteśmy po takich warsztatach, właściwie wykład to był, nie warsztaty, na temat prokrastynacji, walki z prokrastynacją, dlaczego coś nam nie wychodzi. To oczywiście jest bardzo związane z naszą niemocą i naszymi zaburzeniami na zdrowie.

0: zdrowie człowieka. Będziemy to powtarzać w tym projekie, ale doszły do nas takie osoby jak psychoterapeutka, która nie tylko jest psychoterapeutką, ale także leczy ruchem. Jesteśmy w fazie, powiedzmy, powstawania tego projektu, więc wszystko przed nami. I wiem, że jest zainteresowana współpracą z nami, już właściwie jest członkiem naszym, ale tak naprawdę nie chciałabym zdradzać do końca naszych działań, bo z jednej strony jest to plan, a lubię, jak ten plan jest dopięty do końca, wtedy jest się czym chwalić, a jeszcze bardziej lubię po prostu działać. Plany są rzeczywiście takie, jak pani mówi, żeby podnosić świadomość na temat własnej wartości. Mamy epidemię nastolatków, ręce opadają, którzy mają tak niskie poczucie wartości.
1: Myślę, że nie tylko nastolatków, ale też takich młodych,
0: ja się z nimi
1: dorosłych
0: spotykam na co dzień w mojej pracy i z dorosłą osobą jest o tyle łatwiej w coachingu, bo ja nie jestem terapeutą, tylko trochę działam w gestalcie, to tak się posiłkuję. Z dorosłym jest o tyle dobrze, że on ma doświadczenia i można bazować na tych doświadczeniach. Zobacz, udało ci się, nie? Jedziemy na tym, masz jakąś wartość, stanowisz, a nastolatek: nie zrobiłem nic, nie pracowałem,
1: no
0: jest i tak
1: na
0: dalej.
1: Początku swojej życiowej
0: dokładnie.
1: Drogi.
0: Jak znaleźć w tym człowieku wartość własną? Można, naprawdę można, ale okazuje się, że te dzieciaki, które zaraz będą dorosłymi, są odbiciem zaburzeń swoich rodziców. Naprawdę. Rodzic wysyła takie dziecko do psychologa, psychiatry. Ci psychologowie już naprawdę nie chcą pomagać tym dzieciom. W ostateczności przychodzą do coacha. Ja, mając narzędzia typu właśnie oddech, docieram do podświadomości takiego dzieciaka. To naprawdę dużo daje. Ale mimo wszystko to rodzic powinien przyjść i pracować nad swoim zaburzeniem, a nie chcieć się uleczyć, wysyłając dziecko i oddając odpowiedzialność za to. Naprawdę apel do wszystkich rodziców: zacznijmy od siebie, zobaczmy w problemach naszych dzieci własne, bo widzimy w nich siebie. Kiedy boisz się o swoje dziecko, że wygląda, nie wiem, jak wyuzdana dziewczyna, źle się ubiera, źle się zachowuje, ma złe oceny, przypomnij sobie siebie i tak naprawdę czego ty się boisz w kontekście swoich doświadczeń. To jest bardzo ważne.
1: Żyjemy teraz w takich czasach, gdzie dużą rolę w naszym życiu odgrywają media społecznościowe i też, jak właśnie pani powiedziała, że sporo jest teraz właśnie młodzieży i takich młodych dorosłych, którzy borykają się z takim zaniżonym poczuciem własnej wartości, to pierwsze, co im przyszło do głowy, to są właśnie media społecznościowe.
0: Media i porównywanie się w nich, to jest najgorsze. O czym wcześniej mówiłyśmy, że szukamy akceptacji na zewnątrz zamiast w sobie. Po prostu jeśli ktoś nam powie, że jest okej, da nam lajka, udostępni nas, to jesteśmy okej. I jak pani mówi, że duża rola jest w tym mediów, ja bym tutaj nazwała, że to jest fala po prostu dysonansu poznawczego, bo my siebie poznajemy poprzez media zamiast poznać swoją wartość w tym, jak umiemy działać, jak umiemy się uczyć i rozwijać.
1: Tak słuchając właśnie pań, tak sobie myślałam, z jakimi właśnie problemami ludzie, których przecież dobrze znacie, zgłaszają się do was, jak też musi to być dla nich trudne, tak zwierzyć się z takich swoich osobistych problemów, no tak nie całkiem obcym osobom.
0: Z racji tego, że my bardzo, bardzo krótko jesteśmy organizacją, to bardzo szybko zawiązaliśmy jako członkowie przyjaźnie, po prostu. Otwieramy się, no i oczywiście to, że ja jestem coachem, Teresa jest naturopatą, bardzo nam pomaga w zrozumieniu też psychiki, tak? Takiej czysto ludzkiej, czysto ludzkiego postrzegania siebie nawzajem. I tworząc przestrzeń naprawdę bezpośredniości, takiej akceptacji, bezpieczeństwa, tworzymy chyba taką, takie środowisko,

0: tylko, gdzie każdy, absolutnie każdy, od profesora, bo nasza Ania Paleniowa jest doktorem, nie profesorem, aż po osoby, które sprzątają, są... mówię o tym, co robimy na co dzień, ale to absolutnie nie jest wykładnikiem naszej wartości, tylko mamy takie przekonanie, że jeżeli ty pracujesz na uczelni, ty pracujesz w radiu, ty siedzisz za biurkiem prezesa, to jesteś kimś innym niż ja, która sprzątam, stoję za ladą, obsługuję ludzi albo podcieram tyłki po prostu. Przekonaliśmy się o tym, nie, pozwoliliśmy innym przekonać nas o tym i rola chyba takich organizacji jak nasza polega na tym, żeby jednak rujnować te przekonania, przekraczać bariery i tworzenie takiego środowiska pozwala nam na przyjmowanie osób wszelkiego rodzaju, osób, które mają problemy rzeczywiście. Ja nie używam w pracy nigdy słowa problem, tylko trudność. Trudność jest łatwiej po prostu pokonać, ale wracając do tych różnego rodzaju trudności i zdrowotnych, i psychicznych, gdzie to też jest problem zdrowotny tak naprawdę.
1: Trudność.
0: Dokładnie. Mamy osoby bardzo różne. Ja się spotykam i z depresją, i z chorobami typu nowotwór, i z taką toksycznością narcystyczną w środowiskach, gdzie totalnie nie ma przestrzeni, żeby być sobą. Tam też się tworzą zaburzenia i widać to na przykładzie osób, które mają talenty, mają zasoby, są niesamowicie inteligentne i twórcze i nie mają gotowości, by się tym dzielić ze względu na swoje zaburzenia. A to emisja głosu, a to ja się nie nadaję, a to drżenie, tak, czyli ta trema, no nie jestem w stanie. To są naprawdę wielkie trudności, nawet rzekłabym czasem chorobowe. To z

0: ci ludzie zaczynają się otwierać i mówić, chcę działać, chcę zmieniać, chcę wychodzić z toksycznych relacji, chcę mówić o swoich granicach i chcę dać tej organizacji, tym ludziom i z zewnątrz, którzy czerpią z naszych działań, bo warsztaty są otwarte i wykłady, chcą dawać i zaczynają działać. To jest niesamowite. To jest tak piękne, że zmieniając siebie od środka, dają coraz więcej. Bardzo różne osoby do nas przychodzą, naprawdę. Ale zazwyczaj zaczyna się od zdrowia, że ono siada.
1: Tak, i na przykład nie uzyskała pomocy u lekarza, tak. I szuka jeszcze gdzieś indziej. I tu często trafiają właśnie osoby, no, które nie uzyskały pomocy. Czy
2: takich kryzysowych sytuacjach.
1: Tak, kryzysowych. Mhm. Ja mieszkałam wcześniej w Warszawie długo i tam jednak środowisko było troszkę bardziej

0: zmieniać po prostu.
1: Tak jest.
2: Poszerzać swoje horyzonty myślowe.
1: Dokładnie. I działać dla tego zdrowia. Nie oddawać odpowiedzialności lekarzom tylko i wyłącznie, którzy oczywiście ratują. Oczywiście w tej chwili technologia medyczna jest na takim etapie, że potrafimy ratować życie.
2: Przedłużać też życie.
1: Tak jest. Tak jest. I to jest super, to jest okej. Nie okej jest to, że lekarze utrudniają nam życie. Utrudniają nam życie, mówiąc, że źródłem jest stres i koniec, tak naprawdę odbierają nam możliwość dalszego leczenia.
2: Albo proszę schudnąć na
1: tak,
2: przykład.
1: Dokładnie. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Na naszych warsztatach oddechowych i nie tylko kulinarnych, dowiadujemy się, nie tylko kulinarnych, na przykład prokrastynacyjnych, dowiadujemy się jakimi umiejętnościami zmieniać swoje nawyki, przyzwyczajenia i tak naprawdę budować nowe przekonania, nową podświadomość o sobie samych, że możemy, potrafimy i nie jesteśmy skazani ani na otyłość, ani na choroby. Potrafimy to robić wszyscy.
2: Jak często organizujecie swoje takie zajęcia na różne tematy?
1: Generalnie raz w miesiącu to już jest tak statutowo, regulaminowo.
2: To jest jakiś konkretny dzień, jakiś, nie wiem, czwartek,
1: piątek? To są środy. Tak w regulaminie sobie to określiliśmy, tak nam to pasuje. Aczkolwiek bardzo często to są trzy cotygodniowe. Jeden wykład był wprowadzający, a teraz tak warsztaty i sesje oddechowe, pełne sesje oddechowe, począwszy od układu odpornościowego, holotropu i taki transmodalności. To dzięki tym zajęciom można tak od środka siebie poznać i przeprogramować.
2: Zrestartować.
1: Tak, dokładnie. Że no, trzeba tego doświadczyć. Spotykam się generalnie raz w miesiącu, ale na naszej stronie facebookowej Razem dla Zdrowia zawsze ogłaszamy się. Osoby, które nas obserwują, zawsze są zapraszane na nasze wydarzenia. No i udostępniają oczywiście. Mieliśmy tak niewiele czasu na

0: do nas przyjeżdżają osoby kilkanaście kilometrów nawet, żeby poddychać. Czy ostatnio usłyszałam, przyjdę poddychać waszym powietrzem, chociaż robi się ciasno, ale to jest zdrowe powietrze, naprawdę, bo zdrowo relatywne, relacyjne.
1: No na naszym przykładzie trzeba powiedzieć, że warto stosować te naturalne metody i ten zdrowy styl życia stosować dla siebie, bo to naprawdę działa.
0: Chce się żyć, naprawdę, pod tym hasłem działamy. Chce się żyć coraz bardziej. Każdy z nas przechodzi takie chwile, kiedy mniej się chce, nie? I wystarczy, że wiesz, że masz taką grupę ludzi, która ci zawsze pomoże, która jest i kiedy się spotkasz, to dostaniesz taką akceptację, taką tolerancję nawet głupoty swojej własnej i zawsze usłyszysz, że jest okej, bo ty jesteś, jest lepiej, bo ty jesteś, gdzie bardzo często nie usłyszysz tego nigdzie, po prostu, nigdzie. Wiele osób chodzi po to do kościoła, ale nie słyszysz tego. Słyszysz bardziej, że jesteś dobry, kiedy jesteś dobry, nie? A nie zawsze jesteśmy tacy i wcale nie musimy. Akceptujemy siebie nawzajem bez względu na wszystko. To jest taki zasób, że po prostu chce się żyć.
2: Od blisko 20 lat lokalna grupa działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej wspiera mieszkańców powiatu niżańskiego i Podkarpacia w pozyskiwaniu dotacji oraz realizacji lokalnych inicjatyw. W rozmowie z prezesem zarządu Damianem Zakrzewskim poruszamy temat celów LGD, programu LIDER i planów na przyszłość. Zapraszam. No to na początek, jakie są główne cele i misja lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej? Bardzo długa nazwa.
3: Długa nazwa, skrótowo Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej. Cele i misje? Nie pamiętam całego statutu naszej organizacji, ale tak generalnie jesteśmy takim podmiotem, który ma za zadanie szeroko pojęte wzmocnienie lokalnych społeczności poprzez realizację różnych mechanizmów wsparcia, czyli realizację różnych projektów, łącznie z tym, że jako podmiot przekazujemy dotacje dla lokalnych organizacji, samorządów, szkół, instytucji kultury, czyli taki podmiot, który nie tylko przekazuje dotacje, ale również aktywizuje lokalną społeczność do działania na rzecz dobra wspólnego.
2: Jaki region obejmujecie swoim wsparciem?
3: Nasze działania zamykają się, podstawowe działania zamykają się w obszarze administracyjnym powiatu niżańskiego, bo taki jest obszar programu LIDER. Natomiast jako organizacja przez szereg różnych projektów jesteśmy bardzo mocno zaangażowani na terenie całego województwa podkarpackiego.
2: To skoro już mowa o projektach, to jakie przedsięwzięcia z ostatnich lat uważa pan za takie szczególnie przełomowe?
3: Takim chyba dzieckiem, o które bardzo mocno dbamy, to Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, czyli program regrantingu, który realizujemy od 2014 roku. I na swoim koncie wspólnie z naszymi partnerami mamy ponad 1100 zrealizowanych inicjatyw na terenie całego województwa podkarpackiego, nie tylko w powiecie niżańskim, gdzie realizujemy program LIDER, ale na terenie całego województwa.
2: Tutaj mówi pan o roku 2014, a od jak dawna działa właśnie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej?
3: W tym roku, w maju, obchodzimy 20-lecie naszej organizacji. LGD powołano w 2006 roku do realizacji właśnie programu LIDER, ale poprzez szereg różnych projektów, które realizujemy, włączamy inne obszary naszego województwa, nie tylko powiat niżański, więc jakby ja to oddzielam. Program LIDER to jest tylko i wyłącznie powiat niżański, inne działania nasze wychodzimy poza ten obszar powiatu.
2: To z jakimi właśnie inicjatywami wychodzicie poza teren powiatu niżańskiego?
3: Poza teren powiatu to, jak wspomnieliśmy, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, które ruszają na początku marca. Będziemy prowadzić nabory dla młodych organizacji grup nieformalnych. Mamy dotacje do 10 000 zł na inicjatywy społeczne. Inne

0: programy to Moc Małej Społeczności, który był też realizowany w ubiegłym roku, też dotacje, granty na działania animacyjne w lokalnych społecznościach. Dużo działań edukacyjnych związanych z naszym Niżańskim Uniwersytetem Ludowym, gdzie prowadzimy szereg warsztatów, wykładów na tematy przeróżne, bo od bioróżnorodności po ekologiczne rolnictwo, zielarstwo, następnie kolejny konik, czyli szkutnictwo, fisactwo, poprzez różne kursy, warsztaty związane z zarządzaniem organizacją, pisaniem wniosków, realizacją wniosków, po również zajęcia z psychologami z zakresu komunikacji, stresu, rozwiązywanie konfliktów. Naprawdę szeroki wachlarz różnych warsztatów prowadzimy.
1: Na poszczegóły dotyczące Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego mogę Was w sumie odesłać do słuchania naszej anteny, bo taką rozmowę też już kiedyś przeprowadziliśmy. Wróćmy jednak do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli lokalnej grupy działania. Z tego co wiem, to na Podkarpaciu działa ich troszkę więcej niż tylko Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej.
0: Tak, jesteśmy w gronie 26 lokalnych grup działania, które zostały wybrane do realizacji programu LIDER w ramach wspólnej polityki rolnej tego programu. I my jako lokalne grupy działania mamy swoje strategie, które się nazywają LSR, czyli Lokalna Strategia Rozwoju. I każda z lokalnych grup działania taką strategię posiada, a za tym poszły również środki finansowe i umowy z Urzędem Marszałkowskim, który jest instytucją zarządzającą tym programem, ale też i tym organem jakby kontrolnym nad lokalnymi grupami działania. Te strategie zawierają konkretne działania, projekty, które będziemy realizować do 2029 roku. W przypadku naszej lokalnej grupy działania, która program LIDER wdraża na obszarze powiatu niżańskiego, to jest budżet około 15 milionów złotych, przy czym 10 milionów złotych to jest wspólna polityka rolna, natomiast 5 milionów złotych, około 5 milionów złotych, to jest Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, program FS+, czyli Europejski Fundusz Społeczny plus, to są takie działania miękkie, edukacyjne. Mówię około, ponieważ budżety są skonstruowane w walucie euro, więc w zależności od przelicznika w danym roku, w danym miesiącu, ten budżet różnie się układa, jeżeli chodzi o wielkości złotówkowe.
1: To na co w takim razie przeznaczacie te 15 milionów złotych?
0: Tak, mamy jakby wytyczną, takim drogowskazem naszych działań jest Lokalna Strategia Rozwoju. Ona zawiera szczegółowe opisy co do przedsięwzięć, działań, celów, na które przeznaczamy środki finansowe. Ale tak pokrótce mówiąc, pierwszy woreczek ze środkami finansowymi przeznaczony jest na edukację, czyli działania skierowane do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich na zajęcia pozalekcyjne w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia, Europejski Fundusz Społeczny Plus i na podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych. To jest około 5 milionów złotych. Drugi worek z tymi środkami to jest przeznaczony na rozwój przedsiębiorczości, bezpośrednie dotacje na rozwój działalności gospodarczej i na podejmowanie działalności gospodarczej oraz wspieranie działań edukacyjnych związanych z przedsiębiorczością, czyli też szkolenia, kursy związane z zarządzaniem organizacją, przedsiębiorstwem, przejściem ze stowarzyszenia, które prowadzi działalność statutową na działalność np. odpłatną czy gospodarczą, czy bezpośrednie też wsparcie, doradztwo merytoryczne młodych przedsiębiorców. Trzeci worek środków finansowych w ramach trzeciego celu naszej strategii to jest infrastruktura, kultura i edukacja. Infrastruktura kulturalna, czyli na przykład miejsca pamięci historycznych, ewentualnie infrastruktura rekreacyjna, ale do tego też wchodzą różne projekty skierowane do podmiotów działających w sferze edukacji i kultury, czyli na przykład doposażenie świetlic wiejskich, doposażenie organizacji w niezbędne narzędzia do prowadzenia działalności edukacyjnej czy kulturalnej.
1: Dobrze, no to mamy początki LGD,

0: teraźniejsze działania, a co z przyszłością? Jakie macie plany na przyszłość, na kolejne lata?
1: Przyszłość LGD to na pewno realizacja wszystkich założeń tej lokalnej strategii rozwoju, czyli realizacja wszystkich naborów wniosków, przekazania środków finansowych lokalnym organizacjom, samorządom, ale też i inne projekty, po które sięgamy. Czy to programy centralne, czy programy tutaj lokalnego samorządu. Staramy się pozyskiwać środki na różne działania, które nas bezpośrednio interesują albo interesują naszych partnerów tutaj lokalnych, ponieważ w naszej organizacji jest przeszło 23 inne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje z terenu powiatu niżańskiego. Z nimi dosyć ściśle współpracujemy i wspólnie realizujemy masę różnych projektów i działań. W związku z tym LIDER, programy, które gdzieś tam rozpoczęliśmy w latach ubiegłych, no i ta nasza perełka, czyli Niżański Uniwersytet Ludowy, chcemy to miejsce rozbudowywać, promować i wychodzić z coraz szerszą ofertą edukacyjną dla lokalnej społeczności.
0: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
0: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Sport w naszym mieście.
0: Jego pasja zaczęła się od wypraw w polskie góry, a z czasem zaprowadziła go na dziewicze, wcześniej nieodkryte szczyty. Odwiedził niemal 100 krajów na kilku kontynentach. Mowa o Andrzeju Makaranie, alpiniście ze Stalowej Woli, który ma na swoim koncie wejścia na kilka sześciotysięczników. Uczestniczył także w pionierskich wyprawach, które przyczyniły się do tworzenia map i dokumentacji dotąd nieznanych rejonów górskich. To także opowieść o ciekawości, która pcha w nieznane, oraz o górach uczących pokory, odwagi i umiejętności rezygnacji wtedy, gdy stawką jest życie. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy.
4: Na sam początek naszej rozmowy zaczniemy od tego, jak zaczęła się Pana taka pasja do wspinaczek wysokogórskich i dlaczego właśnie takich? Czy zaczynał Pan od takich mniejszych górek, że tak to nazwę, a dopiero później przeszedł Pan do tej wspinaczki wysokogórskiej?
5: Zaczynałem jako turysta górski w czasie studiów, które zresztą miały miejsce w Rzeszowie. No, wyjeżdżałem na rajdy piesze, potem zacząłem sam już chodzić po górach. To były Bieszczady, Beskidy, Tatry i jak pojechałem pierwszy raz w Tatry, to stwierdziłem, że chodzenie tylko szlakami turystycznymi po Tatrach to za mało. Trzeba by spróbować jakichś ścian tatrzańskich i zapisałem się na kurs razem z paroma kolegami na kurs taternicki w klubie wysokogórskim w Rzeszowie. Po skończeniu tego kursu, on się odbywał w Skałkach Podkrakowskich, po skończeniu tego kursu wstąpiliśmy na takie szkolenie w Tatrach, na tak zwanej Betlejemce i potem uzyskaliśmy po zdaniu egzaminu na końcu tego kursu uzyskaliśmy uprawnienia do wspinania w Tatrach, bo wtedy to były takie czasy, że żeby się wspinać w Tatrach...
4: A to o jakich czasach mówimy? O jakich latach?
5: No mówimy tu o latach 80. Początek lat 80. i te lata trwały chyba do końca lat 90., kiedy nie można było sobie w Tatrach pojechać w Tatry i wspinać się bez uprawnień. W tej chwili to zdaje się jest możliwe, ale wtedy trzeba było mieć tak zwaną kartę taternika. Więc zdobyliśmy te karty taternika i zaczęliśmy wspinaczkę w Tatrach. No dość szybko stwierdziliśmy z kolegami, że wspinaczka w Tatrach to za mało i trzeba by pojechać gdzieś dalej w inne góry. I Klub Rzeszowski Wysokogórski zorganizował wyprawę w 1984 roku, wyprawę w Himalaje na górę 6000.
4: Czyli to była taka pana pierwsza taka poważna wyprawa w góry, takie wysokie góry.
5: Tak, to była pierwsza taka wyprawa dla większości z nas tutaj w tym środowisku. Tam niektórzy jeszcze mieli jakieś wspinaczki w Alpach, więc byli bardziej doświadczeni. Natomiast dla większości to prosto start, pojechaliśmy w Himalaje.
4: Czyli zaczął pan z takiego wysokiego C, jak to się mówi.
5: No, ta góra nie była jakaś bardzo trudna. To był Kanglachen, bo tam 6120 metrów miał, więc nie była też jakoś bardzo wysoka. No, ale dla nas to była bardzo duża przygoda, bardzo duże przeżycie.
4: To co pan właśnie wtedy czuł, wchodząc na nią?
5: I no, udało nam się wejść na tą górę i no, stwierdziłem, że to jest właśnie to, co bym chciał robić w górach. Czyli jeździć na takie wyprawy, wchodzić właśnie na tego typu góry. Oprócz tego to była też przygoda związana z Indiami, bo góry górami, ale najpierw trzeba do nich dotrzeć, żeby
4: zwiedzanie
5: to zrobić.
4: Zwiedzaniem, nie?
5: Żeby to zrobić, trzeba przylecieć gdzieś tam, przejechać spory kawałek po kraju. Po powrocie z gór również jest czas jeszcze na to, żeby podróżować później. Więc ta podróż, wejście na tą górę i podróż potem po Indiach, no to było coś, co no, wpłynęło na dalsze życiowe decyzje i plany.
4: Czyli to była pana taka pierwsza, taka właśnie poważna wyprawa w wysokie góry, a zastanawia mnie to, co właśnie daje panu życie właśnie, takie życie w cudzysłowie, właśnie w takich wysokich górach, czego nie znajduje pan w takim codziennym życiu.
5: Czy to jest całkowite oderwanie od rzeczywistości? W codziennym życiu mamy pewne problemy, zawsze jakieś tam kłopoty, natomiast

0: niedotlenienie. Także to wszystko powoduje, że to fizycznie człowiek się degraduje, natomiast psychicznie się buduje. Pobyt w takich górach to jest naprawdę coś, co dla psychiki, oczywiście trzeba to lubić, nie dla każdego to będzie dobre, ale dla pewnej grupy ludzi jest to naprawdę bardzo budujące. Oprócz tego no, jest to jakiś element sprawdzania się. Mamy do wykonania pewne zadanie, udało nam się to zrobić. Powoduje to, że jesteśmy potem bardziej odporni w życiu codziennym na wszelkie trudy. Nie załamujemy się tak łatwo, walczymy, staramy się przezwyciężyć wszelkie jakieś tam kłopoty. I góry do tego bardzo dobrze przygotowują. Myślę, że podobnie może działać żeglarstwo i parę innych jeszcze rzeczy, ale w górach to jest bardzo dobry poligon właśnie, żeby w codziennym życiu potem wykorzystać te właśnie takie cechy nabyte tam, no, do walki z codziennością.
1: Jak pan myśli, co sprawia, że człowiek właśnie jest gotów, żeby, no myślę, wiele zaryzykować dla takiego wejścia na szczyt?
0: W historii ludzkości wiemy, że zawsze człowieka intrygowało, co jest po drugiej stronie góry, co jest za przełęczą. I ta ciekawość pchała go do tego, żeby zajrzeć na drugą stronę. Może tam jest coś ładniejszego, lepszego niż po naszej stronie. No i ludzie kierowani tą ciekawością zaczęli właśnie wędrować, zaczęli szukać. I pewnie ta cecha do dzisiaj w ludziach tkwi, że ludzie poszukują czegoś nowego, próbują coś odkrywać. I dla mnie na przykład w górach cenniejsze od walorów sportowych było właśnie odkrywanie.
1: Czyli ciekawość.
0: Ja lubiałem jeździć w góry, które były albo dziewicze, albo miały mało wejść, jakieś tam zapomniane, nieuczęszczane bardzo.
1: Takie niedostępne.
0: Tak, to mnie bardziej pociągało niż, nie wiem, setne przejście, jakieś tam przejścia gdzieś.
1: A czym właśnie powinien może kierować się taki wspinacz wysokogórski? Bardziej rozsądkiem czy ambicją?
0: Wiadomo, że ludzie ambitni dążą do celu nieraz za wszelką cenę. A tutaj to wymaga odpowiedniego doświadczenia, żeby znaleźć tą granicę pomiędzy nadmiernym ryzykiem, a jeszcze jakimś w miarę bezpiecznym bytowaniem w tych górach. Góry są piękne, ale są niebezpieczne, szczególnie góry lodowcowe. I tutaj człowiek powinien się kierować przede wszystkim zasadą, że no, trzeba przeżyć. Trzeba po prostu wrócić do domu. Oczywiście ta chęć wejścia na szczyt czy przejścia jakiejś ściany jest bardzo duża, ale no, trzeba w którymś momencie wykazać się rozsądkiem. Jeżeli to ryzyko jest zbyt duże, trzeba odpuścić. Bo jeśli odpuścimy, to mamy szansę za rok, za dwa lata albo ponowić tą próbę, albo w innych górach coś zrobić. A jak zdarzy się tak, że polegniemy w tych górach, to nic więcej nie zrobimy, narobimy tylko kłopotu otoczeniu, rodzinie, przykrości i tyle. Więc trzeba wykazać się pewnym rozsądkiem. Oczywiście czasami jest tak, że no, warunki obiektywne spowodują, że ludzie nie wracają z gór. Jakaś niespodziewana lawina, jakiś kamień spadający, jakiś wątły mostek śnieżny nad szczeliną i albo jakiś zbieg okoliczności tak nieszczęśliwy, że no, ktoś po prostu nie był w stanie przeżyć. Ale w większości przypadków no, ludzi zabijała nadmierna ambicja w górach. Czyli bez względu na wszystko dążenie do celu. To jest szkodliwe, to jest złe, nie tylko w górach. Nie można za wszelką cenę próbować osiągać jakichś celów, ponieważ zawsze się to spotka z czyjąś krzywdą. Trzeba zawsze zachowywać pewien umiar.
1: A czy właśnie w pana takiej, no nie wiem, czy mogę to nazwać też karierą, ale czy właśnie podczas pańskich wypraw natrafił pan na taką górę, która okazała się dla pana po prostu nie do przejścia, szczyt nie do zdobycia?
0: Oczywiście.
1: Że musiał się pan cofnąć?
0: Oczywiście. Tutaj byliśmy kiedyś w takim bardzo wąskim gronie czterech osób w Tadżykistanie, w Pamirze, w paśmie północno-aliczurskim. Najwyższa góra tego pasma Kulin była do tej pory niezdobyta, więc to była duża pokusa, żeby na tą górę wejść.
1: Żeby być pierwszym.
0: Ona

0: a niewiele poniżej 6000 metrów. No i byliśmy już bardzo blisko wierzchołka, ale po biwaku rano w ścianie okazało się, że słońce wytapia kamienie, które lecą, uniemożliwiając nam w ogóle nawet ruszenie się z tego biwaku. No, biwak był w takim miejscu bezpiecznym, byliśmy osłonięci, ale ruszenie się poza to miejsce no, groziło ukamienowaniem, więc zrezygnowaliśmy wtedy z tego wierzchołka, pomimo że już było bardzo blisko. Przeczekaliśmy do wieczora, aż po prostu te kamienie przestały spadać i zeszliśmy. Oczywiście mieliśmy żal w sobie, że się nie udało, ale takie sytuacje występują zawsze. Zawsze jak się przez ileś tam lat w te góry jeździ, w różne góry, to zawsze jest taka sytuacja, że się z czegoś rezygnuje. Podobnie było w Patagonii. Chcieliśmy wejść do korytarza Shiptona na lądolodzie północnym w Patagonii i tam nas zatrzymała niepogoda, spadające lawiny. Byliśmy zadowoleni, że przeżyliśmy to i że udało nam się wycofać. No, oczywiście później no jest szkoda człowiekowi, że się nie udało, no ale trzeba wiedzieć, w którym momencie się wycofać, żeby przeżyć i żeby dalej można było w kolejnych latach coś zrobić.
1: A czy wróciliście właśnie na te szczyty później, po latach?
0: Nie, nie wróciliśmy już tam i w zasadzie nie mam informacji, żeby tam na ten Kulin ktoś tam wchodził. Zawsze mieliśmy jeszcze kolejne inne cele, które były dla nas ciekawe i jechaliśmy już gdzie indziej.
1: Tutaj zaczęliśmy na początku naszej rozmowy od Pana takiej pierwszej wyprawy w takie wysokie góry. Tutaj mówił Pan o latach 80. Jakie właśnie były Pana też kolejne wyprawy na przełomie właśnie lat 80., 90.? Jakie może kontynenty Pan odwiedzał?
0: No to było tych wypraw trochę. Nie wiem, czy w tej chwili wszystkie jest sens wymieniać. No ale parę razy w Himalaje, 2 lata po tamtej wyprawie z Klubem Wysokogórskim pojechaliśmy na Satopant i to jest góra 7000. Weszliśmy na tą górę. Później w Andy zaczęliśmy jeździć i praktycznie w ciągu kilku wypraw od Ekwadoru po Patagonię w kilku tamtych krajach, w kilku pasmach andyjskich wspinaliśmy się i wchodziliśmy tam na wierzchołki. Pamiętam taką wyprawę w Cordillera Quimsa Cruz, to jest na terenie Boliwii, w pobliżu Cordillery Real. To jest niewielkie pasmo.

pojechaliśmy na Satopand i to jest góra 7000. Weszliśmy na tą górę. Później w Andy zaczęliśmy jeździć i praktycznie w ciągu kilku wypraw od Ekwadoru po Patagonię, w kilku tamtych krajach, w kilku pasmach andyjskich wspinaliśmy się i wchodziliśmy tam na wierzchołki. Pamiętam taką wyprawę w Cordillera Quimsa Cruz, to jest na terenie Boliwii, w pobliżu Cordillery Real. To jest niewielkie pasmo.

0: cywilizacji, że no, to była przyjemność wynikająca z samego pobytu tam, z dotarcia tam na miejsce. Po drodze folklor, różne małe wioski, także takie nawet niewysokie góry też mogą być źródłem bardzo dużego zadowolenia, które wynika już nawet nie tylko z wejścia tam na wierzchołek, bo tam weszliśmy na parę wierzchołków, ale z samego pobytu, z otoczenia, szczyty wystają powyżej chmur, ten biwak też jest powyżej chmur, widok jak z samolotu, te szczyty wysokie, Cordillera Real gdzieś tam na horyzoncie. Także zawsze lubiliśmy jeździć właśnie w takie nowe góry, nie powtarzaliśmy tam, gdzie się nie udało, nie powtarzaliśmy wejść.
1: Tylko chcieliście przecierać szlaki.
0: Tak, no podobnie mieliśmy taką wyprawę trzyosobową w Dolinę Miar w Himalajach Lahul, gdzie też no, kapitalne rzeczy tam widzieliśmy. To była taka pionierska wyprawa w tamtym czasie. Niewiele w ogóle wypraw w tą dolinę szło. Myśmy tam znaleźli sobie taki boczny lodowiec, kompletnie dziewiczy, z dziewiczym otoczeniem. Udało nam się tam też wejść na jeden z wierzchołków, porobić dobre zdjęcia, panoramę. Potem takie zdjęcia służą do robienia map. W Polsce jest Jerzy Wala, kartograf w Krakowie. On już jest sędziwego bardzo wieku, ale on zbiera wszystkie takie informacje od wypraw i służą potem do rysowania właśnie dobrych map graniowych. A z kolei te mapy potem służyły kolejnym wspinaczom. Oczywiście mamy teraz do czynienia z mapami satelitarnymi, zdjęciami satelitarnymi, ale to nie wystarcza. Te zdjęcia, one nie są tak dokładne jak zdjęcia z natury i taka dobra mapa właśnie graniowa. To samo było, jak byliśmy trzykrotnie w Karakorum Północnym. Tam też odwiedzaliśmy dziewicze doliny, gdzie dziesiątki niezdobytych i nienazwanych gór dookoła, gór bardzo ładnych o rzeźbie alpejskiej. I też udało nam się tam zdobyć 2 6-tysięczniki i na podstawie tych materiałów naszych Jerzy Wala narysował właśnie mapy tamtych okolic. On w ogóle jest znany z tego, że mapę Karakorum stworzył graniową i brakowało mu pewnego fragmentu właśnie w tamtej części.
1: I wy byliście i tym brakującym puzzlem.
0: Nam się udało ten brakujący fragment sfotografować, wejść tam właśnie na górę i mu dostarczyć. Był bardzo szczęśliwy z tego powodu.
1: Tutaj wspomina pan o tym, że często właśnie z grupą wspinaczy wspinaliście się na takie dziewicze góry, czyli takie, podejrzewam, szczyty, które nigdy wcześniej nie były zdobyte. I tak się zastanawiam, czy właśnie taki wspinacz, wspinając się na szczyt, który wcześniej nie został zdobyty, może go nazwać?
0: Więc jest przyjęte, że może zaproponować nazwę. Tak to właściwie powinno być nazwane.
1: Wyczuwam ale.
0: Czyli jeżeli się opublikuje później jakieś sprawozdanie z tej wyprawy, dostarczy materiały do odpowiedniej federacji, która działa na terenie kraju, gdzie ten szczyt był zdobyty i nazwany przez nas, no to ta federacja musi to zaakceptować. Czyli czy tam jakaś organizacja geograficzna musi zaakceptować tą nazwę. No często tak jest, że akceptuje i ta nazwa zostaje później, szczególnie jeżeli to jest nazwane w języku tego kraju i dotyczy jeszcze jakichś tam nazw geograficznych sąsiednich. Dla przykładu w tym Karakorum nazwaliśmy taką górę Majdursar, dlatego że była Dolina Maj, więc szczyt stojący nad tą doliną, najwyższy nad tą doliną, no logicznie powinien się nazwać Majdursar. Sar to jest wierzchołek w tamtym narzeczu. Więc to zostało przyjęte, zostało już wprowadzone na mapy. Natomiast no, gdybyśmy to jakoś nazwali, nie wiem, po polsku, jakoś dziwnie, o jakimś wydźwięku, nie wiem, politycznym, czy, no to na pewno nie zostałoby to przyjęte. Ostateczna decyzja zależy zawsze do odpowiedniej tam federacji, bądź też jakiejś organizacji geograficznej, która zatwierdza nazwy na terenie danego kraju.
1: Wcześniej pan wspominał, że wspinaliście się w grupie takiej trzech osób, trzech wspinaczy. Czy to jest mała grupa osób na taką wspinaczkę wysokogórską, czy duża?
0: To znaczy pierwsze wyprawy to były w

0: szerokim gronie. To było 12 osób, 10 i szybko doszedłem do wniosku, że jest za dużo chaosu na takich wyprawach, za dużo rozbieżnych interesów. Część jedzie po prostu, bo jedzie do danego kraju i chce zwiedzać, część ma ambicje sportowe, część ma jeszcze inne ambicje i to powoduje później różne konflikty, jakieś nieporozumienia, więc doszedłem do wniosku, że lepiej stworzyć grupę przyjaciół, spinaczy, taką właśnie niewielką i na własną rękę działać. W sytuacji w tych latach 80., w sytuacji lat 80. tak było, że federacja, czyli Polski Związek Alpinizmu, musiał zatwierdzić wyprawę, skład i tak dalej. Nie dało się przecież załatwić paszportu tak łatwo. A później, jak to się stało formalnością, to w zasadzie można było zupełnie, pomijając Polski Związek Alpinizmu, na własną rękę, posługując się informacjami zdobytymi na własną rękę, mapami, można było organizować wyprawy i jechać. I tak właśnie później się to odbywało, czyli w bardzo wąskim gronie, bardzo często bez angażowania jakichś karawan z tragarzami, czyli co najwyżej jakiś jeden osiołek, który niósł coś z jednym poganiaczem i my też na swoich plecach dalszą część sprzętu i żywności, czyli taki styl, który jakby przejąłem od gościa, który się nazywał Eric Shipton. On miał kolegę Tillmana i oni we dwóch w pewnych latach, tuż przedwojennych, przed II wojną światową i tam kawałek może po, właśnie w ten sposób eksplorowali góry. Czyli jeżeli angażowali tragarzy, to traktowali ich jako członków wyprawy, jak przyjaciół, a nie jak pracowników, którym się płaci za to, żeby coś tam nieśli. Oni się odwzajemniali też zaangażowaniem wtedy i według tej filozofii Tillmana i Shiptona właśnie potem działaliśmy. Czyli mała wyprawa, własnymi siłami organizowana, przy jak najmniejszej ilości sprzętu i żywności. Wszystko musiało być logistycznie dopracowane i takie wyprawy później właśnie miały miejsce.
1: Jak właśnie powinno wyglądać takie dobre przygotowanie do wyjścia w wysokie góry? Od czego się zaczyna?
0: No więc wiadomo, że bez kondycji odpowiedniej nie da się. Więc trzeba dbać o sprawność fizyczną, o kondycję. No wiadomo, że trzeba też mieć pewną wiedzę dotyczącą samych gór. Tutaj niezbędne jest doświadczenie. Czyli trzeba wyciągać wnioski z poprzednich pobytów w górach, z poprzednich wspinaczek. Trzeba też wiedzieć dokładnie, jak dotrzeć w dane góry, bo nie wystarczy tylko chcieć gdzieś tam dojechać. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić.
1: Czyli już wiemy, że mapy satelitarne
0: są bardzo pomocne, tak? Ale nie do końca się sprawdzają. Szczególnie jeśli chodzi o sam kształt gór. Po prostu zdjęcia satelitarne wypłaszczają te wszystkie wierzchołki. Nieraz bardzo ostre wierzchołki wyglądają na tych zdjęciach jak takie po prostu bardzo łatwe. I może to często być mylące. Także trzeba wiedzieć, zaplanować wszystko dokładnie. Trzeba zaplanować, ile wziąć żywności, jaki sprzęt będzie potrzebny. To nie jest łatwe w przypadku takiej eksploracji, kiedy nikt wcześniej nie był w tych górach, bo trzeba to na własnej skórze wszystko sprawdzić.
1: Czasami, metodą prób i błędów.
0: Tak, czasami jest tak, że się coś źle przewidziało. No i mieliśmy takie sytuacje, że przymieraliśmy głodem w czasie wyprawy. Czasami tak było, że nie dało się pewnych rzeczy kupić na miejscu. I w związku z tym trzeba było okroić bardzo te racje żywnościowe.
1: A właśnie jaką żywność powinno się zabierać ze sobą? To są puszki, czy jeszcze jakaś inna żywność?
0: Typowe to są liofilizaty, czyli żywność taka odwodniona. Z tym, że tu są różne opinie na temat smaku tego i czy to na dłuższą metę, czy się da tym odżywiać, to z tym jest różnie. Oczywiście jest różna jakość tych liofilizatów, to też trzeba sobie zdawać sprawę. Myśmy częściowo się opierali właśnie na takich rzeczach jak właśnie liofilizaty, jakieś konserwy, jakieś takie rzeczy, a częściowo na zakupie żywności na miejscu, która uzupełniała monotonne odżywianie.
1: Co jeszcze właśnie znajdowało się w waszych plecakach?
0: No, sprzęt asekuracyjny, sprzęt do biwakowania. Musieliśmy jeździć przecież z namiotami, z termarestami, czyli materacykami do spania, sprzęt do gotowania, to jest bardzo istotna sprawa. Najpierw używaliśmy sprzętu benzynowego, czyli maszynki benzynowe, później takich palników na kartusze gazowe. Nie wolno w samolocie przewozić kartuszy.

pasami, czyli materacykami do spania, sprzęt do gotowania, to jest bardzo istotna sprawa. Najpierw używaliśmy sprzętu benzynowego, czyli maszynki benzynowe, później takich palników na kartusze gazowe. Nie wolno w samolocie przewozić kartuszy. Planowaliśmy zakup tych kartuszy na miejscu. To nie wszędzie jest łatwe. Nieraz trzeba było się trochę natrudzić, żeby je znaleźć. Albo tak w przypadku Pakistanu trzeba było skontaktować się z kimś na miejscu i zamówić u niego te kartusze. Potem się gdzieś tam spotykaliśmy i kupowaliśmy te kartusze od tego pośrednika. Także no jest mnóstwo takich właśnie rzeczy, które trzeba przewidzieć, trzeba załatwić. I to musi wszystko się udać. Jak się coś nie uda, no to potem nawet taka głupia sprawa jak bagaż. Bagaż może zaginąć. Wiemy, że czasami bagaż ginie. Włożą go nie w ten samolot, co trzeba, przy odprawie bagażowej i poleci gdzie indziej

0: zdarzyło się parę razy, że bagaż nie przyleciał, było to na przykład zimą i w jakichś takich kapciach w lekkiej koszulce wracało się do domu na mrozie, bo wszystko było w bagażu tam gdzieś głównym, także czasami takie rzeczy też mogą skomplikować sytuację, zupełnie prozaiczne.
1: Mnie też bardzo ciekawi, ile może ważyć taki plecak, kiedy wspinamy się w góry. I może jak też przed tą wyprawą powinniśmy ćwiczyć, jak się właśnie przygotować do takiego dźwigania po prostu na sobie tylu kilogramów.
0: Powinniśmy zawsze tak się przygotowywać i pakować, żeby było jak najmniej w tym plecaku. No ale jednak pewną masę musi uzyskać. Jak zsumujemy wszystkie te rzeczy, oczywiście rzadko wysyłaliśmy cargo, czyli specjalną przesyłkę, tylko próbowaliśmy to wieźć ze sobą, najwyżej nad bagaż płaciliśmy. I najciężej zawsze jest na etapie dojścia do bazy, z której potem działamy w górach. Więc tam, nawet jak zatrudnimy kogoś tam z jakimś osiołkiem, czy mułem, czy koniem, który poniesie na grzbiecie część rzeczy, to i tak w naszych plecakach pozostanie w granicach 30 kilo, 30 paru kilo. I to będzie dobrze, jeżeli na tym się skończy. Później z kolei, jak się schodzi już z gór w dół, no to też trzeba znieść to wszystko na plecach. Często te namioty są jakieś namoknięte, cięższe niż zwykle. I także z kolei, pomimo że już ubyło żywności, jest jej znacznie mniej, no ale sprzęt i te inne rzeczy biwakowe powodują, że przy schodzeniu w dół ten plecak waży równie, jest równie ciężki jak przy wchodzeniu do góry. Natomiast już od poziomu bazy wyżej, już te plecaki takie ciężkie nie są. Po prostu część rzeczy zostaje po drodze, zakłada się gdzieś tam jakiś obóz, z którego później się gdzieś działa, także już jest wtedy lżej. Najgorzej jest na początku, czyli dojście do bazy i wokół bazy, jak się tam szuka miejsca na jakiś obóz, tam trzeba jeszcze wynieść pewne rzeczy, pewien zapas żywności, paliwa i sprzętu, natomiast później już jest trochę lżej.
1: A co jest trudniejsze, wspinanie się czy schodzenie z góry?
0: Znaczy to zależy od terenu, ale zdecydowanie dla nóg, dla kolan, dla stawów jest lepsze wchodzenie niż schodzenie, szczególnie z ciężkim plecakiem. Schodzenie z ciężkim plecakiem bardzo obciąża stawy i no jest to naprawdę nieraz udręka. Schodzenie w jakimś stromym terenie z ciężkim plecakiem.
1: Czy miał pan kiedyś właśnie taką sytuację, że ta noga gdzieś się poślizgnęła i...
0: To znaczy przewracaliśmy się nieraz z takimi ciężkimi plecakami. Raz, że po iluś tam dniach pobytu czy tygodniach organizm już jest słabszy, a dwa, po prostu usunięty spod nogi jakiś kamień, czy gdzieś tam można się poślizgnąć na jakimś też kamieniu przy przekraczaniu strumieni też. Zawsze jest taka możliwość, że się straci równowagę, pomimo że używa się kijków przy chodzeniu, szczególnie przy chodzeniu z ciężkim plecakiem, no ale nieraz to nie pomoże i trzeba się po prostu odpowiednio przewrócić, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
1: A co to znaczy odpowiednio się przewrócić?
0: No tak wylądować, jak już się straci równowagę, żeby się nie połamać. No musimy sobie zdawać sprawę, że przy takich małych wyprawach, zdanych na własne siły, nie ma lekarza, trudno liczyć na szybką pomoc medyczną, więc trzeba bardzo uważać na wszelkie urazy, próbować tego unikać, dlatego że no, zdanym się jest na własne siły, na pomoc kolegów. I znamy takie przypadki, że ludzie z połamanymi nogami o własnych siłach się przez kilka dni wycofywali. Nawet jeden z moich kolegów, który jeździł ze mną na wyprawy, później jak ja już zakończyłem, on jeszcze pojechał na wyprawę i doznał urazu właśnie kostki, złamał sobie kostkę, pękła mu kostka i z tą złamaną kostką jeszcze 3 dni maszerował potem, żeby wyjść gdzieś do ludzi,

0: którzy mogliby mu pomóc i dalej go tam gdzieś przetransportować. Także trzeba bardzo uważać na takie właśnie rzeczy i to jest też dodatkowa trudność takich małych wypraw, które no, nie mają żadnego zaplecza za sobą, żadnych helikopterów, kogoś z radiem, który gdzieś tam czy łączność utrzymuje ze światem. No jest się po prostu rzuconym w ten cały świat górski, daleko od ludzi i zdanym na własne siły. Ale to też ma swój urok. To też jest piękne właśnie, że jest się w tym całym majestacie gór samemu i nie stoi za nami ani media żadne, ani żadne wsparcie jakichś tam dużych grup czy jakichś towarzystw, które organizują wyprawy. Także to jest piękne.
1: A czy właśnie przed taką wyprawą wysokogórską myśli pan, że takim obowiązkiem powinien być taki kurs pierwszej pomocy, żeby właśnie pomóc sobie albo po prostu współwspinaczowi?
0: Tak, no byłoby to na pewno wskazane, żeby w ekipie takiej nawet małej był ktoś, kto po prostu jest w stanie udzielić pierwszej pomocy, zrobić jakiś opatrunek, podać odpowiednie leki.
1: A czy w pana ekipie była taka osoba?
0: Na ogół tak. Na ogół była taka osoba, która była w stanie to zrobić. Oczywiście na wyprawie trzeba mieć apteczkę. To jest oczywiste. Podstawowe rzeczy w tej apteczce powinny się znaleźć. Natomiast no, też tu nie należy znowu przesadzać. Przy tych ilościach bagaży ta apteczka nie może być też zbyt okazała i nie może to być, nie wiem, apteka cała jakaś. To podstawowe rzeczy.
1: Takie jak?
0: No środki przeciwbólowe, jakieś środki opatrunkowe, także tego typu rzeczy.
1: A czy właśnie taka pierwsza pomoc właśnie podczas którychś z pana wypraw była potrzebna?
0: To znaczy zdarzyło się raz, że kolega dostał jakiegoś krwotoku z nosa i był wtedy jeszcze dość wysoko i musiał zejść, przez 3 dni musiał schodzić. I trudno było zatamować ten krwotok, to się w końcu udało i on był bardzo osłabiony, no ale udało się go sprowadzić także do ludzi i jakoś to przeżył.
1: Cały czas pan mówi o innych osobach, ale nie o sobie. Czy panu też zdarzyły się właśnie takie kryzysowe sytuacje w górach?
0: To znaczy mi się wielokrotnie zdarzyły kryzysy takie fizyczne, kiedy miałem dosyć, zwyczajnie fizycznie, czyli krótko mówiąc ciężki plecak, bolące ramiona od tego plecaka. Natomiast nigdy nie miałem takich jakichś przygód. Zawsze miałem szczęście, że jak spadał kamień, to metr obok, nigdy mnie nie trafił. Jak się urywał mostek śnieżny, to zawisałem na plecaku i rozłożonych rękach z kijkami nad szczeliną i wygrzebywałem się z tego.
1: Czyli ktoś nad panem pływał.
0: Tak, jak jakaś lawina schodziła, to też gdzieś tam obok, pomimo że wcześniej byłem w tym miejscu, gdzie ona zeszła. Także zawsze miałem dużo szczęścia.
1: Czyli był pan w dobrym miejscu o dobrej godzinie.
0: Tak, przy mnie wynikało to z moich chęci. To był przypadek po prostu, że tak się działo. I także nigdy nie doznałem żadnych w górach urazów, żadnych takich rzeczy nie miałem. Natomiast no, nieraz czułem się skrajnie wyczerpany, wycieńczony. I to jest to, czego bardzo nie

W sprawach urazów żadnych takich rzeczy nie miałem, natomiast no, nieraz czułem się skrajnie wyczerpany, wycieńczony i to jest to, czego bardzo nie

0: wstawania, takiej głodówki przez wiele dni, czyli bardzo dużego oszczędzania na jedzeniu i właśnie skrajnego wyczerpania na ogół na skutek ciężkich plecaków. To jest coś, czego chyba nikt nie lubi w górach, ale no trzeba to przeżyć, żeby móc coś tam zrobić.
1: To co w takim razie najbardziej pan lubił? Bo chyba wyjście na szczyt to jest chyba takie oczywiste, ale czy zejście też na dół?
0: Znaczy ja najbardziej lubiałem odkrywanie nowych gór, nowych dolin. Świadomość, że gdzieś było bardzo mało ludzi albo wcale, no powoduje, że powoduje zadowolenie, jeżeli się uda tam dotrzeć. I to chyba jest najlepsze. Oczywiście pomijam samo otoczenie, które nieraz można oglądać jakieś tam plebiscyty, które w wyniku których ogłaszane są jakieś najpiękniejsze miejsca na ziemi i tak dalej. To wszystko to tak naprawdę to jest dosyć miałkie. Dopiero jak się pojedzie właśnie w bardzo odległe rejony, dopiero tam naprawdę można spotkać piękne okolice, piękne widoki. No ale takie są prawa chyba współczesnego świata, że to wszystko jest takie teraz, no musi być łatwe, więc trudy dotarciu gdzieś tam bardzo daleko schodzą na dalszy plan.
1: Tutaj mówi pan o wyprawach do takich odległych rejonów, a jaki widok zapadł panu tak najbardziej w pamięć?
0: Znaczy w każdym z tych rejonów było pięknie. Takie mieliśmy szczęście, że udawało nam się docierać do miejsc, które były naprawdę piękne. I no, zostały nam zdjęcia z tych wszystkich wypraw, do których czasami sięgam i tam pokazuję komuś. Ale naprawdę te wszystkie miejsca, do których jest łatwo dotrzeć, gdzie już są setki turystów, to wszystko się ma nijak do takich właśnie dzikich miejsc, niezadeptanych przez nikogo, których niestety jest coraz mniej, ale jeszcze są. I to samo dotyczy Dziewiczych Gór. Ludziom się wydaje, że już jest wszystko zdobyte, że wszystko jest zmierzone, nazwane, a to jest nieprawda. Na świecie jest jeszcze mnóstwo Dziewiczych Gór i to takich po 6 tysięcy mających i takich po 5, które czekają. I są to bardzo ładne góry,

0: właśnie w Karakorum. Dlatego, że to były dziewicze doliny, dziewicze szczyty, piękne otoczenie, panorama wysokiego Karakorum z tych wierzchołków, K2 było ładnie widać. Także otoczenie tego po wyjściu na wierzchołek to było po horyzont dookoła Morze Gór.
1: Czyli tutaj zrobiliśmy sobie taki troszkę przeskok czasowy z lat 80., 90. ubiegłego wieku do lat takich współczesnych. Ale wiem, że tu w międzyczasie w Stalowej Woli założył pan klub górski. Jak on się nazywał?
0: Więc założyłem klub górski Wrotnia. Nazwa pochodzi od pagórka, który jest w pobliżu Stalowej Woli.
1: A to gdzieś tutaj w pobliżu tego lasu, który
0: tak,
1: otacza
0: Stalową? Tak, w lesie, tam jak się wjedzie w stronę Tarnobrzegu, to po lewej stronie w tym lesie jest taka góra, która się nazywa Wrotnia. I przyjęliśmy taką nazwę właśnie lokalną, żeby jakby podkreślić pochodzenie klubu, czy siedzibę klubu. I w ramach tego klubu osoby wyjeżdżały się wspinać w skałki, niektóre wyjeżdżały w Tatry. Udało się przeszkolić parę osób też w Tatrach. No ale główne to były te trzy wyprawy w Karakorum właśnie. I takie pionierskie. Pierwsza była w 2013 roku. I to była taka rekonesansowa wyprawa do Doliny Simszal i później w te boczne lodowce. Wtedy z Polski i ogólnie ze świata było bardzo mało tam wypraw. Z Polski była w tym samym roku jeszcze jedna wyprawa do innej doliny. I także te nasze wyprawy w 2013 roku to były pierwsze wyprawy z Polski w ogóle tam w tą Dolinę Simszal, takie eksploracyjne. I no, myśmy potem pojechali jeszcze dwukrotnie. I już mając pewne doświadczenia stamtąd, właśnie udało nam się potem to wykorzystać i wejść na dwa dziewicze sześciotysięczniki. Później z tych materiałów naszych w takiej dolinie Gangidur skorzystał między innymi Bielecki, który zorganizował wyprawę taką bardzo poważną, sportową i wszedł tam, porobił ładne drogi wspinaczkowe razem z swoimi towarzyszami z czołówki polskiej. No, dzięki temu, że właśnie Jerzy Wala się z nami skontaktował i mogliśmy mu przekazać wszystkie materiały, zdjęcia, narysował tam mapy tego i na podstawie tych zdjęć zachęciło to właśnie tych wspinaczy naszych czołowych do tego, żeby tam, ponieważ to było wszystko dziewicze, żeby tam pojechać i porobić bardzo ładne sportowe wejścia i pierwsze wejścia na wierzchołki. Te najładniejsze, najbardziej ostre i najwyższe w tamtej okolicy. No i ostatnią wyprawą to była wyprawa do Doliny Simdur. Ta dolina już leży tak daleko, że leży za linią wewnętrzną, czyli linia wewnętrzna to jest taka druga granica. Pakistan i Indie mają taką politykę, że oprócz tej granicy geograficznej z Chinami odpowiednio wcześniej na swoim terytorium wyznaczają granicę wewnętrzną. I cudzoziemcom bez pozwolenia nie wolno przekraczać, nie tylko zresztą cudzoziemcom, nie wolno przekraczać tej linii wewnętrznej. Nam się udało załatwić przez znajomego Pakistańczyka, że weszliśmy na teren, gdzie nie wolno było nam wchodzić. Dzięki temu znaleźliśmy się w dziewiczej dolinie, w kompletnie dziewiczej dolinie, gdzie wcześniej nikogo nie było, poza pasterzami, no bo pasterze lokalni do czoła lodowca penetrują te wszystkie doliny, wypasają tam kozy, owce, natomiast no, na lodowce już nie wchodzą, bo po co? I nam się udało tam wejść właśnie do tej doliny i na ten lodowiec Simdur i nad tym lodowcem wejść na taką górę sześciotysięczną, z której zdjęcia pozwoliły zrobić mapę. To była brakująca cegiełka dla Jerzego Wali do zakończenia mapy Karakorum.
1: Czyli mówi pan, że to była ostatnia wyprawa, czyli to znaczy, że ten klub górski Wrotnia, on już nie istnieje?

0: co się dzieje w klubie Wrotnia w tej chwili.
1: A czy jest pan członkiem jakiegoś innego klubu górskiego, czy zawsze pan teraz takie wyprawy organizuje jakby samodzielnie?
0: Nie, nie. Byłem członkiem Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego
1: do pewnego momentu. Tak, to pan
0: wspominał. A później jeszcze tam uczyłem w Rzepedzi, w Bieszczadach dzieci w podstawówce paru przedmiotów, w tym geografii. I tam założyłem jeszcze taki klub dla tych dzieci, on się nazywał Suliła. I chodziłem z nimi tam po tych pagórkach, w tym również po Tatrach. No i potem ten klub górski Wrotnia. Ale teraz nie należę do żadnego klubu. Zamieniłem działalność górską z racji wieku. Po prostu zamieniłem na działalność wyprawową, turystyczną. No i organizuję wyprawy w świat.
1: To może niech pan nam opowie troszkę więcej o tej działalności turystycznej, którą się pan teraz zajmuje.
0: Niedawno wróciliśmy z takiego wyjazdu do Gambii, Senegalu i na Wyspie Zielonego Przylądka. To był nasz pierwszy pobyt w Afryce, tej pozaarabskiej, czyli poza północną Afryką. No i bardzo nam się podobało. Wyspy Zielonego Przylądka się kojarzą na ogół z wyspą Sal i z plażami. Myśmy oczywiście szerokim łukiem ominęli tą wyspę, gdzie jeździ większość tych, co tam się w tamtą stronę wybierają. Pojechaliśmy na wyspę Santo Antão. To jest najbardziej górzysta wyspa z całego archipelagu. I są tam piękne szlaki trekkingowe. I chodziliśmy sobie tam po tych górach. Zamierzamy kontynuować wyjazdy do Afryki, także planujemy w przyszłym roku do Angolii pojechać, będziemy jeździć po Angolii. Mamy pewien program afrykański na najbliższe parę lat i tak będziemy właśnie sobie tam jeździć.
1: A jakieś może inne kontynenty?
0: No, byliśmy już na innych kontynentach, wyłączając Australię. Australia nas nie interesuje.
1: Dlaczego?
0: Z tych samych powodów, z jakich Europa Zachodnia nas nie interesuje i Stany Zjednoczone. Po prostu świat w cudzysłowie zachodni nie jest interesujący w żaden sposób. Przynajmniej dla nas. Także takie kraje omijamy szerokim łukiem, chociaż też bywaliśmy tam w takich krajach, ale interesują nas kraje bardziej egzotyczne.
1: Myślę, że muszę zapytać o to, bo jestem bardzo ciekawa. W ilu krajach pan był? Ile krajów pan odwiedził?
0: Znaczy tak, dokładnie to ja tego nie liczyłem.
1: Ale, nie odhacza pan na mapie?
0: Ale dobiegam do setki. Mi jeszcze pewnie parę brakuje do setki.
1: A w jakim wieku generalnie przestał pan wspinać się na takie wyższe góry? Czyli kiedy, może, nie wiem czy to dobre słowo, ale czy kiedy porzucił pan właśnie taką wspinaczkę wysokogórską na rzecz takiego trekkingu?
0: Więc ostatnią wyprawą była wyprawa w roku 2017. Była to wyprawa właśnie w północne Karakorum. I tam obchodziłem swoje 60. urodziny, które uczciłem wejściem na dziewiczy sześciotysięcznik, który potem nazwałem Majdursar. I tak zakończyłem swoją działalność wysokogórską.
1: A czemu właśnie zdecydował się pan na zakończenie tej działalności wysokogórskiej?
0: Czy uznałem, że z powodu wieku ryzyko, że organizm zawiedzie, już rośnie zbyt wysoko i no, nie mam zamiaru robić problemów towarzyszą podróży, towarzyszą wspinaczki. Także kiedyś trzeba skończyć i trzeba wiedzieć, kiedy to zrobić. Ja właśnie zrobiłem wtedy, no i nie żałuję tego.
1: Czyli teraz spełnia się pan w takim podróżowaniu troszkę na niższych terenach?
0: Tak, teraz właśnie będziemy sobie podróżować po różnych krajach, również ciekawe góry odwiedzać, ciekawych ludzi.
1: A jakieś plany bliższe, dalsze?
0: No, wielkie rowy afrykańskie.
1: Znowu Afryka.
0: Tak, Afryka, dlatego że w sumie w Ameryce Południowej, prawie we wszystkich krajach już byłem, w Azji to samo, więc została mi Afryka.
1: Jaka jest taka najważniejsza lekcja, którą...

0: którą wyniósł pan z takiego swojego górskiego życia?
1: No więc na pewno góry uczą pokory. Uczą pokory, uczą też wytrwałości, czyli wytrwałości w dążeniu do czegoś, co się bardzo przydaje na co dzień, już tam o tym wspominałem. I to są najważniejsze rzeczy. Oprócz tego, no to w górach koleżeństwo, obecność tych partnerów, z którymi się wiąże liną, albo z którymi się dzieli te wszystkie trudy, niebezpieczeństwa, to powoduje, że również no przyjaźń inaczej wygląda. To jest trwalsze. Oczywiście są też bardzo trwałe nienawiści wyniesione z gór, wtedy, kiedy jakieś strony konfliktów tam... Po prostu w góry wyostrzają wszystko.
0: Granica jest cienka.
1: Tak, wszystko jest bardziej ostre. Jest i większa przyjaźń, i większa nienawiść. No ale pozostajmy przy tej przyjaźni. Także do dzisiaj mam różnych przyjaciół właśnie z gór. I właśnie mam pewną taką wytrwałość i cierpliwość. I tego uczą góry. I to całe życie tam spędzone.
0: Co powiedziałby pan osobom, które marzą o takiej pasji, jaką pan ma?
1: No więc trzeba się do tego przygotować, czyli no nie można iść na żywioł, bo same marzenia to jest za mało. Trzeba po prostu albo skończyć jakiś kurs wspinaczkowy, albo zacząć od niewysokich gór. No Tatry są dobrą szkołą. I potem stopniowo zwiększać trudności. Czyli bardziej ambitne cele sobie stawiać i zawsze pamiętać o tym, co już mówiłem, że przede wszystkim trzeba wrócić do domu z wyjazdu czy z wyprawy. Nie za wszelką cenę, nie po trupach, bo to niczemu nie służy. Zawsze można wrócić jeszcze raz gdzieś tam albo w inne, ładniejsze góry jechać, jak się w porę wycofamy z jakiejś sytuacji niebezpiecznej. Także należy zawsze o tym pamiętać. Podstawowa zasada, wrócić do domu.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Jego siedziba mieści się w Stalowej Woli, ale działalność wykracza daleko poza północną część Podkarpacia. Mowa o automobilklubie Doliny Sanu, który zrzesza pasjonatów motoryzacji nie tylko ze Stalowej Woli, ale także z Jarosławia czy Przemyśla. To właśnie ten klub stoi między innymi za Baja Karpatia czy rajdem pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z prezesem automobilklubu Doliny Sanu. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o automobilklubie Doliny Sanu. W studiu jest ze mną prezes klubu, pan Marcin Ściebień. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Dobrze, no to może zacznijmy sobie od tego, kiedy i gdzie powstał automobilklub Doliny Sanu.
4: Powstał w 2004 roku w Stalowej Woli. Było to takie przedsięwzięcie wielu młodych ludzi, którzy chciało jeździć, organizować czy współorganizować rajdy, przede wszystkim rajdy samochodowe, to zawsze taka nasza największa miłość. A że ci ludzie byli też, no, takim centrum było to Stalowa Wola dla nas, ale było trochę osób i z Leżańska, i z Przemyśla, i tak padł taki pomysł, że kurczę, wszystko to się rozgrywa blisko Sanu, więc powstała właśnie taka idea, żeby ten automobilklub nazywał się Automobilklub Doliny Sanu, co oznacza, że on nie jest związany bezpośrednio stricte z jakimś jednym konkretnym miejscem czy miastem, tylko działamy po prostu jako stowarzyszenie, które zrzesza ludzi z różnych zakątków, nawet na dobrą sprawę to już teraz i Polski.
3: Gdzie znajduje się siedziba automobilklubu?
4: Siedzibę automobilklubu mamy w Stalowej Woli. Mamy użyczone takie miejsce w Centrum Aktywności Seniora, za które serdecznie dziękujemy. I tam w razie potrzeby się spotykamy. Dla nas najważniejszym takim celem to jest po prostu działać, organizować, robić imprezy, czy pomagać współorganizować imprezy. I dla nas w zasadzie tak na dobrą sprawę głównym miejscem spotkania to jest właśnie wyjazd na imprezy sportowe, gdzie pomagamy, czy organizujemy różne wydarzenia.
3: No właśnie, jakie wydarzenia lub inicjatywy takie motoryzacyjne organizujecie?
4: Jest troszkę tego i tak...
3: Czasu mamy dużo.
4: Czasu mamy dużo. Priorytetem, najważniejszą imprezą bez wątpienia jest Baja Karpatia i powrót tego rajdu do kalendarza Mistrzostw Polski, bo to jest największe wydarzenie na dobrą sprawę naszego klubu. Byliśmy jak gdyby twórcami tego rajdu na samym początku, później ten rajd jako taki trzon organizacyjny przejął Automobilklub Rzeszowski. Teraz po kilku latach niebytu tego rajdu w kalendarzu Mistrzostw Polski

0: wracamy, tylko wracamy tu już właśnie pod egidą Atomu Klubu Doliny Sanu. To jest rajd samochodów terenowych i to runda Mistrzostw Polski. Mamy też rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Baza tego rajdu z kolei w Jarosławiu, czyli też na blisko Sanu. Bardzo fajna, miła, nostalgiczna impreza, chociaż z drugiej strony sportu tam też nie brakło, nawet dla tych nie najnowszych samochodów. W poprzednich latach organizowaliśmy taki rajd, historyczny rajd na regularność, Retro Carpatia. Też dosyć ciekawe przedsięwzięcie. Mocno czasochłonne, jeśli chodzi o przygotowanie, ale też dosyć fajne wydarzenie.
1: A coś więcej o nim?
0: Rajd miał taką ideę, żeby w nim mogły uczestniczyć zawodnicy w samochodach, które były produkowane przed 90 rokiem, czy tam 91, chyba dokładnie tak wtedy było. Polegał na tym, że na trasie tego rajdu były wyznaczone odcinki. Powiedzmy coś takiego, jak jest w rajdach sportowych, odcinki specjalne. A to były odcinki, jak my to nazywamy, odcinki na regularność, na których zawodnicy musieli pokonać tą trasę z wyznaczoną prędkością, ale nie większą i nie mniejszą. Ta prędkość nie przekraczała nigdy 50 na godzinę. Natomiast jeżeli ktoś jechał w trakcie tego pokonywania odcinka i jechał albo za szybko, nawet o 0,1 sekundy, albo jechał za wolno, to dostawał punkty karne. Nie jechał na tak zwanym, my to mówimy w żargonie rajdowym, opis, tylko na książkę drogową, czyli tam było, w książce drogowej były zaznaczone tylko skrzyżowania, rozjazdy lub zmiany kierunków, natomiast to, czy jest górka, zakręt, i ten zakręt jest ciasny, wolny, to tej informacji nie było, więc musieli jechać na to, co widzieli i wbrew pozorom to było bardzo, bardzo trudno jest utrzymać się w tej idealnej średniej prędkości.
1: Domyślam się, że tempomat nie był dostępny.
0: Nie, znaczy tempomat też do niczego by się za bardzo nie przydał. Tym bardziej, że w tym przygodnym terenie, oczywiście trasa była ułożona w ten sposób, że nie było jazdy po jakichś głównych drogach, tylko to były wąskie, boczne dróżki asfaltowe, których na Podkarpaciu nie brakuje. No i takich odcinków, na przykład 20-kilometrowych, załogi miały do pokonania kilkanaście, więc tak naprawdę to było dzień albo dwa dni naprawdę porządnego rajdowania. Tam w samochodzie emocji naprawdę nie brakowało, bo każdy błąd, każda pomyłka kosztowały punkty karne. No i w tych poprzednich latach rzeczywiście startowało wiele fajnych załóg. Między innymi tak najwięcej razy wygrał Stanisław Postawka, to jest taki mistrz regularności, który w 2018 roku taki rajd, tylko historyczny rajd Monte Carlo, nie wygrał, ale zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
1: Wciąż podium.
0: I to najlepszy w ogóle wynik polskich kierowców w rajdach na regularność. Na przestrzeni tam Monte Carlo chyba już jechało ze 30 razy. A muszę powiedzieć, że na starcie tego rajdu staje 300 zawodników, 300 załóg, więc tak zająć trzecie miejsce na 300, no to tak już jest całkiem nieźle. Tym bardziej, że przyjeżdżali najlepsi regularnościowcy w ogóle z całej Europy. Przede wszystkim tutaj jest taka mekka. Francja, Włochy, tam jest najwięcej takich świetnych kierowców.
1: Czyli znamy już takie wydarzenia, inicjatywy, które organizuje Automobil Klub Doliny Sanu. A jak można zostać właśnie członkiem klubu? Jakie to daje korzyści?
0: Korzyści? Nieograniczoną ilość pracy. Jeżeli ktoś by chciał, to jest korzyść.
1: Dla
0: pracoholików. Naprawdę. Wszystko jest związane z tym, że pomysłów jest bardzo dużo w naszych głowach. Mamy wiele projektów, które byśmy może i chcieli nawet realizować. Do tego trzeba po prostu zwyczajnie rąk do pracy. Ale daje to mnóstwo frajdy, przyjemności, w szczególności jeżeli impreza już zaczyna mieć fajną rangę. Przyjeżdżają znane postaci z sportu samochodowego czy motocyklowego. To daje dużo frajdy, jeżeli ktoś później powie, że zrobiliście kawał porządnej roboty. I jest to bardzo przyjemne. Jak można zostać członkiem? Najprościej znaleźć nas na Facebooku, napisać do nas, czy zadzwonić. Możemy się umówić na spotkanie. Albo można przyjść w ogóle z nową inicjatywą, bo może też być jakiś projekt, jakieś ciekawe wydarzenie, którego my na przykład na razie nie organizujemy, albo się po prostu na tym zwyczajnie nie znamy.
1: Co jeszcze się nie wyśniło?
0: Coś jeszcze nie wyśniło. W zeszłym roku taką koncepcją właśnie było, nie ukrywam, że ja byłem pomysłodawcą tego. Chodzi o rajd pań, który robiliśmy na Dzień Kobiet, na 8 marca. Początkowo nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, jakie będzie to wydarzenie, jak dużo osób będzie zainteresowanych. Okazało się, że w rajdzie wystartowało 35 załóg. Idea była taka, że kierowcą musi być kobieta.

0: pilotem była dowolność, mógł być mężczyzna, mogła być kobieta, no i załoga takowa miała do pokonania tam ponad 100-kilometrową trasę, na której były do wykonania różne czynności trochę takie manualne, powiedzmy trochę takie kobiece, na przykład odgadnięcie, co jest w worku, a w worku były jakieś tam, powiedzmy, przyrządy kuchenne i kobiety, powiedzmy, że w miarę dobrze sobie z tym radziły, a innym razem była tak zwana próba Jackiego Stewarta, czyli jest to taki założony duży talerz na masce samochodu, w nim jest piłka, no i trzeba było pokonać w jak najkrótszym czasie slalom, tam nie wiem, chyba składał się wtedy z 3 czy 4 pachołków, tylko w taki sposób, że jak ta piłka wypadła, no trzeba było się zatrzymać i z powrotem tą piłkę włożyć do tego talerza, no i jechać dalej, więc wiadomo, że była strata czasu. To było na jednym przejeździe, a na drugim przejeździe zamieniliśmy piłkę na jajko, no i trochę emocji było więcej. Także koncepcja taka, no tylko pomysł, żeby był dobry i z tego co wiem, te panie po tych 4 czy 5 godzinach tego rajdu były totalnie skonane, były bardzo zmęczone, były zupełnie rozemocjonowane, nie sądziły, że to może sprawić im aż tak dużą frajdę i dlatego mówię, no każdy fajny pomysł, jak gdzieś trafi do nas, to my jesteśmy jak najbardziej otwarci, tylko no, kwestia rąk do pracy i działania.
1: Macie jakąś może stronę internetową?
0: W tym momencie opieramy się tylko o Facebook, bo to tak jest medium najbardziej popularne i najprościej dostępne.
1: Czyli zapraszamy na fanpage Automobil Klubu Doliny Sanu.
0: Dokładnie tak.
1: Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia. SK2.

Dobry Polsko! Z takim entuzjazmem witam was w ten piękny, niedzielny dzień. Nawet jak pogoda nie dopisuje, to przynajmniej tak trzeba sobie powtarzać. Z najlepszymi polskimi hitami wszystko będzie dobrze i kapkę dłużej mogliśmy sobie pospać. Jak na niedzielę przystało, rozpoczynamy zatem nasze dzisiejsze spotkanie. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry, zachęcam, żeby zrobić głośniej radio.

spontan. To dobra rzecz, szczególnie w niedzielę można coś zrobić spontanicznie, na przykład udać się do Elizy, Walerego, Metodego, Michała, Ryszarda, Feliksa, Alojzego, Konstancji, Rufina, Marcjana, Anastazego albo Elizeusza, bo mają imieniny 14 czerwca dzisiaj w niedzielę. No to siup, idziemy do nich i znajdźcie ich, zapukajcie, dajcie bombonierę, czy co tam macie za pazuchą i bawcie się doskonale.

0: może, czyli co by było, gdyby na przykład Polacy pojechali na mundial. Jednak Polacy na mundial nie pojechali, mundial bez Polaków, ale my możemy na Stadionie Narodowym zabłysnąć. SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. To akcja na PGE Narodowym, w której zgarnąć można nawet 10 tysięcy złotych. Dołączcie do naszej drużyny Radia SK2 i grajcie w wielkim finale. Wystarczy zerknąć na sk2.pl i tam się zgłosić do naszej zabawy. Trzeba dokończyć, uzupełnić słowa po Sławku.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i właśnie, to należy do Was, a jutro pierwszy finał naszej zabawy. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

0: Jeszcze będzie pięknie. Jeszcze będzie pięknie, to cała prawda od BRO w Radiu SK2. I rzeczywiście, jeśli myślimy już o tym, co będzie się działo w lipcu, w sierpniu, no to tak, lato 2026 zapowiada się jako cieplejsze od normy wieloletniej, ale wysoce dynamiczne. IMGW prognozuje, że w lipcu i sierpniu temperatury będą o 1,5 stopnia z reguły wyższe od normy historycznej. Upały powyżej 25 stopni w cieniu będą też często, ale przeplatane gwałtownymi burzami. Czyli trzeba dobrze się wstrzelić w urlop. Wziąć urlop nie wtedy, co zawsze, bo natura wie, że wtedy, co jak zawsze bierzesz urlop, to będzie lał.
1: Autopromocja. Kiełbasa.

0: stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje.
6: Zapraszamy do salonu Bestune. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spalarnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
12: I po reklamie.

Wakacje tuż za rogiem i niektórzy walczą, żeby zrobić formę do wakacji na diecie redukcyjnej. Jeśli ktoś, to na śniadanie. Miałem coś idealnego, bo małe rzeczy od Sylwii Grzeszczak. Muzycznie bardzo dobrze będzie także po 10:00. Zapraszam, żeby zostać z Radiem SK.

0: 13 odbędzie się spotkanie z Marią Pakulinis, która będzie prezentowała też swoją najnowszą książkę.
1: Wstęp na to wydarzenie jest wolny, nie obowiązują wejściówki.
2: Punktualnie 10 na naszych zegarach. Kolejna godzina pięknego, dobrego, polskiego grania. A jakże to u nas w Radiu SK2, Dawid Wajda. Cześć ponownie. Mysłowic, Sanach i elektryczne gitary to na początku tej godziny.

Niby, że to sobota, dzień mopa, ale w niedzielę też można coś niecoś z miotłą i z mopem odstawić. Być może wy jesteście właśnie w ferworze walki, to przecież jeszcze przedpołudnie. Niektórzy jeszcze śpią, a wy w pocie czoła, kuchni, radyjko gra. I na błysk ma być, żeby wszyscy wstali, a później przy śniadanku, jak już będziecie zasiadać, to już tylko pieprz i sól. Kasia Kowalska już teraz.

Przed chwilą wspominałem o tym, że sobota, dzień mopa. Znalazłem kolejną rzecz, która bardziej pasuje do soboty, a przypada na dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Kąpieli przypada na 14 czerwca, a tak się złożyło, że to akurat w tym roku jest niedziela, a nie sobota, więc może komuś o jeden dzień się coś tam przesunęło. Ania Dąbrowska, tego chciałam. No to może przez Anię właśnie.

ależ to jest hicior końcówki lat 90. 96 rok ubiegłego wieku. Wtedy powstał ten utwór. Jak to brzmi? Dobrze brzmi. To Mafia i Imię Deszczu w Radiu SK2. Pamiętam, jak dzisiaj wszystkie dzieciaki na konkursy piosenki brały właśnie ten utwór. I pamiętam, jak dziś ten teledysk. Piasek z długimi, blond farbowanymi włosami. Śpiewałem sobie w studiu właśnie ten utwór. Mówi się, że

0: To se ne vrati, a za sprawą właśnie takich najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, To se vrati.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: I po reklamie.

Gdyby muzyka działała na nas tak, że przejmujemy cechy wykonawców danej muzyki, to bardzo byśmy chcieli, żeby teraz na nas przeszedł ten wigor z grupy Lady Punk. Niesamowity koncert w Opolu z okazji 45-lecia istnienia tej grupy. Oni 45 lat grają, a niektórzy z nas 45 lat chodzą po świecie, już ich tu w krzyżu boli, tu kolana się dzielą na zdrowe i chore, a Lady Punk grają i im starsi, tym lepsi. Chcielibyśmy, żeby to tak na nas spłynęło i zdrówka życzymy oczywiście grupie Lady Punk, jak i sobie również. I tak tym zdrowotnym krokiem zapraszam Was. Za chwilę 11 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów.

0: bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
9: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.
13: Haha, 11 na zegarach. Dawno nie było, jakoś nas to ominęło tydzień temu. Zatem teraz, jak zawsze o 11, pozdrawiamy kotleciarzy, którzy tłuką schabowe. Róbcie to słono, smacznie i zdrowo. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Schabowe. Jednak Martyna w swojej wiadomości dodała dalej, że dzisiaj nie ma schabu, tylko ma karkówkę w sosie pieczarkowo-porowym. No to dobra pora na takie danie właśnie. Może. Wszystkich w kuchni jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, żeby nikt nie poczuł się urażony. Daria Zawiałow już teraz.

Martyna napisała na Messengerze, że tydzień temu tłukła schab na kotlety, a ja nie pozdrowiłem. No nie pozdrowiłem, bo w niedzielę tydzień temu nie miałem programu. Dzisiaj mam, to pozdrawiam tych, którzy tłuką kotlety na schab.

Sydney Polak z PZ-em. Chyba usłyszeli, o czym rozmawiamy sobie od początku godziny 11 na antenie Radia SK2. No jasne, że o jedzonku, jasne, że pozdrawialiśmy schabiarzy. Pozdrawiliśmy też tych, którzy karkówkę mają. Oczywiście mielone też gdzieś się zdarzy, bo widzę, że piszecie. Niektórzy mają gulasz. Tak, to są wasze dania niedzielne i do tego dania Sydney Polak z PZ-em Calina Czerwono otwierają wino. A potem Lambery się zastanawia po takim obiedzie przyprawianym czerwonym winem, co ja robię tu. Więc muzycznie to tutaj u nas wszystko w Radio SK2 się zgadza.

0: Ważne, żeby się dzisiaj nie przemęczać. Ważne, żeby była wygodna podusia pod głową. Ważne, żeby nie zabrakło kawy i herbaty i czegoś słodkiego, jak już obiadek sobie smacznie zjecie. To są ważne rzeczy na niedzielę, ale te, o których śpiewamy Zojka Siewilk także. W tej godzinie jeszcze Dawid Podsiadło czy Bledka, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj.

0: Korzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: I po reklamie.

0: Bledka o tańcu w tym utworze i tak gramy na finał tej godziny. Za chwilę 12 na zegarach, rozpoczynamy popołudnie. Być może ktoś z was tańcuje o tej porze. Ja tańcuję bardzo często, jeszcze nawet przed południem, jak jestem w domu, ze swoimi dziećmi, z żoną także. Pamiętajcie, jak tańczycie, patrzymy sobie głęboko w oczy.
1: Reklama. Zespół Szkół Wieżowym imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga! Organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agnieszka Gazda Muła to propozycja dla miłośników sztuki i regionalistów zainteresowanych krajobrazem i historią nadsańskiej ziemi. Niżańskie Centrum Historii i Tradycji zaprasza na wernisaż wystawy autorstwa Mariusza Bajka. Chrześcijańskie symbole w rysunkach. Wyjaśnia Jonasz Jagiełło,

0: koordynator centrum.
1: To spotkanie z artystą, który od lat dokumentuje krajobraz naszego regionu, utrwalając miejsca, obiekty i motywy znikające z przestrzeni współczesności. Ekspozycja ukazuje rysunek tworzony z pasją, wrażliwością, z głębokim szacunkiem dla lokalnego dziedzictwa.
0: Otwarcie wystawy odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 17.
2: Popołudnie niedzielne rozpoczynamy, bo punkt 12. Z każdą kolejną minutą tylko coraz cieplej będziemy myśleć o jutrzejszym poniedziałku. Mam nadzieję, że tak ciepło będziecie o nim myśleć, a nie odwrotnie. Dawid Wajda, cześć ponownie. Klasyczkami postanowiłem wypełnić tę godzinę. 12 będzie Manam, będzie Tila, będzie Budka Suflera. Bądźcie z nami.
3: Na

0: wpadłeś, powstań. Grzegorz Chyży i wstaje w Radiu SK2. Tak samo powinno być na Murawie. Na Mundialu walka trwa bez naszych, ale my dla Polaków mamy coś innego, coś zdecydowanie lepszego. Chcielibyśmy utworzyć naszą drużynę, drużynę Radia SK2, żeby zagrała razem z nami w wielkim finale 4 lipca na PGE Narodowym w naszym SK Karniaki Cup. Sławek Peszko będzie razem z wami, będziemy grać o 10 tysięcy złotych, a wcześniej mamy dla was zagadkę, to na SK2 w zakładce wygraj.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: I tam, gdzie wygwizdane, to trzeba za Sławka dokończyć. SK2.pl, zakładka konkursy, jutro pierwsza odsłona, pierwszy finał naszej zabawy.

O jeszcze jednym święcie, które przypada na dziś, wam nie mówiłem, bo przypada tak niefortunnie, że to akurat jest niedziela i wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa są zamknięte. Mówię o święcie krwiodawstwa, ale zerknijcie sobie na regionalne strony swoich centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, bo być może wyjechał bus taki w teren i można gdzieś do tego busa się udać nawet i w niedzielę i krew oddać. Na pewno są takie akcje, a warto, bo przynajmniej za takie oddanie jest 9 tabliczek czekolady lub ekwiwalent w równej ilości kalorycznej, żeby to się wszystko zgadzało. Poza tym zwolnienie z pracy na dzień donacji i następny i wiele, wiele

Dokładnie 20 maja 2021 roku Mrozu wydał ten singiel. Myślę, że on coś przeczuwał, bo patrzę sobie na cenę złota. Dobrze wiemy, że ona przez lata nam urosła, ale w 2021 roku, dokładnie w maju, 7 tysięcy za uncję. Dzisiaj ta kwota jest praktycznie dwa razy większa, jak nie więcej. Jak Mrozu wszystko chciał zamieniać w złoto w tym utworze, wydaje mi się, że mu się to

0: opłaciło.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Auto Root Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoroot Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoroot w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autoroot.omodajq.pl.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje.
5: Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
14: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
15: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
16: I po reklamie.

0: Urszula w takim już spokojnym rytmie, być może w jakim wracacie z weekendu. Czas powrotów się rozpoczął, na ten czas powrotów zapraszam was na kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Ja już oddaję antenę w inne dobre ręce i głos, a was serdecznie pozdrawiam, życząc dalszej części dnia. Dobrego dnia. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra.

0: Orlen. Stop Cafe.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.
6: Niedziela jest jak gość po imprezie. Przychodzi bardzo szybko, znika jeszcze szybciej.

0: Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.
2: Niedziela jest jak gość po imprezie. Przychodzi bardzo szybko, znika jeszcze szybciej.

0: and full of zasadzka. Sztuka latania w SC2 od Lady Punk, a teraz sztuka grillowania z SK2.
1: Sponsorem relacji jest Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Ale jest fest zabawa. Kamil Nosel zameldowany na Grill Fest w warszawskim Wilanowie. Kamil, co tak tam skwierczy na ruszcie? Czuję, że już żałuję.
3: Oj, Kamilu, żałuj, że nie mogę przez radio wysłać ci tych wspaniałości, tych wspaniałych smaków i oczywiście tych grillowych przysmaków, ale rzeczywiście jesteśmy na Grill Feście. Jurek Sobieniak, czyli główny dyrygent tego zamieszania. Jurku, co jeszcze możemy rzucić na grilla tutaj i co jeszcze, jeżeli ktoś ma okazję przybyć, może zjeść?
4: Słuchaj, no tradycyjnie trójca powinna być, czyli karkówka, kaszanka oraz kiełbaska, ale oprócz tego są naprawdę niesamowite rzeczy. Na przykład arbuza można, nie wiem, czy wiesz, że można arbuza rzucić na grilla?
5: Jak to się robi?
4: No normalnie, bierzesz arbuzę i go wrzucasz na grilla. Faktem, że można go troszeczkę doprawić kolendrą, no ale oprócz tego to jest oczywiście pyszne barbecue, bo grillowanie ma wiele imion, między innymi jest tak zwane low and slow, czyli powolutku w niższej temperaturze. Może być troszeczkę wyższa temperatura, gdzie mamy więcej dymienia i to jest to takie prawdziwe amerykańskie barbecue, albo wysoka temperatura, czyli taki dobry, soczysty stek, żeby wyszedł, no to on robi tam 250, 300, 350 stopni. Naprawdę wysoka temperatura, a do tego jest potrzebny oczywiście dobry grill.
3: Wszyscy zadowoleni i najedzeni?
4: Ja tak.
3: To wszyscy ci, którzy czują grilla lub chcą poczuć grilla w swoim podniebieniu, zapraszamy Plaża Wielanów. Tutaj trwa Grill Fest.
0: Z Kamilem Noselem i SK2 jest zadyma.
1: Sponsorem relacji był Napoleon, kanadyjski producent grilli z palnikiem do steków Sizzle Zone.
2: Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.

0: by się doczekał, gdyby tak mógł pewnie cofnąć czas. A propos właśnie, Łukasz Zagrobelny w SK2, a teraz...
1: SK2, wehikuły czasu.
0: I wylądowaliśmy w 1978 roku. To jest rok, nazwałem go wielu pierwszych razów, bo w radiu słyszymy, jak pierwszy Polak, Karol Wojtyła, został papieżem. W kosmos poleciał pierwszy Polak, Mirosław Hermaszewski. Amerykanie puszczają w kinach pierwszego człowieka ze stali, czyli Supermana, a za to Super Maryla Rodowicz wydała kolejny hit 48 lat temu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Zabrała nas za wielką wodę.

0: śliczy.
1: Śmigają nieźle najlepsze polskie hity. W SC2 właśnie wszystko tutaj śmiga, jak w szwajcarskim zegarku. A Szwajcarzy dzisiaj głosują. Decydują, czy ich kraj ma mieć maksymalnie 10 milionów ludności i nie więcej.
2: SK2.
1: 10 milionów, w Polsce tyle wraca do domu i to tylko z weekend.
3: Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze. Polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: jaką kiedyś robili muzykę, jakie Szekspir książki pisał. Wanda i jej banda w SC2. I to nie muzyczny dramat, tylko Julka na balkonie, która chyba dzisiaj to nie postoi za bardzo. Są pogodowe alerty i o nich o 14 w News SC2.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl.

0: www.eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Emanuela Kwaśniak. Nie pompujesz, nie jedziesz. Pod takim hasłem w Stalowej Woli po raz kolejny wystartuje jedna z największych lig pump trackowych w Polsce. 5 lipca Park Zimnej Wody zamieni się w miejsce rywalizacji zawodników z całego kraju. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
3: To wydarzenie zarówno dla tych, którzy dopiero próbują swoich sił na torze, jak i dla bardziej doświadczonych rajderów. Najmłodsi pojadą na mniejszej pętli, a starsi zmierzą się na pełnowymiarowym, szybkim i technicznym torze, z którego Stalowa Wola jest już dobrze znana w środowisku pump trackowym.
2: Rywalizacja odbędzie się 5 lipca w Parku Zimnej Wody w Stalowej Woli. Zapisy i szczegóły na stronie pompuje.pl.
4: 14 na zegarach. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Dzień dobry. A na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Reciborzu na Śląsku. Trwa tam akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr są ostrzeżenia przed nimi od IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. A mamy fetę w Nowym Jorku. Koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
5: My również w SC2 włączamy tryb NBA, czyli Narodowe Bractwo Altanek. I w burzową pogodę pod altanką schować się można. Kończymy weekend również dwutaktem. Z taktem dziewczyny, które nie lubią dawać kosza. Natalia Kukulska, Sylwia Grzeszczak i inne najlepsze.

0: Kowalski, witajcie w SC2, gdzie same tylko polskie sztosy, również Marcin Procki, który dla was będzie sprawdzał, co ciekawego dzieje się w Polsce dzisiaj. To wszystkim mówimy dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kocham cię.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

Maciej Musiałowski w SC2, a za 12 dni ostatni dzwonek i wakacje. W związku z tym w trasę ruszają i to już dzisiaj pociągi, więcej składów, PKP się chwali, w góry nad Bałtyk i co ciekawe, po 33

0: Premierowe utwory, goście specjalni, gigantyczne widowisko świetlne i tysiące ludzi, zakręcone również na stadionie w Poznaniu. On w centrum uwagi? Dawid Podsiadło. Tak było wczoraj w Poznaniu, a za tydzień bawimy się w Gdańsku. Sezon trwa w najlepsze hity w SC2. Mamy też sezon na Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, ale powiem wam, że chcielibyśmy z wami, słuchaczami Eski 2, zagrać na Stadionie Narodowym. Nie ściemniam, naprawdę, montujemy drużynę na SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko na czele. 4 lipca będziemy razem biegać po murawie pięknie wygolonej Stadionu Narodowego, no i strzelać karniaki. I nawet do wygrania będzie 10 tysięcy złotych. A co zrobić, by się wstrzelić w drużynę Eski 2 i wskoczyć do finału? No to trzeba na początek wskoczyć na stronę sk2.pl i odgadnąć wygwizdane przez Sławka Peszka słowo. Ja wam je puszczę.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: O, właśnie tak. SK2. Ale nie boli to, żeby wejść do finału SK Karniaki Cup. Wskakujecie przez internet do zabawy, a jak jutro zadzwonimy do ciebie, wystarczy, że prawidłowo odpowiesz, co wygwizdał Sławek Peszko i jesteś w drużynie Eski 2 i potem już bawimy się tylko na Stadionie Narodowym strzelający Karniaki Cup z Eską 2.

0: Głowy czynu dokonali fryzjerzy w Piotrkowie Trybunalskim. W 8 godzin pobili, chyba tak, rekord Guinnessa. W 8 godzin ostrzygli 500 osób. SK2. Po takim maratonie to trzeba sobie ciachnąć woldę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
9: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje.
10: Zapraszamy do salonu Bestune. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
11: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
12: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez.nisko.pl.
16: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na weekendowe powroty do domu tylko w SC2. Już za chwilę też najświeższe informacje, między innymi właśnie dla tych, którzy jadą i mają jeszcze przed sobą kilka kilometrów do domu. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: I po reklamie.
0: Jest 15, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50 pod Mińskiem Mazowieckim. Motocyklista uderzył w bariery.
16: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
0: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. Drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
17: Lexi, jak emocje po meczu?
18: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
17: Jak to jest grać z taką ekipą?
19: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a co najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
0: Mówili Lexi Frisa. W drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
20: Zmywanie. To jest dyscyplina sportowa po niedzielnym obiedzie albo grillowaniu, której chyba unika najwięcej osób. Ty, Marcin, zmywasz?
21: Nie, ja lubię, to mnie relaksuje.
20: O, no to fantastycznie. W SC2 nigdzie się nie zmywamy, tylko gramy.
22: Najlepsze polskie hity.
23: Polskie hity. Polskie hity.
22: SK2.
20: Roxana Węgiel, Mrozu, Dede Negra, Wesce 2, najlepiej smakuje polska muzyka, to skoro cię to relaksuje, to może ja ci dorzucę taką krzywą wieżę z talerzy.
21: To wszystko ty dzisiaj nawróciłeś?
20: No, i patelnia jeszcze została.

0: Sponsorem relacji jest firma Traeger.
1: Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom. Dostawca przekąsek na grilla, oliwki, korniszony i suszone pomidory.
2: Jest jazz, jest wesoło na Grillfeście z SK2 na plaży w Wilanowie. Tutaj spotkacie naszego człowieka od zadań specjalnych, od grillowanej również perfekcji, Kamilka Nosela. Noselku, co wy tam wrzucacie w ogóle na ruszt? Grillujecie kiełbasy i tylko stejki?
3: No, nie tylko grillujemy na plaży Wilanów, chociaż trwa Grillfest, to my na przykład rzucamy pizzą. Znaczy, dobra, ja nie będę rzucał, bo ja nie mam takich technicznych możliwości, ale Marcin Kozicki, który robi to profesjonalnie, teraz mi powie, jak rozpocząć rzucanie pizzą tak, żeby później rodzina nie była wkurzona.
4: Zaczynamy od najprostszych trików, później możemy też sobie kupić treningowy placek. To jest taki z silikonu, od którego zaczynamy zabawę z porzucaniem pizzy, a później, żeby nie marnować tyle jedzenia, możemy właśnie wyćwiczyć na tym treningówce, a później rzucać prawdziwym. Na Mistrzostwach Świata, w których biorę udział od 3 lat, reprezentuję Polskę, używamy tylko i wyłącznie prawdziwego ciasta. Do wszelkich pokazów i zawodów jest prawdziwe ciasto, natomiast w domu, czy żeby rozpocząć swój trening, no to treningówka.
3: Proszę, powiedz mi, można połączyć pizzę i rzucanie tej pizzy później z grillem?
4: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim tutaj ja pełnię funkcję też atrakcji troszkę, bo robimy warsztaty dla dzieci, uczymy dzieci, jak właśnie rozkręcać przede wszystkim rękami pizzę, bez żadnego wałka. O, tu można właśnie zobaczyć, jakie piękne pizze dzieci kręcą.
3: A jak pachnie.
4: Tak. My też serwujemy bardzo dobrej jakości pizzę, która jest na zakwasie, z dodatkiem mąki pełnoziarnistej, czyli coś zdrowszego. I do tego oczywiście mozzarella fiordilatte. Dzieci uczą się właśnie, jak też działać w kuchni.
3: I później takie zrobione ciasto z dodatkami wrzucacie na grilla?
4: Można wrzucić na grilla, można wrzucić do specjalnego pieca. Mamy tutaj różne piece, my akurat mamy elektryczne, ale na grillu również można pizzę zrobić.
3: Więc wpadajcie, a my co? Rozkoszujemy się jeszcze grillem podczas Grillfestu.
0: Sponsorem relacji jest firma Traeger, producent grilli peletowych.
1: Sponsorem relacji jest Greek Trade, właściciel marki Helcom.
2: Pizza z grilla, włoska robota, polski ogień. Roxana Węgiel, WSC2.

0: Ewa Farna i Cicho. Ja was teraz zabieram.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Na Mistrzostwa Świata, które pierwszy raz odbyły się w Stanach Zjednoczonych, a było to w 1994 roku i wtedy wygrała Brazylia. W tym roku jeszcze nie wiadomo. A na polskich drogach, absolutnym królem stawał się produkowany Polonez Caro. W aucie, kto miał radio na kasety, to kręciła się kasetka zespołu Universe z 94 roku i to jest kaseta Być przy Tobie, na której gościnnie zaśpiewała Beata Kozidrak, no i razem z Mirkiem Brygułą zespołu Universe stworzyli wyjątkowy duet i hit, który cały czas ma w sobie miano romantycznego.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Żal, miłość. Tyle chciałem ci dać. Universe i Beata Kozidrak w SC2 w wehikule czasu.

0: makaron na patelni. Jest podobno szybciej. A potem tylko wystarczy dorzucić sos i spaghetti na patelni gotowe. SK2. I to tak dobre, że aż można lizać patelnię.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
19: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
20: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
22: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. I po reklamie.

0: SC2, panowie, którzy mają już 45 lat na liczniku i dalej robią muzyczne zamki na piasku, choć 45 lat budowali swoją formację na skalę. Lady Punk w SC2 za chwilę 16 i najważniejsze newsy. Nie ucieka za daleko.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach.

0: opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki.

0: i kupuj taniej. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: I po co? Gdzie? Kiedy?
2: Emanuela Kwaśniak, co działo się na Arce Noego, kiedy opadły pierwsze moce i okazało się, że wszyscy muszą ze sobą wytrzymać pod jednym dachem? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć młodszy zespół teatru Na Moście, który przygotował własną interpretację Arki Noego. Spektakl powstał w oparciu o biblijny motyw i teksty polskich poetów. Premiera odbędzie się 22 czerwca, a kolejny pokaz dzień później, oba o 17.30 w Rozwadowskim Domu Kultury.
3: 16 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowic i świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
4: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
3: Zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają monitoring teraz i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
5: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
3: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
6: Chłodno na północnym wschodzie, około 13 stopni. W centrum 16, najcieplej w okolicach Rzeszowa do 18, ale nerwowo w całej Polsce. Miejscami grzmi, pada, w drodze do domu darmowa myjka. Chmury biorą robotę na siebie.
7: Najlepsze polskie hity.
6: I wracamy z Baranowskim. Magda Fam też się przyłączy. Robert Jansson po drodze będzie czekał z Kubą Badachem, a teraz Sylwia Grzeszczak siada obok i flirtuje w SC2 z wami.

0: i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, no szkoda, że już się skończyło. Męskie granie orkiestra, tegoroczna OSZ2. SK2. To jeszcze świat celebrytów, kolorowa prasa pisze. Milionowe interesy rodziny Pazurów. Edyta i jej mąż, znany aktor Cezary Pazura, killer, to biznesowi drapieżnicy. Na czym zarabiają? Reklamy, diety, perfumy. Proponuję jeszcze salon pedikir, ale taki z pazurem. Magda Fam w SC2.

0: ponownie się w niej zakochujecie. Trzecie miejsce gorącej polskiej dwudziestki w SC2 i Marisa. Zróbcie jej prezent w piątek na kolejne notowanie. A popołudnie pełne prezentów u Donalda Trumpa. No, prezydent Stanów obchodzi dzisiaj okrągłą 80. Za godzinę widzę tutaj w grafiku obiad ma rodzinny, bez rozmów o polityce, a potem spotkanie z VIP-ami. No i wśród VIP-ów nasz prezydent Karol Nawrocki również dostał zaproszenie, poleciał.
1: SK2.
0: Dzisiaj na urodzinach, a jest niedziela, jutro poniedziałek. Ciekawe, jak on do pracy przyjdzie. Robert Gawliński w SC2.

0: Rozpędzona Daria Zawiałow w SC2. Hity na medal. Sporo też medali zdobyliśmy w Portugalii. Na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie Ania Puławska zdobyła i to dzisiaj. 6. srebrny krążek. Gratulacje. A my wiosłujemy w stronę domu już za chwilę z Zalią i Margaret w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje.
2: Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną

0: koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
1: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: I po reklamie.

0: roztańczona, rozpędzona Margarety Margaretka, najlepsze polskie hity tylko w SC2, a także najważniejsze i sprawdzone newsy, które już za chwilę i potem kontynuujemy to, co najlepsze przy polskich hitach. Powrotną niedzielę na drogach.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: mBank prezentuje kurs sam.

0: Ochrony przed cyberoszustami.
1: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
0: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasy Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. Okońcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii. W tym momencie jest 6-6, trwa tiebreak, a w nim aktualnie jest 4-2 dla Polaka. Prąd śmiertelnie poraził trzy konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
10: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne trzy zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
9: Powiedział nam Martin Halesz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
11: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-700.

0: przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
1: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-700.

Ogromny respekt, dzięki i honory dla honorowych krwiodawców w SC2. Najlepsza grupa. Urszula, Dawid Podsiadło, Natalia Zastępa już za chwilę. Czyli w naszych żyłach w SC2 płynie tylko polska muzyka, i to jaka?

0: kwadrans po 17, a w SC2 przenosimy się teraz tam, gdzie ruszty nie stygną ani na chwilę.
1: Sponsorem relacji jest marka Bakerville, producent bułek do burgerów i hot dogów na grilla. Sponsorem relacji jest firma Temar.
0: Plaża. Plaża w warszawskim Wilanowie, tam trwa Grill Fest z słuchaczami Eski 2 i z Kamilkiem Noselem. Kamil, łączymy się z nim. Kamil, powiedz tam, co proponują mistrzowie grillowania na kolację. Prosto z ognia, bo to już jest ta godzina. Rozumiem, że rusztów jeszcze nie zdążyliście chyba ostudzić, prawda?
2: My ciągle grillujemy na plaży Wilanów, trwa Grill Fest i odciągnąłem od grilla Artura, który jest ogniomistrzem i on potrafi kontrolować nie tylko to, co na grillu, ale i poza grillem. To najpierw przejdźmy do grilla. Co na naszym grillu zostało rzucone i co za chwilę pożeremy?
3: Na grillu rzucone są wszelkiego rodzaju warzywa, ponieważ warzywa są bardzo ważne. Najważniejsze jest mięso, ale warzywa też są ważne.
2: Marchewka, szparagi?
3: Marchewka, szparagi, cukinia mini, ziemniaczki oczywiście, bo muszą być ziemniaczki. Do tego krewetki, bo to pójdzie wszystko z naszym łososiem, który wędzi się tam w dymie. No i za chwilę będziemy podawać.
2: Powiedziałeś dym, a ja wcześniej określiłem cię jako ogniomistrz. Proszę powiedz mi, rozszyfruj to wszystko. Co znaczy ogniomistrz w twoim wykonaniu?
3: Ogniomistrz w moim wykonaniu znaczy, że potrafię okiełznać ogień.
2: Czyli jesteś po prostu strażakiem?
3: Nie, strażakiem nie jestem, aczkolwiek zawsze o tym marzyłem, więc może ta ksywka się stąd wzięła, taki pseudonim artystyczny. Aczkolwiek dużo pracuję na otwartym ogniu też i grille pelletowe też są związane z dymem, z ogniem. No bo żeby powstał dym, to musi być ogień. Ale ten ogień, żeby powstał dym taki, który jest dobry do jedzenia, musi być odpowiednio ujarzmiony. Jego temperatura musi być ujarzmiona, to inaczej wszystko będziemy palić.
2: Czyli to weź zdradź, jak ujarzmić taki ogień?
3: No to są, co by to zdradzał? Lata praktyki po prostu. Zapraszam na warsztaty, to się dowiecie wszystkiego.
2: Ja go podgrilluję trochę i może puści trochę farby. Dziękuję, pozdrawiamy z plaży Wilanów, bo tutaj smakowaliśmy na grillfeście. Sponsorem

0: relacji jest marka Bakerville. Sponsorem relacji jest firma Temar, dostawca serów na grilla marki Bonfire.
1: Jak grilluje razem z wami uwędzony Kamil Nosel, zobaczycie sami na Instagramie Eski2.
2: Los

0: Ladypunk w SC2. Jest taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: W SC2 lądujemy teraz w roku, kiedy wprowadzono cukier na kartki w Warszawie. Warszawę zresztą z Katowicami połączono słynną drogą, tak zwaną gierkówką, drogą szybkiego ruchu, czyli rok 1976. Wtedy też amerykańska sonda Viking 1 wylądowała na Marsie, pomyślnie przesłała na Ziemię pierwsze w historii w ogóle kolorowe zdjęcia z bliska powierzchni Marsa, a w muzyce i to polskiej kosmiczne wiadomości, bo w tym roku Krzysztof Krawczyk rozstał się z zespołem Trubadurzy, zaczął robić karierę solową i stworzył taki numer jak Byle było tak. Na pewno kojarzycie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ciekawa jest historia tej piosenki. Powstała metodą tak zwanej rybki, czyli Krzysztof siedział w studiu nagraniowym i śpiewał takie przypadkowe słowa do melodii i przypadek sprawił, że powstał nie byle jaki hit.

0: Dodaj jej życiowe mądrości. Nie daj się wesce 2 za 19 minut 18. W kalendarzu 14 czerwca takie jeszcze nietypowe święto mi dzisiaj wskoczyło właśnie tutaj do oczu z tego kalendarza. Dzień kąpieli mamy. Więc wskakując dzisiaj do wanny, pamiętajcie, aby zabrać ze sobą...
1: SK2.
0: Kaczuszki. I kąpiemy bąbelki.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogal świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami. Bezpieczną przyszłość.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu

0: Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
8: I po reklamie.

0: 22 moja i twoja nadzieja. Nadzieje mają dzisiaj na zwycięstwo podczas mundialowego spotkania Niemcy, którzy zagrają z Karaibską Wyspą. Ona ma mniej mieszkańców niż Gliwice, patrzcie, a na mundial się dostała. I to jest Curaçao. I nie mówię o przerwie na nawodnienie. Za chwilę godzina 18. I wracamy po krótkiej przerwie do najlepszych polskich hitów Westwa.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Express Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie.

0: To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
2: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: I po reklamie.
7: Jest 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Hordenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. A Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
8: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
7: Informował reporter Eski2 Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty od

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczybłydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki, zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Disney Plus.
16: To jest mój czas.
15: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
17: Mam propozycję.
18: To nie jest jakaś wkrętka?
15: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
21: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
22: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowa będzie na dworze Soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Historia i teraźniejszość Stalowej Woli spotykają się w jednym miejscu. Chodzi o fundację imienia Dionizego Garbacza Stalowianum, o stalowych inspiracjach i o tym, jak długo powstawało miasto, rozmawiałam z prezesem fundacji, panią Anną Garbacz.
2: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o fundacji Dionizego Garbacza Stalowianum. Jest ze mną pani Ania Garbacz, prezes fundacji.
3: Dzień dobry.
2: Dobrze, to może zacznijmy od samego początku. Jak narodziła się Fundacja Stalowianum? Kto stał za tą inicjatywą i kiedy dokładnie powstała fundacja?
3: No, jak sama nazwa wskazuje, to za inicjatywą stał Dionizy Garbacz, prywatnie mój mąż. A powstała dlatego, że mąż i właściwie cała nasza rodzina interesuje się historią Stalowej Woli i okolic od wielu, wielu lat. I przez

0: Mną pani Ania Garbacz, prezes fundacji.
1: Dzień dobry.
0: Dobrze, to może zacznijmy od samego początku. Jak narodziła się Fundacja Stalowianum? Kto stał za tą inicjatywą i kiedy dokładnie powstała fundacja?
1: No, jak sama nazwa wskazuje, to za inicjatywą stał Dionizy Garbacz, prywatnie mój mąż. A powstała dlatego, że mąż i właściwie cała nasza rodzina interesuje się historią Stalowej Woli i okolic od wielu, wielu lat. I przez

0: było prowadzić, bo fundacja daje takie możliwości, no większe możliwości od strony organizacyjnej.
1: Jak wyglądały pierwsze kroki fundacji? Czy łatwo było zbudować właśnie fundamenty pod tą działalność? Kiedy dokładnie powstała fundacja?
0: Dokładnie powstała pod koniec 2021 roku, w listopadzie, i pierwsze kroki to były takie kroki formalne, bo to trzeba zarejestrować, trzeba te wszystkie dokumenty zgromadzić, napisać statut, to takie, powiedzmy, mało ciekawe, ale konieczne sprawy, które muszą być załatwione, żeby fundacja mogła istnieć i mogła jakieś działania przeprowadzać. Także to tak wspominam jako takie zło konieczne, no bo no, taka papierkowa robota. Koniec roku 2021 to właśnie upłynął pod znakiem tych formalności, a potem już można było coś konkretnego robić.
1: Przejdźmy może teraz do misji fundacji. Czym tak naprawdę Stalowianum się zajmuje i co jest dla niej najważniejsze?
0: Stalowianum się zajmuje przede wszystkim popularyzowaniem historii Stalowej Woli, gromadzeniem, zbieraniem i upowszechnianiem wszelkich materiałów, które tego dotyczą, i prowadzeniem różnych akcji, które z tym też są związane. I takie też były już od razu w tym pierwszym roku działalności, czyli w 2022, to już kilka takich przedsięwzięć zrealizowaliśmy. Na przykład pierwsza sprawa to było, może to zaskakujące, kurs na przewodnika miejskiego po Stalowej Woli. Na początku to sama nie byłam pewna, czy będzie dosyć ludzi zainteresowanych uczestnictwem w takim kursie, bo ja uważam, że Stalowa Wola jest ciekawa, tylko mało o niej wiemy. I żeby tą wiedzę upowszechniać, no to trzeba ją w jakiś atrakcyjny sposób przekazać, i tak sobie pomyślałam, że będzie to dobry moment, żeby zrobić taki kurs i potem oprowadzać. Tak się złożyło, że też w Urzędzie Miasta wtedy pracowała pani Marzena Kościółek i ona też miała taki pomysł, i tak dzięki jej pomocy udało się ten pierwszy kurs zrobić. Okazało się, że duże zainteresowanie było, przyszło około 30 osób, w rezultacie jakieś 20 zostało i ten kurs ukończyło. To była Stalowa Wola przedwojenna, te dzielnice, które powstały na samym początku naszego miasta. No i pięknie się udało, grupa się zżyła, zainteresowała się tą historią, wciągnęła się, zaczęli się ludzie sami dokształcać, potem były wycieczki po mieście, na początku to jeszcze ich nie było wiele, ale po kolejnych kursach było coraz więcej, bo to był pierwszy kurs, to tylko dotyczył tych dzielnic przedwojennych, a Stalowa Wola ma o wiele więcej jeszcze innych atrakcji. I w kolejnym roku, w kolejnych latach już były kolejne etapy tego kursu przybliżające historię innych dzielnic. No i jeszcze w 2022 roku założyliśmy tą stronę internetową, bo też nam na tym zależało, żeby zacząć już coś tam na niej publikować, i ona istnieje. I wydaliśmy książkę Dionizego Garbacza, Żydzi w rozwadowie i Stalowej Woli w czasie wojny i okupacji. To też, no, taka, można powiedzieć, wyjątkowa publikacja, bo udało się ustalić mnóstwo nazwisk Żydów, którzy zginęli właśnie z Rozwadowa przede wszystkim, i wszyscy, którzy byli w obozie w Rozwadowie i obozie na terenie zakładów południowych, wówczas Hermann Göring-Werke, no ale to już pominąwszy. W każdym razie książka się cieszyła dużym zainteresowaniem, no i to była pierwsza książka wydana przez fundację, ale nie ostatnia.
1: No właśnie, to może coś o tych kolejnych by nam pani powiedziała.
0: No na razie mamy tylko dwie, a może aż dwie, bo to jest niewielki czas działalności. Nie dotyczy już Stalowej Woli samej, ale okolic. Nasz stary nadsański Radomyśl, taki tytuł jest tej książki. Autorką jest niestety już nieżyjąca Teresa Kowalik-Gąska, rodem z Radomyśla. To była nauczycielka w Krakowie, ona po studiach polonistycznych tam została i w krakowskich szkołach uczyła języka polskiego, ale zawsze kochała ten swój rodzinny Radomyśl. Ona tu przyjeżdżała na wakacje, interesowała się, zbierała dokumentację, zbierała różne ciekawostki, słuchała opowieści i bardzo ciekawą książkę napisała. Potem ta książka się, to było pierwsze wydanie wcześniejsze, nie to, o którym ja mówię. Cieszyła się ta książka dużym powodzeniem, no i autorkę w Radomyślu zaczepiały koleżanki, sąsiadki, krewne, i mówiły tak, no jaka fajna książka, ciekawa, tyle rzeczy, ale wiesz co, jeszcze tego nie napisałaś, a trzeba było jeszcze o tym napisać. No i autorka stwierdziła, że zrobi drugie wydanie, poszerzy o te wszystkie dodatkowe historie, opowieści i sugestie. I tak się stało, i myśmy właśnie, Fundacja Stalowianum, to drugie poszerzone, poprawione.

Zrobione wydanie właśnie opublikowaliśmy. Niestety pani Teresa wcześniej zmarła, bo zmagała się z ciężką chorobą i już nie doczekała tego, ale zdążyła przygotować materiał i ta książka powstała. No i tak jak mówiłam, kursy na przewodnika, to bardzo był taki ciekawy kurs o rozwadowie i charzewicach, no bo to są, o ile się przeciętnemu stalowowolaninowi wydaje, że Stalowa Wola może nie jest taka ciekawa, że to jest młode miasto, że co tu oglądać, no jak pójdzie na nasze wycieczki, to już wie, że jest ciekawa i że jest co oglądać. Ale rozwadów, charzewicy, no to mają tradycję, mają historię. I taki kurs przeprowadziliśmy i po tym kursie były wycieczki po mieście. Było kilkanaście tych wycieczek i tak statystycznie około 800 osób przewinęło się przez te wycieczki w ciągu miesięcy wakacyjnych i jeszcze na początku jesieni, jeszcze póki pogoda sprzyjała. Także okazało się, że to się ładnie rozwija, że przewodnicy rzeczywiście się tym zainteresowali. Tam dochodziły nowe osoby, oprócz tych, co były na pierwszym kursie, troszkę się skład zmienił, ale w każdym razie grupa przewodników, w tej chwili już było 4 takie kursy, to mamy około 20 osób, które rzeczywiście się zainteresowały i są przygotowane do tego, żeby po różnych miejscach Stalowej Woli oprowadzać. To robimy, także wycieczki są bardzo chętnie przyjmowane przez mieszkańców, a też i gości, którzy tu przyjeżdżają do Stalowej Woli. A nawet mieliśmy takie wycieczki, że grupy w ogóle gdzieś spoza miasta, z dalszych okolic, no zgłosiły takie zapotrzebowanie, żeby ich oprowadzić po Stalowej Woli. Może tak, nie wiem, nie byli do końca pewni, czy będą z tego zadowoleni, czy to będzie ciekawe, czy przewodnicy sobie dadzą radę. Dla mnie takim dużym sprawdzianem to była wycieczka z Braniewa. Zadzwonił pan z Braniewa i mi, że chciałby, żeby oprowadził jego wycieczkę ktoś ze Stalowej Woli, ale to była wycieczka członków PTTK, czyli fachowców, którzy już zwiedzili nie wiadomo ile różnych miast i krajów, a przede wszystkim Polskę, i stykali się z profesjonalnymi przewodnikami, oglądali wspaniałe, zabytkowe miejscowości i zechcieli przyjechać do Stalowej Woli. Pewnie już wszystko inne widzieli. Byłam ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. Ten pan, tak wyczuwałam, że no, nie jest całkiem pewny, czy to będzie, czy to jest dobry pomysł, ale mieli jeszcze kilka innych miejscowości w tym rejonie. No i rzeczywiście przyjechali, cały autobus, jeden z naszych przewodników właśnie się tym zajął. No, opracował taki plan, gdzie można ich wziąć, bo no, dostosowując się do tego, ile mieli czasu i co tam chcieli zobaczyć. No a ja czekałam na efekty. Potem zadzwonił ten kolega, mówi, że wszystko się ładnie udało, wszyscy zadowoleni, a po jakimś tygodniu zadzwonił ten kierownik wycieczki z Braniewa, ponieważ oni jeszcze cały czas byli w podróży. Jak wrócił do Braniewa, zadzwonił z wielkimi podziękowaniami i z takim uznaniem, że w Stalowej Woli, no prawdopodobnie się nie spodziewał, ale że zostali profesjonalnie oprowadzeni, że było bardzo ciekawie, że no, nie zmarnowali tego czasu, że właściwie gdyby mieli trochę więcej czasu, to by jeszcze pewnie chętnie zostali, ale mieli już tam napięty program. Także to taki był sprawdzian troszkę zewnętrzny i to wszystko się udało. No był też drugi taki sprawdzian umiejętności naszych przewodników, to był program Stalowe Inspiracje. Miasto ogłosiło takie zapytanie, kto by się podjął. Program polegał na tym, żeby pokazać Stalową Wolę, jej atuty, jej możliwości, atrakcje mieszkańcom Stalowej Woli w ramach takiego jakby budowania tożsamości stalowowolanina. No to jest miasto młode, ludzie są napływowi z różnych stron, sami mieszkańcy za wiele o mieście nie wiedzą. I program był bardzo szeroki, bo obejmował ludność, powiedzmy, od przedszkola do seniorów. Wszystkie grupy, szkoły, mieszkańcy, osoby z niepełnosprawnościami. Po prostu nie było takiej grupy, której ten program by nie przewidywał. No i 18 osób spośród tej grupy przewodnickiej zaangażowało się w ten program. To były zajęcia stacjonarne, przeważnie w szkołach albo w jakichś instytucjach, gdzie tam się gromadzą dorośli, i wycieczki po mieście. I to było 217 godzin zegarowych. No to zajęć wyszło więcej, bo w szkole no się nie da zrobić godziny zegarowej, tylko trzeba zliczać potem te

0: 45-minutowe godziny, żeby wyszły te godziny zegarowe. I tego było naprawdę dużo, a czasu było niewiele, ale się wszystko pięknie udało. No i jeszcze było bardzo dużo takich formalności, bo taki program, żeby rozliczyć, to trzeba mieć na każdą osobę dwa dokumenty praktycznie. Jeden dokument to jest zgoda na uczestnictwo w zajęciach. No to jak są dzieci, to rodzice muszą taką zgodę podpisać, a drugi dokument to jest podpis na liście obecności. Więc no troszkę było z tym zabawy, ale dzięki temu mamy udokumentowane czarno na białym, że przeszkoliliśmy 3400 osób.
1: No to faktycznie jest się czym pochwalić. I też widzę, że jakby działalność fundacji spotyka się z takim no, dobrym odbiorem nie tylko ze strony mieszkańców, ale też w całej Polsce. Pani mówiła o Braniewie, tak? Nie mam pojęcia, w jakiej części Polski znajduje się Braniewo, także no, o Stalowej Woli jest no, naprawdę głośno. Teraz chciałabym zapytać o inne inicjatywy, które prowadzi fundacja, a mianowicie o kafejkę historyczną, która również jest bardzo popularna wśród mieszkańców Stalowej Woli i pewnie nie tylko.
0: Tak, głównie wśród mieszkańców. To też jest taka inicjatywa, która można powiedzieć, że wyrosła z tych inicjatyw szkolenia przewodników. Bo jak przewodnicy tak się rozwinęli, zaczęli sami doczytywać, doszukiwać się jeszcze różnych szczegółów, żeby wzbogacać swoje opowieści, to postanowiłam, że będziemy robić takie spotkania, gdzie pewne tematy z historii miasta i regionu będzie się szczegółowo opowiadać. No i to jest tytuł tego przedsięwzięcia, kafejka historyczna. Jest tu oczywiście kawa w tej kafejce, jak najbardziej kawa, herbata, woda, jakieś tam ciasteczka drobne. Chodzi o to, żeby to nie było takie sztywne, oficjalne, tylko pokazujemy jakiś temat, opowiadamy, a potem sobie jeszcze na ten temat rozmawiamy, bo ktoś ma coś do powiedzenia z tych uczestników. Oczywiście na tym się skończyło, że to nie jest tylko dla przewodników. Czasami tylko kilku przewodników przyjdzie, ale przychodzi kilkadziesiąt osób. Tak średnio 40 osób przychodzi na każdą kafejkę, a czasami jest taki temat, że przychodzi na przykład 80.
1: No właśnie, a jak to jest z tymi tematami? Czy to mieszkańcy wybierają tematy, o którym chcą posłuchać, czy raczej przewodnicy podsuwają jakieś takie ciekawe historie?
0: No różnie. Część tematów to ja sama wymyślam. Czasami ktoś właśnie się zgłasza z jakimś pytaniem, a czym mogłaby być o tym czy o tamtym kafejka. Przewodnicy też mają swoje pomysły, także można powiedzieć, że jest to odpowiedź na jakieś zapotrzebowanie. No i też się staramy, żeby to było atrakcyjne, żeby nie zawsze na przykład były tematy jakieś takie smutne, wojenne czy martyrologiczne, ale na przykład jak wyglądały dawniej bale kostiumowe. Bardzo była też sympatyczna kafejka. Przyszła pani, która brylowała w latach 50. na przykład w stroju Syrenki Warszawskiej, była królową balu w Stalowej Woli. Oglądaliśmy te zdjęcia. No takie najróżniejsze tematy. Chodzi o to, żeby pokazać pewne szczegóły z historii regionu, pewne osoby przybliżyć. I to, jak widać, cieszy się powodzeniem. Ludzie chcą tego słuchać.
1: Wiem, że Fundacja Stalowianum gromadzi archiwalne zdjęcia, dokumenty. Proszę powiedzieć, jak bogate są te zbiory i w jaki sposób mieszkańcy mogą z nich korzystać?
0: Mogą korzystać przez stronę internetową, a zbiory są bardzo bogate. Jeszcze nie policzyliśmy tego wszystkiego.
1: Niepoliczalne?
0: Policzalne to są, tylko trochę by to czasu zajęło. Kiedyś to się policzy, jak już wszystko trafi na tą stronę. Na stronę trafia powoli, bo mamy mało mocy przerobowych, bo jeszcze oprócz kafejki to w lecie mamy na przykład letnie kino historyczne, a takie wszystko, co związane z historią regionu, to tutaj u nas wyraża się w jakimś działaniu. No a jeśli chodzi właśnie o te zdjęcia na przykład, no to był, już niestety nie żyje, taki mieszkaniec Stalowej Woli, którego tato robił zdjęcia praktycznie od czasów przedwojennych do lat no chyba 70. Wprawdzie te przedwojenne zdjęcia nie wiadomo gdzie się podziały, ale miał dużo zdjęć takich tuż po wojnie robionych. Tylko że te zdjęcia to nie były wywołane, to były takie negatywy, klisze, tak, takie rolki filmowe w negatywie, w pudełeczkach. I miał tego kilkaset. I też mówi, no szkoda, żeby to gdzieś wyrzucić. Ja mówi, nawet nie wiem, co jest na tych zdjęciach, bo no przecież nie będę wywoływał setek zdjęć. Tato robił czasami ludziom nawet takie zdjęcia, bo wtedy no nie było łatwo dostać się do fotografa.

0: edukacyjne albo pamiątkowe, na przykład dzieci od komunii, a oprócz tego robił takie jakby reporterskie też zdjęcia ze Stalowej Woli. No i ten właśnie syn chętnie podzielił się, bo sam nie miał takiej możliwości, żeby te zdjęcia wywołać czy przeskanować. No i myśmy jeszcze to robimy, jeszcze wzięliśmy te zdjęcia, niestety on już nie żyje, braliśmy od niego po trochu. W tej chwili jego syn przekazał nam te zdjęcia, te rolki filmów, no i skanujemy, identyfikujemy, opisujemy. No też mamy takie może mniej formalne spotkania, że się w parę starszych osób spotykamy, co to jest na tym zdjęciu, a gdzie to jest zrobione, a kto jest, co to za osoby. Takie zagadki historyczne, myślę, że to jest też dobry jeszcze punkt wyjścia do jakiejś kolejnej inicjatywy, żeby się spotykać, wyświetlać takie zdjęcie i żeby ludzie próbowali, no ludzie może, których my nie znamy osobiście, żeby się też włączali, bo czasami no, w tym kręgu, w którym się poruszamy, załóżmy, no, ludzie coś wiedzą, ale nie wszystko. A są inni, którzy może wiedzą więcej, więc już w tej chwili się takie kontakty nawiązują, bo na przykład po kafejce historycznej ktoś podchodzi i mówi, że a mam to czy tamto, albo mój tato czy dziadek gdzieś tu pracował, albo się pytają, czy my coś wiemy na ten temat, albo sami się dzielą swoją wiedzą. Także myślę, że to jest to, co myśmy chcieli, żeby ta historia Stalowej Woli żyła, żeby to nie było tylko u nas w szufladzie w domu, tylko żeby ludzie mieli do tego dostęp i żeby ze swoich zasobów też mogli upowszechniać to, co mają.
1: To może teraz takie pytanie, które może szczególnie zainteresować naszych słuchaczy. Czy mogłaby Pani się podzielić kilkoma ciekawostkami na temat Stalowej Woli? Może takie jakieś mniej znane historie lub fakty?
0: Mamy dużo ciekawostek. Niektóre już są znane, bo spopularyzowaliśmy je, ale myślę, że to też warto powtarzać. Ja się cieszę, że takie historie idą w lód. Jedna to jest historia, która była w książce zawarta, ale trzeba było tą książkę przeczytać do ostatniej kartki. Tam, gdzie są źródła, tam, gdzie są jakieś dodatkowe jeszcze materiały, nie każdy już to czyta, o Stalowej Woli, zresztą Dionizego Garbacza. I tam była taka informacja, która teraz już poszła w lód i praktycznie chyba w Stalowej Woli ludzie wszystko wiedzą, wszyscy wiedzą, ile czasu trwała budowa Stalowej Woli od wycięcia pierwszej sosny w lesie, gdzie nie było żadnej infrastruktury, była jedna droga krajowa, tory kolejowe i rzeka San nieuregulowana, do momentu, kiedy mieszkało już w Stalowej Woli w blokach około 4000 osób, już były sklepy, szkoły, były obiekty sportowe i tak dalej, i tak dalej. I cała, i oczywiście zakłady południowe, część hutnicza i część mechaniczna, ogromny zakład, bardzo nowoczesny i elektrownia. I to wszystko, żeby zbudować na surowym terenie bez żadnego uzbrojenia, trwało dokładnie, i to jest ciekawostka, 26 miesięcy i 26 dni. Więc można powiedzieć, że taka charakterystyczna liczba dla Stalowej Woli. 26, łatwo zapamiętać. 26 miesięcy, 26 dni. Jak człowiek sobie to przeliczy na lata, to wychodzi 2 lata i 3 miesiące, to mówię, to jest mniej więcej czas budowy i wykończenia domu jednorodzinnego. Wydaje się niemożliwe, zwłaszcza, że to się wszystko robiło łopatami, cegły się nosiło na plecach, nie było dźwigów, nie było koparek. Było wielu ludzi, dobra myśl techniczna, mnóstwo zapału do pracy, dobre zarobki. Tak się udało.
1: Fundacja to nie tylko projekty, ale też ludzie. Współpraca i społeczność są tutaj no, kluczowe. Jak właśnie wygląda współpraca fundacji z instytucjami kultury, szkołami czy mediami?
0: Wydaje mi się, że bardzo dobrze, bo jeśli chodzi o szkoły, to tak jak mówiłam, zrobiliśmy ten duży projekt i wtedy poznały nas praktycznie wszystkie szkoły, bo trzeba było w każdej szkole jakieś zajęcia przeprowadzić, więc już taki mamy taki kontakt dobry ze szkołami, z nauczycielami. Jeśli chodzi o instytucje kultury, to wspólnie na przykład właśnie z Biblioteką Miejską robimy kafejki historyczne. Biblioteka tutaj nam udostępnia pomieszczenia, wszystkie media i jeszcze ten, powiedzmy sobie, zestawę stołową, a my resztę. Z Domem Kultury współpracujemy, no oczywiście z miastem, bo też od miasta dostajemy różne granty, dotacje na konkretne przedsięwzięcia, tak jak właśnie ten kurs przewodników, także tutaj jest w porządku. Jeśli chodzi o media, to też nie ma problemów. Staramy się powiadamiać media, jak coś się dzieje i jakoś to działa.
1: Czy fundacja oprócz przewodników

0: posiada również wolontariuszy? Czy jest może albo jakieś grono sympatyków, którzy pomagają właśnie w codziennych działaniach fundacji?
1: No, nie mamy wolontariuszy. Można powiedzieć, że przewodnicy są wolontariuszami, ponieważ oni bezpłatnie oprowadzają te wycieczki niedzielne w sezonie, ale takich, no nie mamy takich działań, do których musielibyśmy jeszcze dodatkowe osoby wciągać. W każdym razie, no, w tej chwili nie ma takiej potrzeby, żeby powiedzmy młodzież angażować, bo to przeważnie młodzież taki wolontariat podejmuje. Zresztą z młodzieżą też jest problem, bo ma bardzo dużo zajęć i nie wiem, czy to by się dało. Jak będzie potrzeba, będziemy patrzyli, czy młodzież, czy wolontariusze przyjdą. Na razie, tak jak mówię, jak coś się dzieje, no to przewodnicy tutaj są tą bazą taką najbliższych współpracowników, czy podopiecznych fundacji, nie wiem jak to nazwać, ale są bardzo blisko z fundacją związani.
0: Czyli na ten moment, żeby wspomóc fundację, można albo zostać przewodnikiem, albo podrzucić jakąś historię, jakieś smaczki na temat Stalowej Woli, czy materiały, tak?
1: Jak najbardziej, bo przewodnicy też dostarczają różnych ciekawostek i cały czas się rozwijają i dzielą się swoimi odkryciami. I oczywiście każdy może też podzielić się, albo się czasami nawet pytanie jakieś zadane, to też otwiera drogę do dociekań i dowiadujemy się czegoś nowego, bo ktoś się zapyta jakiś szczegół, a my tego nie wiemy, no to się dowiemy i w ten sposób się rozszerza nasza wiedza i wiedza tych, którzy nas słuchają.
0: Dobrze, mówiliśmy już o historii, o współczesnych działaniach fundacji. A co jest przed fundacją? Jakie są najbliższe plany i marzenia Fundacji Stalowianum?
1: Będziemy jeszcze jeden kurs na przewodnika robić, ponieważ to są kolejne dzielnice Stalowej Woli. W tej chwili jeszcze został nam OZ, czyli ta dzielnica położona w pobliżu elektrowni i elektrownia Stalowa Wola. I praktycznie Stalowa Wola będzie już, można powiedzieć, opracowana. Może będziemy chcieli troszeczkę wyjść poza Stalową Wolę. Są ciekawostki, na przykład nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że bardzo blisko Stalowej Woli, no nie wiem, 10 czy kilkanaście kilometrów stoi piękny, okazały, naturalnej wielkości pomnik Adama Mickiewicza w takiej malusieńkiej wioszczynie, która się nazywa Rzeczyca Okrągła. Bardzo mała wioska. I tam miejscowy rzeźbiarz, mieszkaniec Rzeczycy, wspaniały pomnik postawił Mickiewiczowi, naprawdę udany artystycznie. A o tym człowieku i o jego rodzinie też chcemy coś więcej zrobić, bo to jest rodzina Kuczmanów. Józef Kuczman to był autor tego pomnika, a jego syn Kazimierz Kuczman, niestety już nieżyjący, pracował na Wawelu i mieszkał na Wawelu jak król. I też był związany tutaj z tym regionem, też nigdy się tej swojej Rzeczycy Okrągłej nie wyparł. Chcemy wydać jego wspomnienia, które kiedyś tam wydał w takiej formie, no w formie książkowej, ale w niewielkim nakładzie dla najbliższych. Potem dopisał jeszcze historię swojej znajomości z Karoliną Lanz-Korońską i chcieliśmy to połączyć i wydać taką troszkę szerszą wersję tych wspomnień Kazimierza Kuczmana, przypomnieć jego osobę. To był wspaniały człowiek, bardzo mądry, a przy okazji taki serdeczny, skromny, bezpośredni. No i to jest właśnie jeden z naszych planów na przyszły rok. Chcemy całą taką zrobić, takie wydarzenie poświęcone Kazimierzowi Kuczmanowi, jego ojcu, jego rodzinie i ich osiągnięciom. Na pewno będziemy obserwować, jakie są możliwości, bo czasami przychodzą jakieś granty, jakieś konkursy, więc w ramach tego będziemy mogli taką swoją działalność rozszerzać. No a czasami też coś samo życie przynosi. Nie wszystko da się zaplanować. Wydaje mi się, że to, co w tej chwili się dzieje, to, co robimy, to jest dobry kierunek i też widać, że owoce tego są dobrze przyjmowane. Myślę, że fundacja się jakoś tam zadomowiła tutaj w świadomości społecznej. No pochwalę się, że dostaliśmy też nagrodę Miasta Stalowej Woli Gałązka Sosny właśnie za kachlejkę historyczną, którą tu organizujemy razem z Biblioteką Miejską.
0: Serdeczne gratulacje. Dobrze, chyba z mojej strony to wszystko. Jeśli chciałaby coś Pani jeszcze dodać na koniec, no to teraz jest ten moment.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie zapraszamy na nasze wycieczki, bo myślę, że te wycieczki to jest taki pomost pomiędzy tą historią udokumentowaną, zgromadzoną, a świadomością społeczną. I wiem, że wielu ludzi w Stalowej Woli, nawet może większość, niewiele wie o tym mieście. I dlatego zapraszamy na wycieczki, zapraszamy na te nasze spotkania, zapraszamy do włączenia się w takie rozważania o historii, żeby

0: Stalową Wolę budowali, czy w tym pierwszym okresie, czy w późniejszych latach, żebyśmy nie zapominali o tych ludziach. My mamy taką przewagę nad innymi miastami, że nie musimy wymyślać sobie legend, bo wszystko, co się działo od założenia Stalowej Woli, jest czarno na białym zapisane na papierze. I tylko wystarczy do tego dotrzeć i jeszcze jest wiele rzeczy takich w ludzkiej pamięci, tak jak ta cała historia, którą też już nieraz opowiadałam o podartym bilecie Dionizego Komana, która też jest taka charakterystyczna, bo pokazuje etos tych ludzi, którzy tu przyjeżdżali przed wojną. To była historia taka, że Dionizy Koman, inżynier pracujący w zakładach południowych przed wojną, dojeżdżał z Rudnika, bo jeszcze nie było tutaj dosyć mieszkań, dopiero powstawały. I on w Rudniku mieszkał z rodziną i pewnego dnia przyjechał ze Stalowej do Rudnika, tam czekał na stacji na niego syn. I syn się zdziwił, bo ojciec zamiast do domu iść, to poszedł do okienka kasowego i poprosił bilet do Stalowej Woli. On dopiero przyjechał z tej Stalowej Woli, więc się zdziwił, dlaczego ojciec z powrotem chce jechać do Stalowej. Ojciec kupił ten bilet, przedarł go i wyrzucił do kosza. A syn taki zdziwiony mówi: tato, co ty robisz? Co to było? O co chodzi? A bo widzisz, synku, bo ja się tak śpieszyłem. W ostatniej chwili wpadłem do pociągu. Nie zdążyłem biletu kupić na dworcu. Do konduktora się też nie dopchałem, bo był tłok i nie kupiłem tego biletu. I przyjechałem bez biletu. Dlatego teraz kupiłem, żeby ta należność za mój przejazd wpłynęła do kasy Polskich Kalei Państwowych. Bo widzisz, synku, nikogo nie wolno oszukiwać. Ani człowieka, ani instytucji, ani państwa polskiego. I tak ten synek zapamiętał na całe życie tą historię, opowiadał mi to jako 80-letni człowiek. To są takie właśnie historie, które budują naszą tożsamość, naszą świadomość, z czego się wzięła ta Stalowa Wola.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Historia Stalowej Woli.
1: Rozwadów nie narodził się przypadkiem. O wyborze tego miejsca zadecydowały zarówno względy bezpieczeństwa, jak i wielkie ambicje jego założyciela. Pod koniec XVII wieku na wzniesieniu chroniącym przed wylewami Sanu Gabriel Rozwadowski postanowił stworzyć nowoczesny, jak na tamte czasy, ośrodek handlu i rzemiosła. Bliskość Sanu, otaczające lasy i przebieg ważnych szlaków transportowych dawały temu miejscu ogromny potencjał rozwoju. O historii Rozwadowa, od jego założenia przez czasy lubomirskich, aż po włączenie do Stalowej Woli, rozmawiałam z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jak wyglądały okoliczności powstania Rozwadowa i dlaczego właśnie wybrano to miejsce pod lokację miasta? Co może było szczególnego w tym terenie akurat?
4: To znaczy tak, czynników wymieniać można co najmniej kilka. Rzeczywiście jedna sprawa to taka bardzo pragmatyczna, czyli zwykłe kwestie bezpieczeństwa i ukształtowania terenu. Rozwadów, jak wiadomo, został wzniesiony mniej więcej na terenach wzniesienia nazwanego Górą Kokoszą, prawda? I taka lokalizacja z pewnością chroniła całą zabudowę przed ewentualnymi wylewami, prawda, ze strony pobliskiego Sanu. Zresztą samo sąsiedztwo rzeki San miało duże znaczenie, zwłaszcza w końcówce XVII wieku, kiedy Rozwadów powstawał, bo to była tak naprawdę jedna z takich głównych linii transportu. Pamiętajmy, wtedy transport rzeczny też miał duże znaczenie. No ale oczywiście były też inne kwestie, prawda? Akurat założyciel Rozwadowa, czyli Gabriel Rozwadowski, to też takie uproszczenie dla naszych słuchaczy, prawda? Rozwadów, Rozwadowscy. Już mogą to sobie kojarzyć nazwiskami. W każdym razie on był pragmatykiem. Jego pragmatyzm to sprawiał, wiadomo, że myślał, jak tu troszkę ułatwić, jak tu coś zaoszczędzić. No a z racji tego, że tereny dzisiejszej Stalowej Woli, Rozwadowa, to w przeszłości były tereny dość gęsto zalesione, przynajmniej w pobliżu, pełne folwarków szlacheckich, jak wiemy, między innymi Harzewice, tutaj kluczowa kwestia.
5: W zasadzie teraz tereny te naokoło Stalowej Woli dalej są zalesione.
4: No właśnie, no jak budowali Rozwadów, to jeszcze wszystkiego nie

0: wycięli, prawda? W każdym razie, tak, rzeczywiście ten dostęp do drewna był tu niezwykle istotny. No i wreszcie ten cały potencjał handlowy i rzemieślniczy. A to bym połączył z jeszcze takim dodatkowym czynnikiem, czyli przedsiębiorczością samego Rozwadowskiego. Człowiek ten niewątpliwie był osobą ambitną, zajmował się handlem, zarządzaniem dobrami ziemskimi. No i jak to wiadomo, szlachcic pragmatyczny w XVII wieku kombinował, jak tu po prostu jeszcze zarobić, jak tu pomnożyć. No i Rozwadów był takim jego, nazwijmy to, projektem w pewien sposób, bo wymyślił on sobie, że na tej peryferyjnej części, wtedy wsi Harzewice, która zresztą dalej istnieje, prawda? Ona jest chyba częścią Starowej Woli?
1: Tak, tak, to jest osiedle, zgadza się.
0: Właśnie. To mniej więcej właśnie na tamtych terenach wymyślił sobie, że stworzy ośrodek ekonomiczny, który może być takim ważnym miejscem handlu dla tych terenów. Miał on zadanie pełnić w zasadzie nawet przynajmniej lokalną, ale przypuszcza się, że Rozwadowski mógł mieć też większe ambicje, aby ten ośrodek miał takie znaczenie wręcz regionalne, tak byśmy to powiedzieli. W każdym razie to, co najistotniejsze, on miał być samowystarczalny, miał być atrakcyjny, no i właśnie to wszystko sprawiło, że Rozwadów został założony.
1: Teraz jak cię tak słucham, to ta historia powstawania Rozwadowa przypomina trochę powstawanie Stalowej Woli, tego mitu centralnego okręgu przemysłowego. Jakoś mi się to skojarzyło.
0: Mi się skojarzyło z piosenką Golec Orkiestra. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, nie? W każdym razie, no, ten Rozwadów był rzeczywiście też taką inicjatywą dość mocno ekonomiczną, a faktyczne prawa miejskie, i od tego momentu możemy tę miejscowość datować, to 1693 rok, prawda? Także mniej więcej lata 90. to jest czas, kiedy za króla Jana III Sobieskiego udało się to miasto ulokować, oczywiście na prawie niemieckim, co jest dość charakterystyczne dla tych naszych terenów, bo akurat prawo magdeburskie było idealne dla miejscowości lokowanych typowo na tak zwanym surowym korzeniu, czyli budowanych od samego początku. A o tym, że było to niezwykle istotne, powiemy sobie pewnie później.
1: Czyli tak, czyli mamy ród Rozwadowskich, którzy stworzyli Rozwadów, ale przypomina mi się nasza rozmowa o rodzinie Lubomirskich. Jak podejrzewam, to oni właśnie stali za takim rozwojem Rozwadowa.
0: Tak, no rzeczywiście Rozwadów w majątku Rozwadowskich istniał tak naprawdę około 30 lat. Dlaczego? Dlatego, bo w 1723 roku doszło do transakcji pomiędzy przedstawicielami obydwu rodów, na mocy której Jerzy Ignacy Lubomirski przejął Rozwadów. I tak naprawdę to był początek, no, prawie że 200-letniej historii rodu Lubomirskich. Tak naprawdę na tych terenach, znaczy może inaczej, na tych terenach dłużej byli, ale po prostu chodzi o to, że wówczas właśnie Rozwadów przez 200 lat tak naprawdę kojarzył się stricte z Lubomirskimi, był takim obiektem ich wpływów.
1: To ciekawe w sumie, bo skoro Rozwadowscy spędzili tam tylko 3 dekady, to dlaczego Lubomirscy nie zdecydowali się na przykład na zmianę nazwy miasta? Na coś kojarzącego się na przykład z nimi?
0: Nie było chyba takiej potrzeby, no. Pamiętajmy, że idąc tym tokiem myślenia, jakby Lubomirscy, jakby rody szlacheckie chciały zmieniać nazwę, to po pierwsze wymagałoby to sporego wysiłku administracyjnego, a poza tym, no, mielibyśmy tak naprawdę miejscowości, kilka miejscowości o podobnych nazwach, prawda? Bo pamiętajmy, te rody dysponowały ogromnymi majątkami i no, Rozwadów był tylko jedną z wielu takich perełek, prawda, w ich, nazwijmy to, portfolio. Dlatego no, nie było sensu tak naprawdę zmieniać czegoś, co w gruncie rzeczy się sprawdzało, co już miało pewną renomę także w świecie, bo wraz z kupcami no, to te informacje o Rozwadowie też się roznosiły. Więc no, to by spowodowało tylko chaos. Lubomirscy byli raczej pragmatykami, którzy skupiali się na tym, jak coś rozwinąć, a niekoniecznie na jakichś tam, powiedzmy, takich dość prostych nazewnictwach. Wydaje mi się, że warto też nieco porównać dzieje obydwu rodów właścicielskich Rozwadowa. Fakt faktem, że Rozwadowcy, oczywiście jak już wspomniałem, tak naprawdę zarządzali i założyli to miasto w przeciągu 30 lat, to się wszystko dokonało. O tyle oni też mieli swoje zasługi, i dzięki którym lubomirscy tak jakby nie musieli skupiać się na tworzeniu czegoś stricte, ale na rozwijaniu pewnej koncepcji. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę z rozwadowskimi może się kojarzyć taki początek handlu, jak już wspomniałem. Zresztą tak jak nawiązując do moich wcześniejszych słów, Rozwadów miał być miastem handlowym, miał być miastem gospodarczym. To rozwadowscy wyjednali u króla prawo organizowania takich cotygodniowych targów i to też wymusiło pewną specyfikę przestrzeni na tych terenach. Dlaczego? Dlatego, że jak też możemy wiedzieć z lekcji historii, jeśli mamy pewne miasto zakładane, to myślimy nad tym, jak je urządzić. Oczywiście mamy w centrum rynek, prawda? Musi być układ urbanistyczny.
1: No pewnie jakiś ratusz.
0: Oczywiście, ratusz. Wokół jakieś tam niskie, w przypadku Rozwadowa, jednopiętrowe takie zabudowania, prawda?
1: Możemy... A takie kamieniczki.
0: No tak, takie mniejsze akurat kamieniczki, jak to nazwałaś. Układ typowo krzyżowy. Co jest ciekawe, ten układ rozwadowski, oczywiście teraz to już troszkę się zmienił, prawda, w związku z czasami współczesnymi, ale jeśli pojedziemy na przykład do Sokołowa Małopolskiego, to możemy zobaczyć pewne podobieństwa. Dlaczego? Dlatego, że to mniej więcej ten sam układ przestrzenny. Także to był akurat dość taki klasyczny układ właśnie, co jest ciekawe, wówczas drewniany. Wtedy raczej kamień czy mury generalnie nie były takie rozpowszechnione. Zresztą do chwili obecnej była taka teoria, chyba powielana przez jednego z regionalistów, że rzekomo Rozwadów miał być i okolice skonstruowane wraz z murami, z fortyfikacjami okalającymi miasto. To jest raczej odrzucane. Dlaczego? Dlatego właśnie, że na tych terenach raczej nie było to rozpowszechnione i byłaby to raczej jakaś anomalia. Także w tamtym czasie akurat już takich fortyfikacji na tamtych terenach nie było typowo, tak jak znamy na przykład z Rzeszowa, prawda, Zamek Lubomirskich, taka typowa twierdza.
1: Chociaż kiedyś słyszałam, że w Przyszowie, takiej podstalowo-wolskiej miejscowości, kiedyś właśnie istniał zamek.
0: Możliwe, że istniał, ja nie mówię, że tak nie było, natomiast tu bardziej mi chodzi o te czasy nowożytne już typowo. W tamtych czasach, kiedy te ziemie też trapiły, prawda, najazdy tatarskie, możliwe, że to była jeszcze inna historia. Nie znam dokładnie historii tamtej miejscowości. W każdym razie tutaj rzeczywiście raczej takich fortyfikacji nie było w przypadku Rozwadowa. Natomiast co jeszcze warto wskazać? Ja tutaj wspomniałem o handlu, a jak handel, to wiadomo, musiała być też społeczność żydowska, która w tamtym czasie bardzo mocno rozkręcała, prawda, tę część gospodarki na tych ziemiach. Zresztą, co jest ciekawe, jest pewien zapis z dokumentów akurat parafii rozwadowskiej 1748 roku, który też wskazuje na to, że prawdopodobnie większość mieszkańców ówczesnego Rozwadowa to byli Żydzi. Także właśnie tej społeczności zawdzięczamy też ten rozwój tej miejscowości w tamtym okresie. No ale dobrze, już wspomniałem tutaj właśnie o tych rozwadowskich, to warto teraz wrócić do już samych lubomirskich, prawda? No bo w porządku, lubomirscy zostają właścicielami Rozwadowa, urzędują w Harzewicach. No ale dobrze, jakie były w takim razie ich zasługi? Przede wszystkim to za ich czasów w Rozwadowie zagościli kapucyni, prawda, wraz z klasztorem całym, kompleksem, który zresztą ten klasztor kapucynów istnieje do dziś w Rozwadowie. No ale w każdym razie to też w jakiś sposób było częścią pewnego rozwoju kulturalnego. Lubomirscy też zabiegali o to, żeby tę rolę handlową zwiększać Rozwadowa. I efekt był taki, że w 1744 roku wybłagali u króla kolejny przywilej targowy. Odbywały się cotygodniowe jarmarki w czwartki bodajże i w niedzielę. Także to jest też akurat warto o tym wspomnieć. Dlaczego? Dlatego, że to był czas, kiedy Rozwadów miał dość mocne kontakty handlowe z takimi miastami jak Warszawa czy Gdańsk. Także może wiadomo, to była inna skala, jeśli chodzi o porównanie, ale te kontakty były. Więc to też pokazuje, że to miasto rozwijało się w tamtym okresie bardzo dynamicznie. I ten rozwój był niejako podstawą do tego, że Rozwadów obronił prawa miejskie w okresie rządów Austriaków.
1: A co to znaczy, że obronił prawa miejskie? Czy Austriacy odbierali takie prawa miejskie miastom?
0: Austriacy mieli trochę inne rozumienie, przynajmniej w takim znaczeniu prawnym, tego, czym jest miasto handlowe. Oni mieli takie

różne rozróżnienia i w tamtym okresie z tego powodu wiele miast galicyjskich utraciło te prawa miejskie między innymi. Po prostu Austriacy uznali, że no, nie są to jakieś szczególnie ważne ośrodki, bardziej traktujemy je jako nawet nie miasteczka, ale praktycznie wsie de facto. Rozwadów dzięki temu, że posiadał taki tak naprawdę około stuletnie tradycje handlowe, mógł obronić te swoje prawa miejskie. W podobny sposób było zresztą z innymi miejscowościami na tych terenach, przynajmniej niektórymi, takimi jak na przykład Tarnobrzeg czy Baranów Sandomierski obecny, prawda? Także no, to też sprawiło, że Rozwadów utrzymał swoją rolę, no i w jakiś sposób no, był też tym ośrodkiem ekonomicznym w tym regionie, w dość istotnym.

0: o, jak dobrze pamiętam, kolejarskim rozwadowie, że to miasto kolei. No i rzeczywiście to się wiąże tak naprawdę z końcówką XIX wieku.
1: Czyli przeskoczyliśmy sobie prawie o 100 lat.
0: No tak naprawdę tak. No, właśnie w momencie, kiedy uznano, że no, miasto musi się dalej rozwijać jakoś, no, a nie miało tego połączenia, to uznano, że naturalne jest, że trzeba przede wszystkim usprawnić transport, tą wymianę, ułatwić ją i przygotować do czasów współczesnych także. Gdyby to się nie udało, no to Rozwadów byłby zmarginalizowany i prawdopodobnie to byłby koniec przemysłu na tych terenach. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że nie mielibyśmy wówczas pewności, czy ta Stalowa Wola by powstała jako miasto w tym dwudziestoleciu międzywojennym. No ale rzeczywiście w 1887 roku doprowadzono do miejscowości połączenie z Dębicą, a niedługo później jeszcze z Przeworskiem. To było też istotne. Dlaczego? Dlatego, że jak kojarzymy z geografii, mamy Przeworsk, a jeszcze bardziej na wschód kolejno Przemyśl, no i później Lwów. Także to też w jakiś sposób połączyło Rozwadów z najważniejszymi ośrodkami miejskimi tych terenów galicyjskich w tamtym okresie. No później oczywiście jeszcze Rosjanie, kiedy wkraczali na te tereny, oni też akurat doprowadzili swoją linię kolejową. Ona mniej więcej sięgała przez Lublin. W każdym razie to wszystko sprawiło, że rzeczywiście Rozwadów był dość dobrze połączony jak na tamte czasy z innymi ważnymi ośrodkami tamtego regionu.
1: Jak właśnie kolej wpłynęła na takie codzienne życie mieszkańców i funkcjonowanie miasta? Czy ten handel rozwijał się lepiej?
0: Znaczy, no zdecydowanie wydaje się, że tak. No, tak naprawdę to był przepływ surowców, prawda? No też pamiętajmy, no, to były tereny, gdzie ten przemysł między innymi drewniany, prawda, drzewny, bo to tak ładnie się mówi, funkcjonował. No, no też ten transport tych surowców do ośrodków, które je skupowały, no był też bardzo istotny. Także rzeczywiście Rozwadów zbudował sobie podstawy do tego, żeby móc się stopniowo industrializować, prawda, czyli upraszczając, żeby mogły tam powstawać jakieś nowe zakłady, prawda, żeby można było podtrzymać pewne te kontakty handlowe, które już w poprzednich dekadach zostały wypracowane.
1: Tutaj wspominałeś o Rosjanach, czyli już jesteśmy w takim okresie około pierwszej, drugiej wojny światowej, ale zanim właśnie przejdziemy do tej drugiej wojny światowej i o tym, co zrobiła z Rozwadowem, a w zasadzie już też z powstającą Stalową Wolą, to chciałabym cię zapytać o taką kwestię narodowościową, bo wcześniej wspominałeś, że w zapiskach właśnie kapucynów, że właśnie z ich zapisków wynikało, że kiedyś większość mieszkańców Rozwadowa stanowili Żydzi. A jak to właśnie wyglądało tuż przed wybuchem II wojny światowej? Czy są jakieś dane może na ten temat?
0: Tak, oczywiście. To już były czasy, kiedy rzeczywiście takie spisy powszechne obowiązywały. No akurat, jak wiemy, w II RP mieliśmy dwa takie spisy. I chociaż na co należy zaznaczyć, zanim przejdę już do samego dwudziestolecia międzywojennego, to jednak już w 1910 roku nastąpił taki właśnie pik, nazwijmy to, tej społeczności. Dlaczego? Dlatego, bo według dostępnych wówczas danych ponad 70% mieszkańców Rozwadowa było właśnie Żydami. A pamiętajmy, wtedy Rozwadów liczył już dobre ile? No, prawie 3000 mieszkańców, no więc 2300 około było właśnie pochodzenia żydowskiego. Później, akurat po pierwszej wojnie światowej, to już się trochę przesunęło. Ja tu wspomniałem o tych spisach powszechnych i akurat spis powszechny z 1921 roku wykazał, że na 2670 mieszkańców, to akurat, jeśli nie pamięć nie byli, 1790 było pochodzenia żydowskiego. A więc no niecałe 70%, prawda? Pozostałą część tworzyli już bardziej Polacy, także to jest w zasadzie istotne, że mamy tak naprawdę dwie duże grupy, prawda, w obrębie jednej miejscowości. Tak naprawdę, jeśli mielibyśmy wskazać już na rok 39, bo tego spisu z lat 30 raczej nie liczę. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że ten drugi spis miał na celu zaniżenie akurat grup narodowościowych, więc tam posłużono się nie kryterium narodowościowym, a religijnym. A pamiętajmy, nie każdy Żyd był Żydem religijnym, tak samo jak nie każdy Polak.

0: jak był katolikiem, prawda? Więc to jest taka akurat zasada. W każdym
1: ja podejrzewam, że przed tym 39 rokiem, czyli w tych właśnie latach 30. też wielu, myślę, Żydów opuszczało Polskę, nie? Przez te takie narastające takie nastroje antysemityczne.
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o te nastroje, wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście były organizowane ruchy, zwłaszcza w środowiskach syjonistów, które organizowały, robiły nawet zrzutki na emigrację do Palestyny w szczególności. Aczkolwiek w tamtym czasie dotyczyło to takiej świadomej światopoglądowo grupy. Czyli już właśnie wywodzący się z tych kręgów syjonizmu, czasem osób może bardziej zamożnych, komu się udało rzeczywiście uciec. Natomiast zdecydowana większość tutaj na tych terenach, jednak w Rozwadowie szczególnie, raczej została. Została i niestety w większości przypadków wiadomo, jaki los spotkał tę grupę.
1: Czyli można powiedzieć, że gdyby nie druga wojna światowa i ta polityka skierowana wobec Żydów, to wciąż jakby Rozwadów i Stalowa Wola mogłyby być takim właśnie ośrodkiem, gdzie Polacy i Żydzi żyliby w takim po prostu, w takiej symbiozie, nie?
0: Myślę, że tak. Wiadomo, nie wiadomo, jakie by były później dalsze losy na arenie międzynarodowej, ale pamiętajmy, że nie każdy Żyd w tamtym okresie był syjonistą. To była część, a był jeszcze ruch bardzo popularny na terenach Europy Wschodniej buntowców, którzy wierzyli, że społeczności żydowskie w duchu socjalizmu można budować tu na ziemiach polskich. Oni uznawali Polskę za swoją ojczyznę. Uważali, że tworzenie jakiegoś państwa żydowskiego w Palestynie to jest w ogóle jakiś absurd i nie w interesie kompletnie żydowskim. Także tu należy też rozróżniać to, prawda? I no, buntowcy mieli spore struktury na tych terenach. Zresztą jeden ze współpracowników Piłsudskiego też był akurat Herman Lieberman, Żydem, który też w pewnym momencie, zeświadczonym oczywiście, który, co jest ciekawe, w swoim życiorysie ma również epizod w Rzeszowie. Ale to są takie właśnie niuanse dziejowe.
1: Ale przechodząc już do tych czasów II wojny światowej, to jakie właśnie wydarzenia z tego okresu najmocniej wpłynęły na Rozwadów i jego mieszkańców?
0: To znaczy tak, no w zasadzie, jeśli tak wspominając o wojennych losach Rozwadowach, no to trzeba podkreślić ten terror, prawda, który zaczął się tak naprawdę niemal od momentu wkroczenia Niemców na te tereny we wrześniu 1939 roku. Tak naprawdę początkowo, akurat miałem okazję badać to zjawisko, zajęto się typowo grupami żydowskimi, wypędzano ich za San, prawda, żeby uciekli do Związku Sowieckiego. Akurat, no pamiętajmy, że przynajmniej na te tereny okupowane przez Sowietów, bo to tak bardziej w duchu historiograficznym w tym okresie można mówić, no gdzie też bardzo często byli uważani za nielegalnych imigrantów, albo ich deportowano w głąb Rosji, albo zsyłano do więzień, także
1: no tak. Mimo, że od lat mieszkali w Polsce.
0: Znaczy nie, tu mówimy o wypędzonych, którzy nie załapali się typowo na to obywatelstwo. Także to była dość tragiczna akurat sytuacja dla ludności z tamtych terenów, natomiast Polacy też nie mieli łatwo. No pamiętajmy, że tutaj też to już jest czas istnienia Stalowej Woli, prawda, zakładów południowych. Wielu mieszkańców zostało zaciągniętych tak naprawdę do niewolniczej pracy w tych zakładach już na rzecz niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, a więc to już była taka tragiczna sytuacja, kiedy mieszkańcy musieli wybierać no w zasadzie między życiem a pracą na rzecz okupanta. Oczywiście to też nie było tak, prawda, że Polacy pozostali bierni, bo rozwinęły się w okolicach Rozwadowa dość prężne komórki Armii Krajowej oraz Narodowej Organizacji Wojskowej. Natomiast tu jest też kolejny ten tragizm, prawda, że z jednej strony ludność się angażowała, z drugiej strony też była zastraszana ze strony Niemców. No, mieliśmy okazję, prawda, kiedyś rozmawiać na temat rodziny Chorodyńskich, prawda, która właśnie to akurat z innych powodów została zamordowana. Natomiast Niemcy generalnie przeprowadzali egzekucje na ludności cywilnej tych terenów. No i generalnie z historii znamy dwie takie wielkie egzekucje. W 1943 roku na tak zwanych dołach, prawda, rozstrzelano 65 polskich zakładników, a później jeszcze w Harzewicach zamordowano kolejnych 25 osób. No i tu rzeczywiście mamy taki mit, prawda, ludność tamtych terenów ma taki mit, prawda, o lekarzach, akurat o doktorze Łazowskim i doktorze Matulewiczu, prawda, którzy wywołali taką sztuczną epidemię tyfusu plamistego, prawda, podając nieszkodliwą taką szczepionkę imitującą chorobę. No to miało uratować ludzi, prawda, przed wywózkami, egzekucjami, bo Niemcy się bardzo bali takich epidemii. I co jest ważne, rzeczywiście pomogło to uratować wielu Polaków i również Żydów ukrywających się, aczkolwiek z racji tego, że dr Łazowski w swoich wspomnieniach, które już opublikował później w Stanach, on troszkę wyolbrzymił tą liczbę i stąd w swojej książce dotyczącą tego, ile osób udało się uratować dzięki temu, i rzeczywiście powstał taki mit, że za pomocą tej fałszywej pandemii uratowano tysiące osób. Dzisiaj historycy raczej sceptycznie patrzą na takie relacje, choć oczywiście był to rzeczywiście czyn taki wymagający pewnego poświęcenia.
1: Czyli tutaj mówiliśmy o tych uratowanych Polakach, zarówno mieszkańcach Stalowej Woli, jak i też Żydach. A co właśnie stało się z tymi właśnie Żydami, którym no, nie udało się ukryć?
0: No, większość znalazła się w gettach, skąd później w ramach akcji Reinhardt byli deportowywani do obozów zagłady, prawda, takie likwidacje między innymi getta w okolicach Tarnobrzega, bo żydowskich mieszkańców Rozwadowa właśnie tam trafiało między innymi.
1: Albo do Dębicy.
0: Później była mordowana najczęściej w Bełżcu. Także to był akurat właśnie ten tragiczny finał tak naprawdę tej całej społeczności, bo pamiętajmy, że w ramach niemieckiego ludobójstwa no tak naprawdę zginęła cała społeczność. Oczywiście były później próby odtwarzania tego życia żydowskiego, ale to już było niejako nie do uratowania. Późniejsze wydarzenia no też już całkowicie, prawda, zniszczyły społeczność żydowską na terenach polskich, także no, też oczywiście wielu zostało zagnanych też i do niewolniczej pracy, prawda? No, rzeczywiście wiemy o wielu więźniach, że pracowali faktycznie w tym sektorze przemysłowym i spora część z nich no, zginęła, zmarła, czy w zasadzie została zamordowana w wyniku wycieńczenia. Także no właśnie taki był tak naprawdę finał tej społeczności, życia tej społeczności tak naprawdę od czasu XVIII wieku.
1: No i tym sposobem przeszliśmy do końca II wojny światowej i końca jakby obecności Żydów na ziemi rozwadowskiej i już wtedy Stalowej Woli. Jak właśnie Stalowa Wola i Rozwadów podniosły się po II wojnie światowej? Czy były bardzo zniszczone?
0: Tak, rzeczywiście wiele elementów

0: micie walk partyzanckich, prawda, na tradycjach kolejarskich, więc wiele tych elementów w tej, można powiedzieć, w tych okolicznościach tych czasów komunistycznych, no, zostało zatraconych i dlatego też no, w chwili obecnej no, wiele jest podejmowanych właśnie takich elementów w sferze pamięci, które przewracają różne postacie tamtej historii, prawda? No, pamiętamy między innymi, mamy z jednej strony ten mit zakładów południowych, prawda? Bardzo ważny, bo pokazujący historię przemysłu polskiego. Mamy rzeczywiście te tradycje kolejarskie, które już pozostały z nami, no ale też i pamięć właśnie o ofiarach różnych nacji, czyli nie tylko Polaków, ale i również Żydów, że nie czcimy je wyłącznie tych, którzy zginęli z bronią w ręku, ale również tych bestialsko pomordowanych. Także rzeczywiście ta pamięć zakorzeniła się w świadomości mieszkańców. Natomiast no też pamiętajmy, że z racji tego, że rozwadów od 1973 roku jest częścią Stalowej Woli, no to też ma wpływ pewnie na tę tożsamość tej miejscowości, no bo ona się po prostu w jakiś sposób zaciera, prawda? Teraz oczywiście, jeśli pojedziemy do Stalowej Woli, no to wyczujemy nawet w tym, że z centrum, można powiedzieć, z dworca stalowo-wolskiego musimy się przedostać do tego rozwadowskiego.
1: No i budownictwo też wygląda inaczej.
0: Dokładnie tak, no to jest zupełnie, można powiedzieć, inna tradycja, prawda? Stalowa Wola, miasto robotnicze, a Rozwadów jako ten pierwiastek taki typowo historyczny. Także no, ja bym zaryzykował stwierdzenie, że do chwili obecnej w jakimś stopniu Rozwadów jest odrębny od Stalowej Woli, choć oczywiście może już nie taki sposób jak kiedyś.
1: A skoro już mówimy o kultywowaniu tradycji, to w Rozwadowie, a dokładniej w Pałacu Lubomirskich, który przetrwał do czasów dzisiejszych, znajduje się muzeum regionalne. I tam właśnie osoby, które chciałyby właśnie zgłębić te właśnie tradycje, te historie związane z dawnym Rozwadowem, no to jest właśnie takie miejsce, które warto odwiedzić, żeby właśnie posłuchać o tej historii, zobaczyć zdjęcia.
2: Historia regionu.
3: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztetle. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to opowieść o współistnieniu, pracy i budowaniu własnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci już teraz rozmawiam z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
0: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jehudy H. Cohena, który akurat pochodził z Boguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
1: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
0: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy u nas w Polsce jest zakonowanie,

0: Żydiody, prawda, ten mit kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
1: Co to znaczy?
0: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki. I rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobrym miejscem na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków, często żydowskich, ale też i z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejszym, bo wielu Żydów, którzy uciekało z tamtych terenów Europy Zachodniej, jednak wybierały tereny troszkę cieplejsze, czyli Turcja, Grecja, prawda, miejsca, gdzie po prostu kwitł handel, gdzie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status galicki, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, można powiedzieć, śmiało, możemy być z niej dumni.
1: Czy wiemy może, w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią. I w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy, miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. I też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, a później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc, także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
1: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
0: Generalnie i tak i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego? Dlaczego mówię szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili...
1: A czy swoje własne władze również?
0: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasami się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, haseckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, mówię o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób prawnie, otrzymywano pozwolenie

0: tworzenie cmentarzy odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną troszkę odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
1: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
0: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy nowożytne, czasy przedwojenne, no ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach. Jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
1: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, którym teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego, też jakichś tam lokalnych odmian, także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, no, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, no, którą pamiętajmy, no, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. No, kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
1: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską jako właśnie taką no, bogatszą od Polaków.
0: To jest akurat mit, jeśli chodzi o tę kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków. Między innymi faktem jest, że gmina często pożyczała młodym pieniądze na rozwój własnego biznesu. Raz taki młody mógł się pomylić, bo uznawano, że no okej, młody uczy się, no to dobrze, no spróbujmy jeszcze raz. Ale jeśli ktoś drugi raz przetrwonił pieniądze, no to uznawano, że raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze, no znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników, to też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty, no i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też, co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
1: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
0: No oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda, ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
1: Taką zwyczajową?
0: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość. 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta po prostu, gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego też względu, że

0: Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi.
1: No tutaj właśnie z tego też względu, że

0: perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne, ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym. Także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt. No, ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także na terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
0: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite, bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem.

0: wiemy na przykład, że w The Beatsy była taka sprawa, akurat jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakieś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno sklepie, tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki, no i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to, żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przyszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no, one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu, a czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
0: Oczywiście, no wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej takich. Datowałbym to na XVII wiek, wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem, no a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego, no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
0: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu, czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczpospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić. Stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku. I to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, gett. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy

0: kwestii rozmów o getcie w Dębicy. Natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. Między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No, w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
0: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak m.in. Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć m.in. Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc prawda o samych tych

0: byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc prawda o samych tych

0: kogo w łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę. Ale też i no, należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie ze swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności publicznej.
1: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
0: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym, ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza, lecz pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, którym mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
1: Za murami ponad stuletniego gmachu kryje się historia pełna zwrotów akcji. Od reprezentacyjnej ulicy dawnego Rozwadowa, przez sąd, szpital wojenny i więzienie, aż po przestrzeń sztuki. To tutaj przecinają się losy dzisiejszej Stalowej Woli i Alfonsa Karpińskiego, jednego z najciekawszych malarzy młodej Polski. Już teraz zapraszam was do wysłuchania mojej rozmowy z panią Justyną Maziarz, edukatorką z Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. No to może zaczynając od początku, jak wyglądała historia budynku, w którym się dzisiaj znajdujemy?
4: Myślę, że bardzo ważne jest, aby zacząć od tego, że ulica Rozwadowska, przy której obecnie znajduje się Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, nosiła nazwę niegdyś pańska. I przez lata była reprezentacyjnym traktem miasta, co oznacza, że zamieszkiwali przy niej bardzo istotni mieszkańcy dla Rozwadowa. Znajdowały się tutaj także ważne instytucje dla tego miasta, takie jak chociażby Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, sąd czy szkoła. Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego mieści się w ponad 120-letnim budynku dawnego sądu. Został on wzniesiony z inicjatywy austriackich władz zaborczych. I to, co jest bardzo istotne, sąd wcześniej urzędował w innym obiekcie, który spłonął w pożarze w 1882 roku. I to właśnie w tym gmachu pracował ojciec Alfonsa Karpińskiego, Alfons Karpiński senior. Pełnił on funkcję sędziego powiatowego w Rozwadowie. Jak mogą się państwo domyślić, obecność urzędu, jakim był sąd, wpływała istotnie na prestiż miasta, bo zamieszkiwali tutaj sędziowie, adwokaci, notariusze, którzy wpływali na to, w jaki sposób miasto było odbierane, prawda, przez chociażby kupców przybywających tutaj. To, co jest bardzo ważne, podczas II wojny światowej opuszczony budynek z inicjatywy księdza Michała Potaczały przeobrażony został w szpital polowy, a dwa lata później utworzono w budynku sądu więzienie. Po przyłączeniu Rozwadowa do Stalowej Woli oraz ustanowieniu nowego powiatu, sąd stał się powiatowym, a następnie rejonowym.

0: Kiedy sąd został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby, a zabytkowy budynek przejęło pod swoją opiekę Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, w 2019 roku w gmachu otwarto Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, gdzie prezentujemy w części stałej dorobek malarza. Bardzo ważną częścią naszego funkcjonowania, naszej działalności jest także organizowanie wystaw czasowych.
1: To może zanim przejdziemy do tego, co mieści się we wnętrzu Galerii Malarstwa, to przejdźmy sobie do postaci samego Alfonsa Karpińskiego. Kim był, kiedy żył i w jaki sposób był związany z Rozwadowem?
0: Alfons Karpiński był młodopolskim malarzem urodzonym w 1875 roku w Rozwadowie. To, co należy podkreślić, to to, że odebrał bardzo staranne wykształcenie w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, której dyrektorem był Jan Matejko. W Monachium pod patronatem Antona Azbego. W Wiedniu, gdzie osiągał sukcesy, zdobywając nagrody, między innymi jako jedyny Polak w historii Akademii Wiedeńskiej Prix de Rome za obraz Kawiarnia. W latach 1918-1927 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Należał między innymi do wiedeńskiej secesji, grupy Zero, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Brał udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą, ale to, co istotne w jego twórczości, to to, że upodobał sobie Paryż, zresztą jak wielu młodopolskich artystów. Myślę jednak, że mówiąc o Alfonsie Karpińskim, należy podkreślić, że specjalizował się w portretach. I to właśnie portrety były, malarstwo portretowe i postać kobiety były najobszerniejszą, a zarazem najciekawszą częścią artystycznego dorobku Karpińskiego.
1: Czy w takim razie portretował kobiety, które znał, czy również takie kobiety spotkane na przykład na ulicy?
0: Myślę, że wiele kobiet chciało się przejrzeć w jego oczach. Bo artysta, o którym opowiadam, miał umiejętność wychwytywania tego, co w fizjonomii kobiece piękne, co przykuwało uwagę. Więc malował nie tylko kobiety, które znał, ale chciały pozować mu liczne aktorki krakowskie, artystki.
1: A czy w takim razie z powodzeniem mu pozowały?
0: Bardzo ciekawe pytanie, bo teraz przychodzą mi na myśl słowa Karpińskiego, które przeczytać możemy w jego wspomnieniach. On napisał je dla profesora Juliusza Starzyńskiego i pokazuje to, że artysta był także mistrzem ciętej riposty, bo właśnie a propos portretów kobiecych, mawiał, że malowałem portrety na zamówienie, niestety modele z małymi wyjątkami mało interesujące. Naturalnie im gorszy model, tym miał większe pretensje do lepszego wyglądu na portrecie. I teraz w odniesieniu do pani pytania, okazuje się, że kobiety malował z chęcią i właśnie to, o czym wspominałam, skupiał się na cechach charakterystycznych wyglądu. Na jego obrazach zauważyć możemy elementy biżuterii, wyeksponowane kapelusze, dodatki. Bardzo istotna była dla niego poza czy ułożenie ciała kobiecego.
1: Czyli możemy też poznać tajniki mody z tamtych czasów.
0: Jak najbardziej. Tajniki mody, fryzury charakterystyczne dla kobiet tamtego okresu. Myślę, że niektórzy słuchacze słyszeli o nazwisku fryzjera, jakim był Cierplikowski, a więc te fryzury na Cierplikowskiego charakterystyczne. Także tak, możemy poznać i fryzury, i charakterystyczne elementy ubioru z tamtego okresu.
1: A czy portretował tylko kobiety?
0: Prócz wizerunków prezentujących kobiety, w działalności artystycznej, w dorobku artystycznym Alfonsa Karpińskiego znajdziemy także obrazy przedstawiające mężczyzn. Na naszej stałej wystawie prezentujemy także obraz przedstawiający chłopca. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju rzadkość, ponieważ młodopolski artysta głównie malował osoby dorosłe. Obok portretu bardzo ważną częścią jego twórczości artystycznej były martwe natury. I artysta zazwyczaj przedstawiał fragment wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem róż, piwoni, chryzantem, maków. przedstawienia te uzupełniał o takie wanitatywne motywy, którymi były także róże, takie jak chociażby zegar. Elementy japońskie, figurki japońskie także na tych obrazach się pojawiały. Także prócz właśnie portretów kobiecych, ważną częścią dorobku artystycznego Karpińskiego były martwe natury, ale także pejzaże czy sceny rodzajowe.
1: A co w takim razie przedstawiał Karpiński na obrazach właśnie o tej tematyce martwej natury?
0: Artysta zazwyczaj przedstawiał fragmenty wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem z bukietem kwiatów żółtych, różowych, białych, róż, piwoni, chryzantem.
1: Nie bał się kolorów.
0: Nie bał się kolorów. Uwielbiał róże. Były jego ulubionymi kwiatami. I wracając do pytania, w jaki sposób związany był Karpiński ze stalową wolą, tak jak wspominałam, on przyszedł na świat w Rozwadowie. Jako jedno z sześciorga dzieci Alfonsa Karpińskiego seniora i Barbary Heleny Spyszów. W wieku około 10 lat po krótkich pobytach w Jordanowie i Wadowicach osiedlił się wraz z rodziną w Krakowie. No i tam zaczęła się ta wielka sztuka.
1: Tutaj wspomina Pani o tematyce, która, jak możemy usłyszeć, jest dość różnorodna, bo mamy i portrety.

0: jest technika, która nosi nazwę sfumato, od włoskiego słowa dym. I w malarstwie olejnym jest to łagodne przejście z partii ciemnych do jasnych. Patrząc na poszczególne obrazy, na pewno widać poszukiwania stylistyczne młodopolskiego artysty. Przykładem jest chociażby obraz, który prezentujemy na ekspozycji pod tytułem Pejzaż. On z kolei mówi o pełnym zrozumieniu dla młodopolskich zasad sztuki pejzażowej. I kolejnym takim, myślę, ciekawym obrazem w dorobku artystycznym młodopolskiego artysty jest obraz pod tytułem Prometeusz, który wspaniale ilustruje poszukiwania stylistyczne końca XIX wieku.
1: Tutaj rozmawiałyśmy sobie o stylu artystycznym Alfonsa Karpińskiego, a teraz chciałabym przejść do serca galerii, w której się znajdujemy, czyli do wystawy stałej, właśnie w całości poświęconej twórczości Alfonsa Karpińskiego. Jak właśnie została zaprojektowana ta przestrzeń?
0: To, co było najistotniejsze podczas aranżacji tej przestrzeni, to był wybór charakterystycznych dla życia twórczości Karpińskiego miejsc i wątków. Zaczynając zwiedzanie, pierwszym punktem jest stacja rozwadów, bo tytuł nawiązuje nie tylko do miejsca urodzin młodopolskiego artysty, o którym Państwu dzisiaj opowiadam, ale odsyła także do wystawy stałej Muzeum Regionalnego Stacja Rozwadów między Lwowem a Krakowem. Drugim etapem zwiedzania jest warsztat. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, artysta studiował w różnych ośrodkach w Krakowie, Monachium, Wiedniu, gdzie zdobywał staranne wykształcenie. Kolejnym bardzo ważnym elementem zwiedzania jest Kraków, no i tutaj właśnie Młoda Polska. Karpiński współtworzył fenomen Młodej Polski, aktywnie działał, spotykał się z cyganerią krakowską w kawiarni artystycznej Jamie Michalika, uczestniczył w działalności kabaretu Zielony Balonik. No i co ciekawe, jeszcze przed wyjazdem na wiedeńskie studia bardzo zachwycił się podkrakowskim folklorem, więc często bywał w Bronowicach między innymi, czy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym ważnym elementem wystawy jest Paryż. Młodopolski artysta zakochał się w Paryżu. Ten go fascynował pod każdym względem. Ulice, kawiarnie, postaci, które spotykał, które mógł obserwować na paryskich ulicach.
1: Czy portretował także francuskie kobiety?
0: Tak, portretował francuskie kobiety. Miał nawet swoją ulubioną modelkę o imieniu Jane. No i właśnie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego możemy zobaczyć także obrazy przedstawiające tę ulubioną modelkę młodopolskiego artysty. Jednym z nich jest obraz wykonany suchymi pastelami, gdzie modelka Karpińskiego zapozowała mu w pięknym, dekoracyjnym kapeluszu. I to, co jest charakterystyczne dla tego obrazu, to taki przenikliwy wzrok Jane. No i właśnie, nawiązując do takim łącznikiem między Paryżem a Jane, kolejny etap zwiedzania wyznacza nam przystanek Kobieta. I tutaj nie tylko młodopolska femme fatale, paryska modelka, krakowska aktorka, ale też bardzo ważna kobieta w życiu Alfonsa Karpińskiego, młodsza od niego o 25 lat żona, córka krakowskiego adwokata Władysława Chmielarczykówna. Jednym z ciekawych obrazów, który prezentujemy na wystawie stałej, jest portret Józefiny Rogosz-Pieńkowskiej. Obraz ten przedstawia kobietę działającą na wielu polach, poetkę, pisarkę, aktorkę. Jej drugim mężem był malarz Pieńkowski. I to, co jest bardzo istotne, kobieta ta była muzą artystów Młodej Polski. Z powstaniem tego obrazu wiąże się pewien skandal obyczajowo-artystyczny. Mianowicie podczas malowania innych modelek, mam tutaj na myśli Pieńkowskiego oraz Karpińskiego podczas pracy, pada pomysł, aby sportretować żonę właśnie Pieńkowskiego. Niestety w trakcie malowania mąż modelki podejmuje decyzję o niekończeniu dzieła. W związku z tym młodopolski artysta, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, musi dokończyć dłonie Pieńkowskiej, wzorując się na innej modelce. Później pojawiają się także żądania dotyczące tego,

0: Stworzone na wzór pokoju pracowni artysty według archiwalnego zdjęcia pracowni Alfonsa Karpińskiego. W pomieszczeniu zaaranżowanym na wzór pracowni Alfonsa Karpińskiego znajdą Państwo autoportret młodopolskiego artysty czy wizerunki jego ulubionych kotów.
1: Znamy imiona tych kotów?
0: Koty Karpińskiego, jeden z nich miał na imię Fifi, drugi natomiast Żabunia. Tak jak wspominałam wcześniej, ważnym elementem dorobku artystycznego Karpińskiego były portrety. Ważnym były także martwe natury. To kolejny punkt, można powiedzieć, który wystawę zamyka. Znajdą Państwo także część, którą nazwaliśmy aneks. Ukazuje on mało znaną działalność Karpińskiego w oddziale grobów wojennych podczas I wojny światowej. Zadaniem młodopolskiego artysty w tym okresie było dokumentowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej.
1: To już tak podsumowując wystawę stałą, ile właśnie obrazów stworzonych przez Alfonsa Karpińskiego możemy na niej znaleźć?
0: Na ekspozycji znajduje się ponad 80 prac artysty. Ponad 70 prac pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pozostałe to depozyty i wypożyczenia. Łącznie prezentujemy kilkadziesiąt obrazów olejnych, szkice. Wśród nich znajdą Państwo akty czy studium postaci oraz grafiki, akwarele i pastele.
1: Z tego co wiem, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oprócz wystawy stałej możemy też zwiedzać wystawy czasowe. W jaki sposób właśnie wymyślacie tematykę właśnie tych wystaw czasowych?
0: Bardzo istotną częścią naszej działalności jest działalność edukacyjna. W związku z tym zawsze zwracamy na to uwagę, aby przyciągnąć rzesze uczniów i stąd pomysły na wystawy edukacyjne.
1: A skoro już mówimy właśnie o wystawach czasowych, to właśnie przez jak długi czas można właśnie oglądać takie wystawy czasowe u Was? Czy to jest miesiąc, dwa, trzy, czy pół roku?
0: Bywa różnie. Tak jak Pani wspomniała, niektóre wystawy prezentujemy miesiąc, niektóre nawet kilka miesięcy do pół roku.
1: A czy przychodzi Pani do głowy właśnie jakaś wystawa, którą kiedyś prezentowaliście, która właśnie była taka wyjątkowo ciekawa?
0: Muszę przyznać, że według mnie każda wystawa jest bardzo ciekawa i ma potencjał. Natomiast warto powiedzieć kilka słów o wystawie Jak maki mieniące kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera. Na niej prezentowaliśmy niesamowite obrazy młodopolskiego artysty, przedstawiające chociażby jego małżonkę, która była jego najwierniejszą modelką. Kolejną wystawą, o której warto wspomnieć, była wystawa z pracowni w 150. rocznicę urodzin Alfonsa Karpińskiego. Na niej prezentowaliśmy obrazy Olgi Boznańskiej, u której Alfons Karpiński miał okazję być i widzieć jej pracownię w Paryżu, czy Wojciecha Weissa. I to między innymi pozwoliło na pewno lepiej zrozumieć kontekst chociażby młodej Polski i twórczości Alfonsa Karpińskiego. Osoby, które nie mogą odwiedzić nas, będąc fizycznie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, mogą wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Zbiory cyfrowe i tam obejrzeć obrazy Alfonsa Karpińskiego.
1: Czyli ma Pani na myśli taki wirtualny spacer?
0: Poniekąd tak.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Z niewielkiej, wędrującej instytucji stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum kultury. Mowa o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku. Dzisiaj to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, edukacji i aktywności dla różnych grup wiekowych. Od dzieci po seniorów. O nowej siedzibie, bogatej ofercie edukacyjnej i planach na przyszłość opowiedziała mi pani Iwona Nemeczek, dyrektor Niżańskiej Biblioteki Miejskiej.
1: Kiedy powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i jak wyglądały jej początki?
4: Początki biblioteki sięgają roku 1947. Biblioteka była na początku bardzo małą jednostką, posiadała tylko jeden oddział, była przenoszona z miejsca na miejsce. Nie miała swojej stałej siedziby. Była między innymi w szkole podstawowej numer 1, w dawnej siedzibie WKU. Najdłużej była na ulicy Kościuszki, gdzie w tej chwili mieści się Centrum Historii

0: tradycji. Przez ostatnie 8 lat biblioteka stacjonowała w szkole podstawowej numer 5 na ulicy Tysiąclecia w piwnicach tej szkoły. Na ulicy Tysiąclecia biblioteka mieściła się do dnia 14 lutego 2026 roku. Od 20 kwietnia 2026 roku jest dostępna dla czytelników na ulicy 3 Maja. Jest to dawny budynek opieki społecznej.
1: No to może teraz coś o organizacji tego nowego miejsca. Co można tutaj znaleźć? Co widzi czytelnik, kiedy wchodzi do biblioteki?
0: Czytelnik, wchodząc do biblioteki, na parterze ma do dyspozycji salę wystawienniczą, wypożyczalnię dla dorosłych oraz czytelnię dla dorosłych. W czytelni dla dorosłych znajduje się strefa seniora, miejsce do korzystania z komputerów, do samodzielnej pracy, dwie budki akustyczne, z których bardzo chętnie teraz korzysta młodzież, ale mamy nadzieję, że inni też będą. Jest to bardzo fajne miejsce, nikt nie przeszkadza, można się skupić i pracować. Pierwsze piętro to już jest oddział dla dzieci, który składa się z dwóch części: oddziału dziecięcego i strefy młodzieżowej. W oddziale dla dzieci jest ścianka wspinaczkowa, stoliki, zabawki, gry, różnego rodzaju siedziska. Podobnie jest w strefie młodzieżowej, tam dodatkowo oprócz strefy gier planszowych jest też strefa gier PlayStation. No i coś, co cieszy się bardzo dużym powodzeniem, hamak. Mieszczą się na nim nawet 3 osoby, które równocześnie mogą czytać. Mamy też bardzo dużą salę konferencyjną. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać, oraz salę edukacyjno-multimedialną i oddział czytelni multimedialnej. Tam są zbiory typu audiobooki, filmy, muzyka. Można też oczywiście korzystać z tego na miejscu i wypożyczyć do domu. Drugie piętro to już administracja i rzecz, która zachwyca chyba wszystkich, w Nisku taras. W okresie letnim będzie można tam siedzieć, czytać. Będziemy też organizować tam różnego rodzaju spotkania autorskie albo z ciekawymi ludźmi.
1: Z tego, co tutaj zdążyłam się zorientować podczas zwiedzania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki, to można tutaj czytać książki uprawiając sport.
0: Oczywiście można, mamy rowerki stacjonarne przystosowane do biurek. Czytelnik może sobie czytać książkę, oglądać film i równocześnie ćwiczyć. Mamy też taką ciekawostkę w postaci pokoju krzyku. Tam znajduje się ogromny worek treningowy, rękawice. Można się odstresować w tym pokoju.
1: Można krzyczeć?
0: Można krzyczeć, nie słychać na zewnątrz, nikomu się nie przeszkadza.
1: Przechodząc do takiego podsumowania takiej organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, chciałabym zapytać o to, czy Miejska Biblioteka ma może filię w innych miejscowościach?
0: Biblioteka Miejska posiada 3 filie, do których serdecznie zapraszamy: w Nowosielcu, Racławicach i Zarzeczu. W Zarzeczu mieści się w Sołeckim Domu Kultury, w Racławicach w Katolickim Domu Kultury Arka, natomiast w Nowosielcu w samodzielnym budynku przy numerze 181.
1: Podejrzewam, że oprócz wypożyczenia książek można tam też porobić coś ciekawego po pracy.
0: Można, jeżeli są zainteresowani. Panie z filii bardzo chętnie organizują różnorodne zajęcia. W Nowosielcu najczęściej korzystamy z uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich i robimy kursy kulinarne. Bardzo często odwiedzał nas pan Jerzy Nogal. Panie poznały dużo przepisów nowych, ciekawych, szybkich i tanich. W Zarzeczu jesteśmy bardziej nastawieni na dzieci i młodzież, ponieważ jest tam też świetlica profilaktyczna i staramy się robić dla nich zajęcia związane z tradycją, ale także zajęcia manualne, rozwijające i oczywiście na bazie książki.
1: A jeszcze tak wracając do tych zajęć kulinarnych, to kiedyś, nie wiem czy teraz, na stronie biblioteki można było znaleźć taką niewielką książkę z przepisami.
0: Tak, ta książka jest w dalszym ciągu na stronie, to są nasze niżańskie smaki. Są tam przepisy naszych pań bibliotekarek oraz czytelniczek, które zgodziły się udostępnić.
1: Z tego co pamiętam, to przy naszej ostatniej rozmowie mówiłyśmy chyba o smalczyku.
0: Tak, smalczyk był bardzo dobry, ale robimy też takie imprezy cykliczne, właśnie posiłkując się książką, bo biblioteka to jest głównie książka, a więc były już smaki literatury, były też smaki filmu. To są takie pogadanki, odnosimy się w nich właśnie do jakichś utworów literackich i do tego przygotowujemy poczęstunek, na przykład magdalenki, ewentualnie coś z Wiedźmina.
1: No to tutaj rozmawiałyśmy

0: powiedzieliśmy sobie o takiej ofercie edukacyjnej w filii miejskiej biblioteki, a teraz przejdźmy do tego, co oferuje Biblioteka Główna, czyli główna siedziba w Nisku.
1: Mamy zajęcia literackie dla osób starszych. Są to tak zwane dyskusyjne kluby książki. U nas działają dwa kluby. Klub, który zajmuje się ogólnie literaturą i taki wyspecjalizowany dyskusyjny klub książki kryminalnej.
0: Kiedy odbywają się te zajęcia? Czy to dla tego ogólnego klubu książki i tego klubu książki kryminalnej?
1: Zajęcia odbywają się po umówieniu się członków klubu. Oczywiście zapraszamy, każdy nowy jest mile widziany. Informacje wcześniej zamieszczamy na naszej stronie i na Facebooku. Udział w klubie jest bezpłatny. Można przychodzić na każde spotkanie, można przychodzić tylko i wyłącznie na wybrane, jeżeli jest to omawiana pozycja, którą jest ktoś żywotnie zainteresowany. Ponadto oprócz takich literackich rzeczy, czyli to, co robi każda biblioteka, spotkania z autorami, konkursy literackie, plastyczne, mamy też dwa kluby rękodzieła. Jeden jest dla dorosłych. Tutaj przychodzą sobie panie, siadają przy kawce, wymieniają się wzorami, udzielają sobie rad, co najlepiej wydziergać, a jaki jest teraz modny kolor i tym podobne rzeczy. Oraz drugi dla maluchów, który się cieszy dużym powodzeniem, jest to klub młodego rękodzielnika. Tutaj przychodzą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jest scrapbooking, dekupaż, ale nawet tak proste rzeczy jak przyszywanie guzika.
0: Czyli uczą się też takich przydatnych, praktycznych umiejętności w życiu. Domyślam się, że podczas tych zajęć właśnie klubów rękodzielniczych też pewnie są wykonywane jakieś takie może okolicznościowe dzieła sztuki.
1: Oczywiście, że tak. Zawsze przed każdymi świętami dzieci robią sobie stroiki, kartki. Przed każdym świętem babci, dziadka, mamy. Tym klubem zajmuje się pani Alicja, która ukończyła akurat szkołę artystyczną, więc jest w tym kierunku bardzo dobrze przygotowana i naprawdę wymyśla dla tych dzieci przepiękne zajęcia.
0: Czyli tutaj mamy kluby funkcjonujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, ale skoro budynek, w którym się znajdujemy, jest tak ogromny i wielopiętrowy, to zapewne każdy z tych klubów ma swój własny kącik.
1: Oczywiście, że tak. Ponadto w naszych progach gościmy też Towarzystwo Ziemi Niżańskiej. Są to miłośnicy historii Niska. Mają spotkania u nas minimum raz w tygodniu.
0: A jeśli chodzi o te kluby, o których pani wspominała, to gdzie właśnie znajdują się ich miejscówki, że tak powiem?
1: W sali edukacyjnej dla młodzieży. To jest klub młodego rękodzielnika, natomiast klub rękodzieła artystycznego na dole w czytelni.
0: Kolejnym obszarem działalności biblioteki są niewątpliwie jego zbiory. Które właśnie rodzaje zbiorów cieszą się taką największą popularnością wśród czytelników? Takie klasyczne książki, czy może coś innego?
1: W obecnej chwili największą popularność zdobywają kryminały oraz polska literatura obyczajowa. Dla kobiet i kryminały polskie. Zagraniczne czytają się mniej. Także zmieniły się troszeczkę trendy. Natomiast u dzieci to wiadomo, te dla maluszków sensoryczne bajeczki są ciągle w ruchu, bo są przepiękne. Uczą też dzieci, edukują. Czyta się także fantastyka, ale też w zdecydowanie mniejszym stopniu niż kiedyś. Natomiast mamy też fanów literatury popularnej, którzy najczęściej sięgają chyba po psychologię. Ewentualnie historie. Od czasu do czasu przychodzą też miłośnicy tutaj regionalnej historii i udostępniamy wtedy zbiory z naszego regionu, województwa. Ponadto w zbiorach biblioteki mamy gry planszowe, puzzle, wypożyczamy do domu, ewentualnie można sobie skorzystać z tego na miejscu, przyjść grupką, pograć. Mamy ku temu przeznaczone miejsce, stoliki.
0: Czyli to można nazwać taką strefą gier planszowych.
1: Tak, to jest strefa gier planszowych. Mamy też PlayStation, niestety nie wypożyczamy, ale wypożyczamy filmy, audiobooki.
0: Jest też miejsce, z tego co widziałam, żeby też przyjść, popracować w grupach, na przykład dzieciaki, kiedy mają jakieś projekty szkolne.
1: Tak, mamy do tego celu specjalnie przeznaczone wyznaczone miejsca, wygodne siedziska, stoliki, komputery, drukarki, skanery, po prostu wszystko, czego potrzeba.
0: A nawet hamak i klimatyzowane pomieszczenie dla ludzi, którzy nie przepadają za upałami.
1: To jest niezaprzeczalny plus biblioteki.
0: Czyli tak, czyli tutaj mówiłyśmy sobie o książkach i o pozycjach, które najlepiej się czytają. Chociaż w sumie mam tak przy okazji takie pytanie, bo teraz jest bardzo modne takie zdrowe odżywianie, są popularne takie nowinki właśnie w odżywianiu, czy tam właśnie w takim zdrowym stylu życia. A czy to też przekłada się na właśnie taką wypożyczalność takich właśnie poradników?
1: Tak, bardzo dużo takich poradników kupujemy też specjalnie na zamówienie dla czytelniczek. Dużą popularnością cieszą się książki Agnieszki Maciąg o zdrowym życiu. Organizujemy też od czasu do czasu spotkania z dietetykiem. Tutaj mogą sobie przyjść mieszkańcy zainteresowani zdrowym odżywianiem. Ostatnio miałyśmy z kolei spotkanie o ziołach.
0: Czyli zdrowe żywienie, zdrowy styl życia też jest tutaj obecny. Dobrze, czyli tutaj tak, mamy książki, mamy poradniki, mamy gry planszowe. A czy biblioteka posiada również zbiory cyfrowe?
1: Mamy tylko dostęp do platformy Legimi na podstawie wykupionych kodów. Natomiast z zbiorów cyfrowych korzystamy tylko i wyłącznie z Akademiki. To są zbiory naukowe. W tej chwili, z tego co orientuję się, Biblioteka w Kolbuszowej stara się stworzyć takie konsorcjum, w które weszłyby wszystkie biblioteki województwa podkarpackiego i moglibyśmy się po prostu wymieniać zbiorami elektronicznymi. Ale oczywiście u nas można wypożyczyć sobie czytniki, w które są wgrane książki. Ewentualnie można pożyczyć czytak, to jest dla osób niedowidzących albo niewidzących, których też jest dostęp do w tej chwili chyba 9000 pozycji.
0: A skoro już mowa o takich czytnikach i takich bardziej nowoczesnych urządzeniach, to z tego co widziałam, to macie tutaj takie pulpity, gdzie chyba można zamawiać książki.
1: To są stanowiska do samodzielnego zwracania i wypożyczania książek. Można też przez nie zamawiać, ale można też zamawiać sobie książki spokojnie, komfortowo z domu przez Szukaj Książkę i można je odbierać też albo w bibliotece, albo w książkomacie.
0: Kolejnym tematem, który chciałabym teraz poruszyć, są wydarzenia cykliczne, które tworzą taki, można powiedzieć, stały rytm działalności biblioteki. No i właśnie, które wydarzenia cykliczne stanowią taki stały element kalendarza biblioteki?
1: Na pewno Tydzień Bibliotek, który rozpoczyna się zawsze 8 maja i kończy się 15.
0: I to są takie ramy nieprzekraczalne.
1: Nieprzekraczalne. Narodowe Czytanie, które odbywa się zawsze w pierwszy weekend, w pierwszą sobotę września. No i oczywiście Dzień Książki, bardzo często Dzień Psa. Też robimy różnego rodzaju zajęcia.
0: A skoro już mowa o psach, to widziałam tutaj takie maleńkie legowiska.
1: Tak, zapraszamy wszystkich ze swoimi pupilami. Psy są mile widziane, kotki również.
0: Miseczki z wodą czekają.
1: Tak, za zachowanie zwierzęcia odpowiedzialny jest właściciel.
0: A wracając jeszcze do tych wydarzeń, to co mogłaby jeszcze pani do tej listy dodać?
1: Oczywiście robimy zawsze zajęcia w okresie wakacyjnym i feryjnym dla dzieci. Ponadto staramy się obchodzić takie święta popkulturalne typu walentynki, rozpoczęcie wiosny i topienie marzanny, czy też noc świętojańska, puszczanie wianków, tego rodzaju rzeczy.
0: A jakie wydarzenie nazwałaby pani taką wizytówką Miejskiej Biblioteki w Nisku?
1: Chyba Niżeńskie Dyktando.
0: Wspominała pani wcześniej także o spotkaniach autorskich. Czy to są takie jednorazowe spotkania, że tak powiem? Czy ten format jakby się powtarza?
1: Format się powtarza. Oczywiście za każdym razem gościmy innego autora. W tym roku, tuż po otwarciu biblioteki, mieliśmy przyjemność zaprezentować książkę naszego mieszkańca, pana Tomasza Oleksaka. Była to książka Buty nie chodzą same, są to jego wspomnienia z podróży. Pan Tomek jest zapalonym alpinistą, sportowcem, kiedyś grał w siatkówkę i koszykówkę chyba też.
0: Czyli zapraszacie takich autorów tutaj z okolic Niska, czy również z innych części Polski?
1: Zapraszamy różnych. Oczywiście chcemy promować jak najbardziej tutaj naszych lokalnych mieszkańców. Natomiast gościmy też autorów z sławy ogólnopolskiej. Na przykład Jędrzej Pasierski, Jakub Ćwiek, Wojciech Chmielarz. No, byli u nas różni panowie i panie też.
0: Jednym słowem zachęcamy do obserwowania strony facebookowej czy strony internetowej biblioteki po nowości. A skoro już mówimy o nowościach, to może przejdźmy do planów takich na przyszłość. Jakie są właśnie marzenia nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku? Bo kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, to wtedy to było otwarcie nowej siedziby. A teraz jakie są marzenia wasze?
1: Na pewno naszym marzeniem jest to, żeby to miejsce żyło. Chcielibyśmy sobie wychować przyszłe pokolenie czytelników. Dlatego od września ruszymy już z akcją dla maluchów. W każdą sobotę będą zajęcia dla małych dzieci. No nie powiem, że jednomiesięcznych, ale już od takich półrocznych do trzylatków. Będziemy się z nimi bawić w różnego rodzaju gry, zabawy. Wszystko w oparciu o książkę sensoryczną. Pozwolimy im poznawać świat, swoje uczucia. Będziemy też robić zajęcia z psychologiem. I tutaj będziemy zapraszać nie tylko młodzież, dzieci, ale też rodziców, zwłaszcza rodziców nastolatków.
0: To będą takie spotkania odpłatne?
1: U nas zajęcia wszystkie są bezpłatne, dlatego że chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy mieli równe szanse w uczestnictwie w kulturze.
0: Co powiedziałaby Pani osobom, które nie były jeszcze w Miejskiej Bibliotece, a może chciałyby przyjść? Albo się zastanawiają i jeszcze nie wiedzą.
1: Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz personel będzie się starał zadowolić każdego czytelnika, pomóc, oprowadzić i znaleźć jakąś formę aktywności dla siebie.
0: Jeszcze takie szybkie pytanko na koniec. W jakich godzinach i w które dni biblioteka jest otwarta?
1: Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, w soboty od 10 do 14. Czasami oczywiście robimy wydarzenia i po godzinie 18, ale to już proszę patrzeć na afiszach.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, pasja i wieloletnia tradycja. Od 1952 roku jest miejscem spotkań artystów, mieszkańców i miłośników kultury, nieustannie zmieniając się wraz z kolejnymi pokoleniami. O jego historii, złotych czasach, współczesnych wyzwaniach i planach na przyszłość opowiedział mi dyrektor tej instytucji, pan Marek Gruchota.
0: Jak zaczęła się historia Miejskiego Domu Kultury? Od jak dawna budynek, w którym się znajdujemy, funkcjonuje?
4: Od 9 listopada 1952 roku. I najpierw był to Dom Kultury, potem bardzo szybko stał się Zakładowym Domu Kultury, Huty Stalowa Wola. Także tak jak Huta Stalowej Woli jest nazywana jako Matka Huta, sprawowała pieczę nad Domem Kultury do 1992 roku. Od 1 lipca tegoż roku jest to Miejski Dom Kultury, gdyż mecenat Huty został przeniesiony na miasto. I od 1992 roku jesteśmy Miejskim Domem Kultury.
0: Jak zmieniała się misja i rola Miejskiego Domu Kultury na tle tych lat?
4: Misja jest właściwie taka sama. No, Miejski Dom Kultury powstał ze względu na olbrzymie potrzeby mieszkańców Stalowej Woli, pracowników Huty. Miasto młode, nowe, powstało w 1938 roku, także nie było rozbudowanej form rozrywki, natomiast bardzo wcześnie tu ludzie przejawiali, mieszkańcy Stalowej Woli, inicjatywy kulturalne. I zespoły, które dzisiaj są skupione w Domu Kultury, jak na przykład Orkiestra Dęta czy chór, to swój rodowód mają jeszcze przedwojenne, sprzed Domu Kultury, także z 1938-1939 roku. Dom Kultury, otwierając się w 1952 roku, przyjął do siebie zespoły, które już na terenie miasta istniały. To była orkiestra, to był chór, to był balet, to był amatorski teatr dramatyczny, który właśnie obchodziliśmy 70-lecie jego istnienia. 80-lecie, przepraszam, czas leci.
0: Które momenty w historii Miejskiego Domu Kultury uważa Pan za takie przełomowe?
4: Cały czas powracamy do lat 60. i 70. No, czas głębokiej komuny, ale ten okres jest uważany za złoty okres działalności Domu Kultury w Stalowej Woli. Głównie z racji tego, że pracował tutaj Józef Żmuda, kierownik artystyczny Domu Kultury i reżyser prowadzący amatorski teatr dramatyczny. Poziom wszystkich zespołów artystycznych, poziom produkcji które te zespoły przygotowywały i prezentowały dla mieszkańców Stalowej Woli, był niebywale wysoki. Potwierdzały to liczne nagrody w różnego rodzaju konkursach, festiwalach ogólnopolskich, wyjazdy zagraniczne. Także cały czas mierzymy się z tym jako piętnem tego złotego okresu, chcemy mu dorównać. No i taką mamy misję, żeby robić tak, jak to kiedyś było. Wiadomo, inne czasy, inne możliwości, ale staramy się po prostu zachować dobre imię Domu Kultury, dobrą działalnością dla mieszkańców.
0: Jak przez te lata zmieniała się publiczność Miejskiego Domu Kultury i jak generalnie ta ostatnia modernizacja budynku wpłynęła na Waszą ofertę kulturalną?
4: Tu można na to pytanie odpowiedzieć bardzo, bardzo wieloaspektowo. Jeśli chodzi o funkcjonalność budynku, to już Józef Żmuda na pięciolecie, z okazji jubileuszu pięciolecia Domu Kultury w broszurze napisał, czyli w roku 1957 napisał, że Dom Kultury to właściwie to jest przygotowane do pełnienia funkcji klubu garnizonowego, a nie Domu Kultury, gdyż brakuje infrastruktury, brakuje pomieszczeń, które można by taką działalność prowadzić. No wtedy było dość odważne powiedzenie i stwierdzenie, żeby powiedzieć, że coś, co tutaj powstało za komuny, jest nie tak i nie spełnia swojej funkcji. Ale tak jest. Począwszy od 1952 roku istnienia Domu Kultury, było tu już ponad 80 remontów, które polegają właśnie na poprawie funkcjonalności, polegają na wreszcie poprawie estetyki, technologie się zmieniają, także cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie i spowodować, żeby ten Dom Kultury był sprawny, funkcjonalny do mierzenia się z dzisiejszymi wyzwaniami. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o działalność i o publiczność, to niewątpliwie miały wpływ na to technologie. Tak jak czytamy w różnego rodzaju materiałach historycznych, dużym wstrząsem było pojawienie się telewizji na przełomie lat 50. i 60., które, ktoś po co ma mieć do Domu Kultury, teatr czy coś obejrzy sobie w domu w telewizji, tak? Także było tąpnięcie bardzo poważne, jeśli chodzi o działalność, którą wywołało pojawienie się, upowszechnienie się telewizji. No potem niewątpliwie lata 80. i pojawienie się wideo, pojawienie się CD, komputerów też spowodowało to, że ta rozrywka i czas mogliśmy sobie na swój sposób organizować w domu. Niekoniecznie musieliśmy do Domu Kultury. No i teraz internet też jest takim wyzwaniem, czy platformy filmowe, które powodują to, że centrum rozrywki możemy mieć w domu. Także na różne sposoby Dom Kultury się mierzy z wyzwaniami i tak w zależności od czasu musi się z nimi zmierzyć.
0: Jak formalnie zorganizowany jest Miejski Dom Kultury, bo wiem, że macie też swoje filie w innych częściach miasta.
4: Tak, zasadniczo główny budynek znajduje się w centrum miasta przy ulicy 1 Sierpnia 9 i tu prowadzimy bardzo szeroką działalność artystyczną. Jest łącznie 40 zespołów artystycznych. Znakomicie rozwinięta jest plastyka, 150 amatorów intensywnie pracuje w naszej pracowni plastycznej pod okiem znakomitego instruktora pani Agaty Mandziak. Zatem jest kilka teatrów, kilka chórów, kilkanaście zespołów tanecznych. Na każdym polu artystycznym staramy się, w zależności czy mamy odpowiednich instruktorów, proponować zajęcia. Mamy również małą salę kinową. Po ostatnim remoncie zrezygnowaliśmy kina w naszej sali, w dużej sali widowiskowej. Działalność kinowa sprowadzona tylko w małym kinie w podziemiach. Zrezygnowaliśmy dlatego, gdyż mamy dużą intensywność koncertów, występów zarówno naszych zespołów artystycznych, jak i tych, którzy wynajmują salę i organizują sami te występy. Bo dla nas jest to przychód w postaci wynajmu, rzecz bardzo istotna dla budżetu, także dla nas rzecz bardzo, bardzo cenna. I działy, oczywiście, że dział księgowy, techniczny i tak dalej, ale kluczowy jest dział artystyczny, on skupia najwięcej pracowników, organizacja pracy w 40 zespołach artystycznych, ale oprócz tego jest również dział programowy, jest archiwum, tu jest bardzo ważny ten element, gdyż ta 80-letnia działalność Domu Kultury Zgromadziła mnóstwo artefaktów, mnóstwo historii i wreszcie nad tym zapanowaliśmy, opracowujemy i cóż, no wiemy, że bardzo to cenią mieszkańcy, bardzo to cenią ludzie, którzy tu kiedyś pracowali, są teraz rozsiani po całym świecie, przychodzą, przynoszą różnego rodzaju artefakty, które skwapliwie ewidencjonujemy, powiększamy naszą kolekcję. No i wiem, że to jest ważna ta historia dla naszej działalności i dla ludzi, którzy tę działalność tworzyli, stąd otaczamy ją szczególną opieką.

0: Po ostatnim też projekcie norweskim pojawił się dział zarządzania lokalnym dziedzictwem kulturowym. Niesamowicie ważny dział. Tu głównie skupiamy się na tym, żeby oddać czy przywrócić, zaopiekować się tym wspomnieniem o lasowiakach, dawnych mieszkańcach tego terenu. W ramach tego działu powstała Izba Lasowiacka imienia Jana Puka. Tu zgromadzono znakomitą kolekcję prac Jana Puka, który w tych dniach właśnie trafił, jego działalność artystyczna trafiła do niematerialnego dziedzictwa narodowego. Cieszymy się, że mamy cząstkę tego dziedzictwa, cząsteczkę u nas. Co, mamy też modelarnię. Zopiekowaliśmy się takim trochę niechcianym dzieckiem, świetnie wyposażona modelarnia, która działa bodajże od lat 50. Tam rozpoczynało swoją przygodę z lotnictwem bodajże kilku, a dzisiaj aktualnie trzech pilotów Boeingów. Także młodzi chłopcy zaczynają z modelarni, realizując kolejne etapy kształcenia, rozwoju w tejże dziedzinie, no mogą doprowadzić do tego, że się zostanie kapitanem Boeinga i się lata po całym świecie. Także tak, nad taką pracownią również, modelarnią, sprawujemy opiekę. No, pojawiła się pani, która przyjechała tutaj z mężem, a jest Amerykanką, ma wysokie umiejętności prowadzenia z instruktorem baletu klasycznego. Otworzyliśmy się na to, udostępniliśmy pani właśnie takie zajęcia, spotykają się z zainteresowaniem. Również nasze zespoły taneczne korzystają z pomocy z warsztatów prowadzonych przez tę panią, ażeby podnieść własne kompetencje. Do tej pory nie było takiej nikogo, który mógł być poprowadzić takie zajęcia. No, pojawiła się Amerykanka, no i współpracujemy.
1: I są zajęcia baletowe.
0: Są zajęcia baletowe. No też dużo wnieśli Ukraińcy. Mamy trójkę obywateli Ukrainy, artystów. Także jest Katarzyna Serebik, prowadząca dwa chóry. Jest pani Aleksandra Martyszczuk, prowadząca teatr Emotka i pomagająca innym teatrom. No i Wołodia Martyszczuk, reżyser z Kołomyi, który ma teatr i również pomaga innym naszym teatrom. Czy na tym wydarzeniu pisze scenariusze, powoduje to, że nasze wydarzenia są na odpowiednim poziomie. Niesamowicie cenni pracownicy, o niesamowicie wysokich umiejętnościach, bardzo dobrym wykształceniem. Także sobie bardzo cenimy to, że trafili do nas i tu się odnajdują.
1: Dobrze, no to może teraz przejdźmy sobie do bardzo szerokiej oferty kulturalnej, którą oferuje Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Nie tylko tym młodszym, ale również starszym mieszkańcom Stalowej Woli. Jakie obszary sztuki są dzisiaj w MDK-u najważniejsze i dlaczego?
0: No wszystkie są ważne. Staramy się wszystkie mieć szeroki wachlarz. Głównie naszą taką tradycją jest utrzymanie zespołów, które powstały właśnie kiedyś. Stąd non-stop mamy jubileusze naszych zespołów artystycznych. To przebraliśmy sobie za honor, że te zespoły, kontynuujemy ich tradycję. Stąd właśnie miał 80 lat teatr, 40 lat jeden chór, drugi. Następnie teraz zespoły taneczne również 40-lecie obchodzą działalności. Także staramy się utrzymać te zespoły artystyczne, które w Domu Kultury istnieją od dawien dawna. No i oczywiście reagujemy na to, jakie są wyzwania współczesne, ale tu najważniejszym problemem jest kadra. Żeby coś prowadzić, trzeba to na pełnym poziomie prowadzić i wymagany jest instruktor prowadzący, który będzie miał do zaoferowania profesjonalne zajęcia, których poziom przyciągnie ludzi, a nie będzie to po prostu... Najgorsze jest w Domu Kultury to, że ktoś tu przyjdzie, zawiedzie się i stwierdzi, że to po prostu jest strata czasu. Także naszą musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli ktoś przychodzi, to po prostu daje nam w darze nasz czas swój, który ma. I my ten dar, który otrzymujemy od ludzi, no musimy zagospodarować, czy dać swój wymianie tych darów, dać tym, którzy do nas przychodzą, dobrą, artystyczną propozycję. Czy na widowni jako widz, czy jako tancerz, jako chórzysta, jako muzyk, jako aktor w zespole artystycznym. No i wtedy wszystko gra, jeżeli ktoś, kto oczekuje od Domu Kultury, że ktoś tym darem czasowym czasu się zajmie, jak się dobrze zajmiemy, no to jest pełen sukces. No jakoś nam się to udaje. No mam jeszcze, żebyś mnie przy okazji nie uciekł, to mamy galerię Tło, która jest też świetnie wyposażona, bardzo ładnie, obszerne pomieszczenie pozwalające w

0: eksponować sztukę, także no, program w galerii Tłoisz już jest zaplanowany na półtora roku wcześniej. Też staramy się, żeby to miejsce umożliwiało promocję lokalnych artystów, także skupiamy się na tym, żeby pomóc im w promocji i żebyśmy no, cieszyli się i dowiedzieli, jak licznych i fantastycznych artystów plastyków mamy w mieście i w okolicy.
1: Czy znajdziemy tam tylko takie wystawy stałe, czy również takie czasowe?
0: Wystawy czasowe to są z reguły 3-4 tygodnie i mówię, programik jest co miesiąc zmieniany i to już jest na 1,5-2 lata do przodu, zarówno na listach, kto po kolei występuje. Stałą wystawą jest właśnie Pinakoteka, gdzie są pewne rzeczy, pewne elementy i spacerując wzdłuż takiej linii, gdzie te elementy są, można prowadzić, też wejść w historię sztuki po pierwsze, a po drugie organizujemy takie oprowadzenia, że możemy opowiedzieć o historii Domu Kultury, skąd się dana rzecz wzięła, do czego się odnosi, jaki ma kontekst, jeśli chodzi o historię sztuki. Staramy się po prostu cały potencjał, fantastyczny potencjał Domu Kultury, zarówno infrastrukturalny, artystyczny, jak i ten, który wynika z naszej architektury, pokazywać. Mamy potężne zasoby. Musimy tylko znaleźć sposoby na to, jak to umiejętnie prezentować. Na pewno wracamy do sali widowiskowej, jest to serce Domu Kultury, 600 miejsc, doskonale wyposażona sala na scenie fortepian Steinway klasy światowej, stąd też regularnie mamy doskonałych pianistów, których możemy sprowadzać. Był Piotr Pawlak, uczestnik konkursu Chopinowskiego, zdobywca Nagrody Publiczności. Mamy w planach kolejne koncerty. No cóż, także na pewno się to nie nudzimy i raczej musimy, jeśli chodzi o pomysły, o inicjatywy, to powodować, że musimy prowadzić selekcję, bo nie damy tak wszystkiego zrobić, co planujemy. Cieszę się, że mam tak dobry zespół, mam tak dobrze wyposażony i takim dobrym nastawieniem tu pracujemy i tak nam sprzyjają wszelkie okoliczności, łącznie z naszym organizatorem, czyli prezydentem i urzędem miasta, że kultura ma się tu dobrze. Dobrze się tu czujemy, dobrze nam się tu pracuje.
1: Wspominał pan wcześniej, że jedna z sal kina Wrzos została jakby zamknięta na rzecz organizacji wydarzeń, koncertów.
0: Została zamknięta na to, żeby być kinem, ale to jest sala widowiskowa na 600 miejsc, znakomicie wyposażona, o niezwykłej urodzie, bo została bardzo ładnie zaprojektowana i ostatni remont wydobył te wszystkie detale, które... Odnawianie sali do ostatniego remontu polegało na tym, że po raz kolejny malowano ściany, żeby były świeże. Natomiast przykrywano kolejnymi warstwami to, co było w oryginale. I ten remont też polegał na tym, że zostały zdjęte kolejne warstwy farby i pokazane było to, co w oryginale. Są przepiękne z grafity, płaskorzeźby, które tworzą osobną historię i to jest też nowy rozdział, bo przy pomocy, pokazując to, co jest prezentowane w naszej sali widowiskowej, można powiedzieć kawał historii sztuki. I uruchamiamy właśnie taki cykl wykładów o historii sztuki, które odnosimy do tego, co my mamy. Że jak ta historia sztuki, począwszy od jaskini w Lascaux, dzisiaj te ślady również można w naszej sali widowiskowej odnaleźć. Nie dosłownie, oczywiście przy dużej dozie wyobraźni, ale widać, że ta sztuka się rozwija, ewoluuje i ślady poszczególnych epok mają również miejsce u nas. Znaczy staramy się gromadzić kolekcję obrazów sztuki współczesnej, także część tutaj też u mnie widać.
1: Bardzo kolorowe.
0: Bardzo kolorowe. I ta kolekcja jest gromadzona również pod taką myślą, ideą, żeby korespondowała z tym, co mamy, jeśli chodzi o architekturę wewnątrz i żeby uzupełniało tę opowieść o tym naszym wnętrzu, o tym, co jest na ścianach, żeby to była dalszy ciąg opowieści. No dość nam się to udaje, ale niewątpliwie jeszcze jest tu dużo do zrobienia, żeby ta nasza, jak nazywamy, Pinoteka Domu Kultury była jeszcze jedną atrakcją. I to nie tylko lokalną.
1: Ile osób właśnie zatrudnia Miejski Dom Kultury? Bo tak cały czas wracamy do tej kwestii, a ciekawa jestem tej liczby. Bo wiem też, że kilku pracowników Miejskiego Domu Kultury jest też w Rozwadowie.
0: Jest 66 etatów. Do tego dochodzi 20 pracowników na umowy zlecenia, którzy prowadzą różnego rodzaju zajęcia. Także jest to jak na dziedzinę kultury bardzo duża

0: instytucja i stąd oczekiwania wobec niej są duże, a my staramy się po prostu oczywiście sprostać tym oczekiwaniom.
1: Skoro już mówimy też o Rozwadowie, to tam działa Rozwadowski Dom Kultury, który z tego co wiem jest filią Miejskiego Domu Kultury.
0: Tak, i ma zapewnić osiedlu Rozwadu mieszkańcom możliwość korzystania z zajęć artystycznych. No każde osiedle właściwie powinno mieć miejsce, gdzie spotkań, czy tam, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje. Te role właśnie pełni Rozwadowski Dom Kultury, zlokalizowany w historycznym budynku, zabytkowym budynku Sokoła, pochodzącym z 1908 roku. No i rozwadowianie po prostu przyzwyczajeni są od kilku pokoleń do tego, że w Sokole mają to miejsce, gdzie właśnie mogą się spotykać i są dumni z tego. No staramy się po prostu zaspokoić oczekiwania rozwadowiań. Zresztą Miejski Dom Kultury, budynek Miejskiego Domu Kultury też jest zabytkiem, co nam znacznie ułatwia też pozyskiwanie środki na remonty, które jeśli chodzi o kulturę, to w dużej mierze są przeznaczone dla zabytków. Stwarza to oczywiście pewne utrudnienia czy wyzwania, ale sumując te wszystkie za i przeciw, jest to duży plus. No i w tak młodym mieście jak Stalowa Wola, no to nasz budynek, który ma 70 lat, no jest istotnie się wpisuje w historię miasta, jest bardzo ważnym miejscem, no już zabytkiem dla Stalowej Woli.
1: Z tego, co mi wiadomo, to oprócz Rozwadowskiego Domu Kultury planujecie również otworzyć kolejną filię i jest to Kino Ballada, tak?
0: Tak, no pan prezydent powierzył nam budynek Ballady i wspólnie z miastem powstał projekt, dzięki któremu ten obiekt jest odnawiany. Dlatego też zrezygnowaliśmy z kina. W kinie u nas w sali widowiskowej, gdyż no, planujemy otworzenie działalności filmowej w budynku Ballady, kino otwarte w 1958 roku. Przechodzi teraz gruntowny remont, gdyż nie było remontowane od nowości. Te naprawy były bardzo doraźne, także ten remont jest bardzo, bardzo, bardzo solidny. Tylko też projekty są takie, czy programy, do których się pisze projekty, że nie można uzyskać pieniędzy tylko i wyłącznie na to, co się chce. No, czy nie można napisać projekt, że my tam chcemy kino, robimy kino. No projekt jest tak obszerny, że właściwie wymusił na nas, ażeby z kina Ballada zrobić kolejną filię Domu Kultury, położoną tym razem w dzielnicy Śródmieście. Ta filia będzie polegała na tym, że oprócz kina będzie tam również piwnica teatralna, gdzie nasze teatry będą miały miejsce do prób, rekwizytornie i możliwość, mała scenka do wystawienia tego, co przygotują, i pracownia plastyczna, która, no właśnie te 150 osób, o których mówiłem, znajdzie swoje miejsce, znakomite warunki do poznawania sztuk plastycznych, i tam będzie też utworzona dodatkowo nowo pracownia rzeźby. No i tak jest.
1: To chyba jakaś nowość, bo chyba o rzeźbach jeszcze nie rozmawialiśmy w kontekście Miejskiego Domu Kultury.
0: Korzystając z tego, że Agata Magdzia, która prowadzi nasz klub plastyczny, skończyła rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych, to jest tam przestrzeń, jest możliwość, no i wreszcie spełni Agata swoje marzenia, że będzie miała pracownię, której będzie mogła przekazywać swoją wiedzę, umiejętności, talent amatorom uprawiania tej sztuki.
1: Co chciałby pan powiedzieć osobom, które jeszcze do tej pory nie odwiedziły Miejskiego Domu Kultury? Chociaż w sumie trudno w to uwierzyć.
0: Nie, no są takie osoby, widać. Tu muszę podzielić się, że od razu widać, kto jest świeży i ciągle się... To jest miłe, że ciągle takie osoby się pojawiają. A jak widać, no w oczekiwaniu na występ, kiedy tu szatnia, ten drugi hol, tak, stajemy przed chwilą, za chwilę wejdziemy do sali widowiskowej i szukają talent. No bywalec wie, gdzie jest. A ktoś szuka, to znaczy, że jest debiutantem u nas. No i to jest bardzo miło, bardzo ochoczo zawsze osobiście wskazuję, bo i cieszę się z tego, że znowu jest ktoś nowy. Także to jest miło. No, jak zachęcić, co powiedzieć? Świetny budynek ze świetnymi tradycjami, ogromne dziedzictwo kultury stalowowolskiej i zawsze staramy się, świetna kadra znakomici pracownicy, doskonale przygotowani do swojego zawodu i zawsze staramy się, żeby

0: te nasze widowiska były na odpowiednim poziomie i przenosiły wzruszeń, radości naszym widzom, mieszkańcom. Generalnie, no warto tu przyjść, gdyż zawsze coś znajdziemy dla siebie.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: ったの。
1: Rocky nakręcone, azotu pada deszcz, lodowy.

0: SK2. Stalowa wola.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.